0: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, ex.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

ostatnia noc, noc, noc, ostatnia noc.

0: wiecznie teksty pisze. Wciąż do głowy mi przychodzi nowy pomysł, póki leci rap, a nam chce się wychodzić. Jesteśmy wiecznie młodzi, wiecznie, wiecznie młodzi.
1: Wciąż brakuje ci pieniędzy? Chcesz zarabiać więcej? Wydaje ci się, że twoi znajomi robią z życiem

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyp,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyk.

zależy na nie, kiedy z tobą gadam. O głupotach albo o tych poważniejszych sprawach. Nadal nie wiem, co masz w planach, ale może posiedzimy trochę dłużej, posłuchamy razem. Mam, zwiedzam z tobą park.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Mniemam, że od jednego końca świata do drugiego

razem na pewno zdążymy.

0: BBRM. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
2: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
1: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy, z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenia odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
2: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
1: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy, ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych. W zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
2: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
1: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią jako marka Lay's pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
2: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubajską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
1: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby, z zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
2: Dobra.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji i 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%. Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35-55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych. Natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
2: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
1: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
2: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
1: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

0: Minęła 8:28.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
4: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
3: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
4: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce? Jak często wpływają one na te decyzje?
3: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników. Bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj no musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
4: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
3: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa planuje, bo musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
5: Hanna Milewska-Wilki, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
4: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
3: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy jakiś nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
4: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
3: Zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
4: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
3: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy mam motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chcę przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu. W związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji. Przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
2: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
1: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
2: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
1: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją, i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej szkole, w to środowisko szkolne, i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy, i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
2: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
1: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
2: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
1: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat, i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury, i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne, niż do tej pory to bywało, i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Małgorzata Miś, prezes Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Akwila.
3: Jaka jest obecnie rola organizacji konsumenckich i biznesów nadawania kierunku zmian systemu ochrony konsumentów?
2: Rola organizacji konsumenckiej, a także biznesu w nadawaniu kierunków polityki jest bardzo istotna z tego względu, że każdy z tych podmiotów ma pewną perspektywę. Spotyka się z konsumentem w bardzo różnych kontekstach. Biznes spotyka się z konsumentem w relacji umownej i też widzi, jakiego rodzaju problemy spotykają konsumenta, jakie trudności ma konsument. Z drugiej strony organizacja konsumencka, która wspiera konsumenta, również może z innej strony dostrzega te dylematy, przed którymi staje konsument, bo jest w stanie również dołożyć do tej perspektywy konsumenta także perspektywy biznesu. Konsument przychodzi do organizacji konsumenckiej wtedy, kiedy nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić z pewną sytuacją, w której się znalazł. Stąd też organizacja konsumencka łączy też perspektywę i konsumenta, i biznesu. Więc jeżeli mówimy o nadawaniu kierunków polityki konsumenckiej, to takie doświadczenie praktyczne zarówno w kontakcie z konsumentem, jak i biznesem jest kluczowe i jest bardzo istotne.
3: Czy ta rola powinna być większa?
2: Ze względu na specyfikę organizacji konsumenckiej, organizacja ma przeogromny wachlarz możliwości działania. Rola organizacji konsumenckiej w dzisiejszych realiach nie jest chyba w pełni wykorzystana. Ten potencjał organizacji konsumenckich jest przeogromny i organizacja jest w stanie bardzo elastycznie reagować na różnego rodzaju niepokojące sygnały z rynku. Jest ogromnym źródłem wiedzy, z którego oczywiście warto korzystać, ale także może być doskonałym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o możliwe rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej. Stąd też warto korzystać z potencjału organizacji konsumenckiej i przyjmować, patrzeć, zapoznawać się z tą perspektywą, którą organizacja nabywa w codziennych kontaktach z konsumentem.
3: Z jakimi problemami jako Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów się spotykacie?
2: Jako organizacja konsumencka niestety spotykamy się z całym szeregiem barier. Przede wszystkim jesteśmy postrzegani nie jako kluczowy, strategiczny element systemu ochrony konsumentów, a bardziej jako jego uzupełnienie. Tak naprawdę organizacje konsumenckie bardzo często w chwili obecną, w cudzysłowie, łatają pewne luki w systemie i tam, gdzie wsparcie instytucjonalne nie jest rzeczywiście wspierające konsumenta, konsument może zwrócić się do organizacji konsumenckiej, która mu takiej pomocy udzieli. Oczywiście dużą barierą jest bariera finansowa i kwestia oparcia działalności konsumenckich o działalność grantową. Wiadomo, że grant trwa przez określony czas. Tutaj organizacja konsumencka realizuje cele założone przez grantodawcę, które tak naprawdę nie zawsze odpowiadają tym realnym potrzebom konsumentów.

0: Stąd też grant trwa. Organizacja konsumencka ma pewną stabilność, ale wraz z końcem grantu pojawia się znowu temat finansowania dalszej bytności, dalszego istnienia. Stąd też to wsparcie finansowe, stałe wsparcie finansowe doświadczonej organizacji konsumenckiej jest kluczowe.
1: A czy można coś zrobić, aby zwiększyć właśnie ochronę konsumentów i też myślę ułatwić Wam pracę?
0: Przede wszystkim, aby ułatwić organizacji konsumenckiej pracę, ale równocześnie wzmocnić też tą pozycję konsumenta, myślę, że bardzo ważna jest współpraca instytucjonalna i partnerskie podejście różnych instytucji, które tworzą system ochrony konsumentów. Wzajemna wymiana informacji o napływających sygnałach, dzielenie się zebranymi danymi, informacjami. To powoduje, że działalność nie tylko organizacji konsumenckiej, ale każdego z tych elementów systemu ochrony konsumentów jest bardziej wydajna i daje lepsze rezultaty. Stąd partnerstwo i wspólne inicjatywy, a także jednak szanowanie tej perspektywy organizacji konsumenckiej, która ze względu na swoją i niezależność, i elastyczność w działaniu jest w stanie szybciej dostrzec pewne trudności, pewne alarmujące sygnały.
1: A czy na przykład organizacje konsumenckie, stowarzyszenia nie powinny mieć też troszeczkę szerszych uprawnień, żeby skuteczniej bronić interesów konsumentów?
2: Wszystkim się zajmie też UOKiK.
0: Oczywiście UOKiK nie zajmie się wszystkimi problemami konsumentów. UOKiK, pamiętajmy, że działa w interesie zbiorowym konsumentów, więc jeżeli mamy indywidualnego konsumenta, który chce uzyskać pomoc w swojej indywidualnej sprawie, no to albo zgłasza się do rzecznika konsumentów, albo do organizacji konsumenckiej. Oczywiście organizacja konsumencka w zakresie swojego działania ma bardzo szeroki wachlarz działalności. Podobny zresztą też i do rzecznika. Występuje z interwencją, udziela poradnictwa, ale też może wspierać, tak jak nasze stowarzyszenie wspiera konsumentów nieodpłatnie w sądzie. No, problemem jest to, w jaki sposób tutaj ta procedura sądowa przebiega, no bo rzeczywiście jest to proces długotrwały, wieloletni i nie zawsze to egzekwowanie prawa konsumenckiego udaje się. Jest to taka poważna bariera.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej, i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.
2: Yo, what's up? This is Color Boy. I'm here with Nick Jones. I love to you, Karen.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Hej, z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
2: Juchca!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa, to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej, wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego, jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dzierska, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży.
2: Czy poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i jakie to ma konsekwencje?
1: Tak, od lat obserwujemy, że poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i to tej aktywności, którą nazywamy umiarkowaną do intensywnej, czyli takiej aktywności, którą każdy może sobie codziennie wykonać bez większego wysiłku, typu spacery, droga aktywna do szkoły, zabawa na powietrzu. I takiej aktywności fizycznej intensywnej, czyli takiej, która powinna znacznie podnosić nasze tętno i powinna trwać co najmniej 3 godziny w tygodniu. O tej pierwszej aktywności umiarkowanej mówimy, że ona jest wystarczająca, kiedy mamy 60 minut tej aktywności średnio każdego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to my obserwujemy, że tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Tylko około 17% nastolatków, mniej dziewcząt, więcej chłopców, prezentuje odpowiedni poziom tej aktywności umiarkowanej do intensywnej. A jeśli myślimy o dzieciach, to niestety jest to mniej niż połowa. My zrobiliśmy w Instytucie Matki i Dziecka takie badanie, w którym użyliśmy narzędzi pomiarowych do aktywności fizycznej, akcelerometrów. Wydawało nam się, że te dzieci z takiej naturalnej potrzeby są bardziej aktywne, a okazało się, że tylko 45% dzieci spełnia te kryteria, czyli bardzo mało. Były to ośmiolatki. Jeśli chodzi o dane globalne, takie dane europejskie w zasadzie, to wiemy, że te liczby są podobne, czyli około 20% nastolatków spełnia rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej umiarkowanej do intensywnej. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, czyli coś, co dotyczy trochę młodszych dzieci, ponieważ no, o zabawie możemy mówić w takim okresie rozwojowym wczesnego dzieciństwa, średniego czy późniego dzieciństwa, potem w okresie adolescencji to się troszeczkę zmienia i przyjmuje inną formę aktywności, to widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej 2 godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie.
2: O konsekwencjach możemy coś powiedzieć?
1: Jeśli mówimy o konsekwencjach, to na pewno należy wyjść od tego, co będzie przyczyną tych konsekwencji, czyli zmniejszenia czasu spędzanego na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu. To zmniejszenie czasu jest bardzo zauważalne, a towarzyszy temu zwiększenie czasu poświęcanego przez dzieci na zachowania sedentarne, w tym najbardziej na te związane z używaniem ekranu. Konsekwencje widzimy we wszystkich wymiarach zdrowia, czyli i dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia społecznego i psychicznego. Ponieważ taka spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu to też okazja do spontanicznego ruchu, do takiego, nad którym się nie musimy zastanawiać, a on samoistnie się pojawia. To taki ruch, który zmniejsza ryzyko występowania nadwagi i otyłości, a to wśród dzieci, zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, jest bardzo dużym problemem. Około 40% dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość w tym okresie. To też okazja do budowania relacji społecznych, czyli do rozwoju społecznego, ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. To też okazja do rozwoju, pozytywnego rozwoju zdrowia psychicznego przez radzenie sobie właśnie z emocjami, radzenie sobie ze stresem, większą odporność psychiczną.
2: Dlaczego ważna jest spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu?
1: Dobrze. Zabawa na świeżym powietrzu bardzo korzystnie wpływa na rozwój i jest niezbędnym elementem tego rozwoju, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest zabawa spontaniczna, która wspiera rozwój społeczny, wspiera rozwój psychiczny, zmniejsza ryzyko występowania chorób niezakaźnych w późniejszym okresie życia. Spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu wpływa na rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, którą, jak wiemy, polskie dzieci, nie tylko polskie, mają coraz gorszą. Obserwujemy to w wynikach badań różnych instytucji zajmujących się aktywnością fizyczną. Poprawia też koncentrację i wpływa na lepszą jakość snu, co jest niezwykle ważne właśnie w okresie dorastania, kiedy ten sen jest takim naturalnym lekarstwem dla pozytywnego i prawidłowego rozwoju.
2: Czy problem ten dotyczy całej populacji, czy w pewnych grupach ten problem jest większy?
1: Problem niższej aktywności fizycznej dzieci i rzadkiego wychodzenia przez dzieci na dwór w celu takiej aktywnej zabawy zdecydowanie jest problemem bardzo powszechnym w każdej grupie wieku i u obu płci, ale na pewno należy zwrócić uwagę na nierówności wynikające na przykład ze statusu społeczno-ekonomicznego okolicy zamieszkania. I to jest coś, co powoduje, że dzieci rzadziej wychodzą na dwór. To jest okolica, w której mamy więcej problemów społecznych. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie w swoim sąsiedztwie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych albo koszt tych zajęć jest tak wysoki, że rodziców zwyczajnie nie stać na to, żeby dziecko brało w nich udział. Czyli należy podkreślić, że aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest mocno związana z okolicą zamieszkania i problemami występującymi w tej okolicy.
2: Jaka jest idea projektu Be Challenged?
1: Projekt Be Challenged zakłada wielosektorowe podejście, które stosujemy po to, aby zwiększyć czas spędzany przez dzieci na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu, koncentrując się właśnie na tych mniej zamożnych okolicach, czyli okolicach zagrożonych deprywacją w dużych miastach w krajach europejskich. Włączamy do tego procesu badawczego zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym dorosłych decydentów. I oni wspólnie poszukują po pierwsze czynników, które w tej danej okolicy mogą wpływać na to, że dzieci chcą wychodzić na świeże powietrze. Te ich opinie konfrontujemy ze sobą i wspólnie budujemy interwencję, która będzie najbardziej skuteczna właśnie w tej okolicy zamieszkania. Czyli dajemy głos dzieciom, ponieważ dzieci są najważniejszymi odbiorcami naszej interwencji. To ich zachowania oczekujemy, że się zmienią, czyli oczekujemy, że będą częściej wychodzili na dwór. Aktualnie jesteśmy na początkowym etapie budowania interwencji, czyli to, co do tej pory udało nam się ustalić, to czynniki, które w Warszawie, na Pradze Północ, ponieważ to jest nasza dzielnica, na której się koncentrujemy, w największym stopniu mogą wpływać na to, że dzieci nie wychodzą na dwór. I dzieci, i dorośli wyłonili różne czynniki i związane z infrastrukturą, i z bezpieczeństwem, i z obawami rodziców również przed wychodzeniem dzieci na dwór. Kolejnym etapem będzie budowanie interwencji i nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Może dotyczyć infrastruktury, może dotyczyć poprawy bezpieczeństwa, może dotyczyć innych czynników, które i dorośli decydenci, i dzieci uznają za ważne. No i dla dorosłych decydentów będą one mogły być wykonalne.
3: No wszystkie raporty w Polsce, chociażby profesorów z AWF-u, pokazują, że nasza młodzież jest no, źle przygotowana fizycznie. Dzieci są otyłe, dzieci nie umieją skakać, chodzić, biegać, a nie mówiąc już o jakichś przewrotach w przód czy stań na rękach. To są podstawowe rzeczy, które powinny dzieci w wieku szkolnym po prostu się uczyć. No a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dowożone, odwożone ze szkoły, mają mało ruchu na świeżym powietrzu, no, telefony komórkowe, wszystkie multimedia zabierają ten czas. No, powinniśmy to wszystko odwrócić do góry nogami.

0: to była nowość.
1: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów?
4: Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe

0: Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę, jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no, wypadają gorzej.
1: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
0: No, na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji w krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
1: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
0: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
1: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, pracuje, planuje pracę?
0: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W zeszłym roku władze województwa zapowiedziały działania, które miały na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ratowników medycznych. I chciałam właśnie zapytać, jak to wygląda po tym roku? Co możemy powiedzieć?
2: Podniesienie poziomu ochrony osobistej ratowników jest niezbędne, ale wymaga to decyzji na poziomie krajowym. Jeśli zapadną decyzje o wyposażeniu wszystkich ratowników w tego typu kamizelki ochronne, tak, które będą zapobiegały zranieniu na przykład ostrym narzędziem, to będzie jeden z elementów ochrony. Ale tak naprawdę to chodzi przede wszystkim o taką postawę obywatelską. Chodzi o to, żeby społeczeństwo też rozumiało, że ratownicy działają po to, żeby im ratować życie i zdrowie, a nie są to osoby, które w jakiś sposób represyjnie chcą działać na tych ludzi, którzy wzywają pogotowie ratunkowe. Natomiast niestety czasami wiąże się to ze zjawiskami chorobowymi, na przykład zaburzeniami psychicznymi, więc to bezpieczeństwo oczywiście powinno być podnoszone poprzez właśnie wyposażenie w odpowiednie kamizelki, ale też szkolenia dla ratowników, żeby potrafili sami zabezpieczyć sobie własną odporność na różnego rodzaju ataki.
1: A takie szkolenie województwo, to ostatnie pytanie, planuje?
2: Takie w poszczególnych jednostkach takie szkolenia mają się odbywać i myślę, że ratownicy chętnie z tego skorzystają.
1: Jakie są jeszcze potrzeby?
3: Oczywiście jak zwykle potrzeby zasobów ludzkich. Czekamy na ratowników, zapraszamy do współpracy, zapraszamy do pracy w dyspozytorniach medycznych, również do zespołów ratownictwa medycznego. Jest to obszar niezwykle ważny, jest to pierwszy kontakt z pacjentem. To są ludzie, którzy pracują na pierwszej linii frontu. Bezpieczeństwo zarówno pacjenta jest dla nas niezwykle ważne, ale wzmocnienie ratownictwa medycznego w kontekście ratowników jest istotnie ważne, dlatego że pamiętamy rok temu to wydarzenie, które położyło się niesamowitym cieniem i problemem wśród ratownictwa medycznego i dzisiaj dbamy o to, aby ratownicy czuli się bezpiecznie. Zwracamy uwagę na relacje z pacjentami wśród personelu i budujemy naprawdę dobrą i rzetelną atmosferę, taką, w której wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie, zarówno personel medyczny, jak i pacjenci.
1: A właśnie, czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni?
3: Ratownicy medyczni z każdym dniem winni czuć się bezpieczni. Pracujemy nad tym, rozmawiamy, bardzo dużą uwagę zwracamy na komunikację, bo najlepsza komunikacja jest potrzebna wszędzie. Na tym się opieramy, dokonując różnych procesów procedowania, wystandaryzowania postępowania. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie w tych trudnych, wymagających czasach.
1: A czy coś można zmienić, żeby ten poziom bezpieczeństwa i ochrony też ratowników medycznych zwiększyć? Ja tutaj myślę też o działaniach jakichś systemowych, myślę też o szkoleniach i też o jakby reakcji może też innych służb na różne tego typu przypadki ataków na ratowników medycznych.
3: W tym aspekcie wszyscy musimy być niezwykle czujni, uważni na siebie. Niezwykle ważna jest edukacja, rozwój całego systemu, profilaktyka i rozmowy z obydwoma stronami udzielania świadczeń medycznych, czyli personelu medycznego i pacjentów.
1: Czy ratownicy medyczni czują się bezpieczni, czy nadal zdarzają się ataki na ratowników medycznych?
4: Sytuacje kryzysowe przy udzielaniu świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, takie gdzie mamy do czynienia z agresją kierowaną do personelu, niestety w dalszym ciągu się zdarzają. Niejednokrotnie związane jest to ze stosowaniem używek różnego rodzaju, nie tylko alkoholu, ale również innych substancji psychoaktywnych. Także takie sytuacje się zdarzają, i tutaj podejmujemy wszelkie działania, żeby to bezpieczeństwo podnieść. Natomiast wykluczyć w zupełności się nie da. Niemniej jednak bezwzględna jest ostrożność. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu i mamy cały czas tą ofertę z zakresu samoobrony. Też mamy wsparcie psychologów. Także to cały ten system, który jest skonstruowany, też pozwala w pewien sposób zminimalizować ryzyko, którego do końca nie da się wyeliminować.
1: Przepraszam, a czy można coś zrobić, żeby jednak, nie wiem, działania systemowe, jakieś wsparcie, co jest potrzebne, żeby ratownicy czuli się bezpieczni i byli bezpieczniejsi?
4: Żeby ratownicy byli bezpieczniejsi, to przede wszystkim musi być odpowiednia świadomość społeczna, ale świadomość społeczna taka, żeby reagować w sytuacji, kiedy widzimy, że może dojść do sytuacji, do eskalacji konfliktów. To musi być też wiedza personelu, żeby w sytuacjach, które potencjalnie byłyby konfliktowe, żeby się potrafić zdiagnozować tą sytuację, co oczywiście zależnie od sytuacji może być trudne, ale przede wszystkim też i ta nieuchronność sankcji, która jest za tego rodzaju agresję kierowaną do personelu, wydaje mi się, że jest czynnikiem istotnym i tutaj ostatnie zmiany przepisów prawa rzeczywiście podnoszą trochę to bezpieczeństwo, dlatego że właśnie nieuchronność sankcji i jego surowość to jest coś, co bezwzględnie wpływa na niejednokrotnie na tą decyzję, żeby jednak ręki na ratownika nie podnosić.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
3: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
2: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środków, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
3: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
2: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe. Być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
3: Jakie zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia?
2: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło pieniądze idą za pacjentem zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejny krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak chociażby wskaźnik urodzeń, takie jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ, i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
3: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
2: Uczestnicy systemu opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmianę finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety tak wygląda problem zawsze z systemem, że system zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
3: A czego potrzebuje, może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
2: Oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie sprzed już prawie 2 dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
4: Monika Raulina-Grzybek, Think Tank SGH dla ochrony zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
3: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
4: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
3: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
4: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
3: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
4: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu, to znaczy rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. To skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
4: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie odprowadzana.
3: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak mogliśmy te dwa punkty z diagnozy omówić.
4: Zmiany demograficzne, z którymi boryka się Polska, tak jak zresztą cała Europa Zachodnia, to jest starzenie się społeczeństwa. I tylko wyciągając ten jeden element, w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wpływu z tytułu składek o 1/5. Co powoduje, że jeśli nie chcemy takiej luki w systemie, a przecież jej nie chcemy, to musimy redefiniować system tak, żeby odpowiedzieć na ten brak.
3: Czy trzeba to robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
4: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
3: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
4: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury. I na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

Radio Praga. Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe. A więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowanie o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. Absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywy rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Ewelina Glińska-Kołodziej, jestem prezesem zarządu firmy Trenkwalder.
2: Czy firmy chętnie inwestują w cyfryzację i jak to wygląda w przypadku MŚP?
1: Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W tym tygodniu ukazały się dwa raporty. Jeden z raportów to jest raport Polskiego Forum HR, drugi to jest nasz raport, raport firmy Trenkwalder, które badają też poziom cyfryzacji w organizacjach, szczególnie w obszarach oczywiście HR Tech, czyli technologii w HR-ze. I co obserwujemy? Oczywiście duże organizacje, duże firmy rzeczywiście systemowo podchodzą i cyfryzują się szybciej i bardziej, podobnie agencje zatrudnienia. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw już ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trenkwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów, aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone.
2: Co ich motywuje do takich inwestycji? Chodzi oczywiście o inwestycje w cyfryzację.
1: Motywacją do wdrażania cyfryzacji przez firmy są bardzo konkretne argumenty. Pierwszym są koszty i produktywność, czyli mniej pracy, mniej zasobów, mniej angażowania pracowników czy nowych pracowników. Na pewno też braki kadrowe i konieczność odciążenia specjalistów w firmie. Kolejnym jest eliminowanie papieru i dzięki temu zwiększanie bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwa danych w firmie. Kolejnym jest możliwość skalowania procesów, które już mamy i utrzymania tej samej jakości. No i ostatnim, myślę, że niebagatelnym są też zmiany legislacyjne, czyli wymogi, które stawia nam ustawodawca. To, co może być takim przykładem, to jest na przykład cyfryzacja legalizacji i pracy obcokrajowców. Kolejnym zbliżający się w 2026 roku regulacje KSeF, które wymogą na firmach cyfryzację obszaru faktur i księgowania. Można powiedzieć, że cyfryzacja będzie już niedługo nie tylko czymś dodatkiem do, ale będzie absolutnie wymogiem i będzie elementem, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności.
2: I teraz ten wątek sztucznej inteligencji. Jak wyglądają plany inwestycyjne firm w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Czy tutaj zapowiedzi są bardziej optymistyczne?
1: Plany inwestycji w cyfryzację i AI w 2026 roku są bardzo ostrożne. Wprawdzie ponad połowa dużych przedsiębiorstw już dziś jest w trakcie już lub rozpoczęła jakieś procesy cyfryzacji, natomiast nadal 20% firm mówi, że być może wejdą

w cyfryzację, ale dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a prawie 1/4 dużych przedsiębiorstw mówi o tym, że na ten moment nie planuje żadnych wdrożeń. W przypadku MŚP sytuacja jest jeszcze, wygląda jeszcze gorzej, dlatego że 37% tych firm w ogóle nie planuje w roku 2026 żadnych inwestycji. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych, ale też ze świadomości tego, co informacje, które już z rynku przychodzą, są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzacje mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o Klimacie.
2: Czy my mamy do czynienia ze wzrostem emisji, czy ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla i czym to jedno od drugiego się różni i co mówi też właśnie o tych, na temat tych danych Światowa Organizacja Meteorologiczna?
1: W ostatnich latach, jak pokazał na przykład raport Światowej Agencji Meteorologicznej, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie rekordowo szybko. Nie wynika to z tego, że emisje rosną rekordowo szybko, bo wzrost emisji do niedawna bardzo szybki, ostatnio jednak spowolnił w związku z transformacją energetyczną, nie tylko w Europie, ale też w Chinach i innych krajach. Odnawialne źródła energii jednak zajmują coraz większą część miksu energetycznego. Więc skąd ten wzrost stężenia dwutlenku węgla? No głównie z tego, że coraz mniej pochłaniają naturalne ekosystemy. Z tego, co emitujemy do atmosfery, w atmosferze zostaje mniej więcej połowa. Ostatnio coraz więcej. Dlaczego? Bo się nasycają dwutlenkiem węgla zarówno rozgrzewające się oceany, bo cieplejsza woda chce przyjąć mniej dwutlenku węgla. I jak mamy coraz więcej susz, płoną lasy, rośliny absorbują tyle dwutlenku węgla, więc chociaż my emitujemy więcej tyle samo co rok wcześniej, to w atmosferze zostaje więcej, dlatego wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze w zeszłym roku był rekordowy.
2: Czy te wysiłki, które podejmują państwa, powinny być zwiększane? Czy można coś zrobić, żeby jednak to stężenie nie rosło?
1: Już obecne stężenie dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych podniosło temperaturę planety jakieś 3 stopnie. Celem porozumienia paryskiego jest maksymalnie 1,5-2 stopnie Celsjusza, żeby nie przekroczyć różnych punktów krytycznych, żeby nie było bardzo poważnych problemów ze zmieniającym się klimatem. Co można zrobić? No, z punktu widzenia fizyki sprawa jest prosta. Trzeba wyzerować emisję dwutlenku węgla. Nie zmniejszyć o połowę czy 80%, wyzerować. To wynika z tego, że emitowane przez nas atomy węgla w formie dwutlenku węgla spalania paliw kopalnych to jest nadwyżka, która kumuluje się w atmosferze, szerzej mówiąc w środowisku. Nie wystarczy ściąć emisji trochę, trzeba je w ogóle wyzerować docelowo, żeby przestała rosnąć temperatura. To jest olbrzymie wyzwanie. Z punktu widzenia praktycznego, co należy zrobić? No, zastępować paliwa kopalne, bo to jest jakieś 70% problemu zmiany klimatu, to jest spalanie paliw kopalnych. Reszta to jest wylesianie, jakieś emisje z cementu i tak dalej. Trzeba paliwa kopalne czymś zastąpić, bo nie przejdzie, żeby wyłączyć ludziom prąd z węgla, ciepło, fabryki nie staną. No, społeczeństwa się na to nie zgodzą, to jest niemożliwe. Więc musimy zastępować paliwa kopalne czymś innym. Czym? No widać obecnie, że tą alternatywą są w szczególności odnawialne źródła energii. Już najtańsze megawattogodziny na świecie z wiatru na lądzie i ze słońca, uzupełniane innymi rozwiązaniami. W Polsce na przykład docelowo biometan jako paliwo szczytowo uzupełniające prąd, kiedy nie wieje, nie świeci. W niektórych krajach na świecie energetyka wodna, w innych jądrowa, oczywiście efektywność energetyczna. Jak się policzy, bo już jest wiele opracowań na ten temat, docelowo jesteśmy w stanie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii. Aczkolwiek jest to proces, który potrwa wiele lat. Czasu za dużo nie mamy. No i powinniśmy podejmować wiele działań, żeby tą transformację przyspieszyć, a nie spowolnić w imię takich czy innych działań lobbystycznych, bo jest wiele grup interesów, które chcą tę transformację co najmniej spowolnić, najlepiej zablokować. I mówimy tu zarówno o administracji rosyjskiej, na przykład, czy Arabii Saudyjskiej, ale też amerykańskiej. Bo są kraje, które mają paliwa kopalne i dobrze zarabiają na ich sprzedaży. Europa jest w zupełnie innej sytuacji. My nie mamy paliw kopalnych tanich do wydobycia na naszym terytorium, więc musimy myśleć o alternatywach, myśląc nie tylko o ochronie klimatu, ale też o naszym bilansie handlowym na import paliw kopalnych, czy nośników energii, bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności energetycznej. Dla Europy, na przykład dla Chin, jest to oczywista droga w kierunku bezemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.
2: Jakie konsekwencje może mieć przekroczenie punktów krytycznych, na przykład zamiana Puszczy Amazońskiej z pochłaniacza na emitenta i czy my mamy jeszcze realne narzędzia, by to odwrócić?
1: W ziemskim systemie klimatycznym jest wiele punktów krytycznych. O co chodzi? My, jak nasza cywilizacja sięga pamięcią, przez tysiące lat żyliśmy w stabilnym klimacie. Tam temperatura globalna wahała się to ułamek stopnia w lewo, w prawo i to już były wstrząsy dla naszej gospodarki. Przy stabilnym klimacie mamy stabilne strefy klimatyczne, stabilne miejsca, jest ziemia rolna, gdzie pustynie, gdzie jest linia brzegowa. Jak to jest stabilne, to jest dla nas bardzo wygodne gospodarczo. Teraz w ziemskim systemie klimatycznym, w tym stabilnym klimacie były stabilne elementy krajobrazu. Nie wiem, lodowce alpejskie były tam, gdzie były w tym klimacie. Lądol Grenlandii był, gdzie był. Cyrkulacja oceaniczna była taka, jaka była. Mamy też takie miejsca jak na przykład Puszcza Amazońska czy Wieczna Zmarzlina, które przy zmianie klimatu mogą przejść w zupełnie inny stan. No i teraz jak weźmy na przykład, nie wiem, lądol Grenlandii. Kiedy on topnieje, no to jego szczyt jest coraz niżej, na coraz mniejszej wysokości, gdzie są coraz wyższe temperatury, bo wysoko są niższe temperatury, niżej są wyższe. Więc przy pewnym ociepleniu lądu Grenlandii przechodzi w stan, kiedy on po prostu znika. Docelowo wzrost poziomu morza z wyniku stopnienia tego lądolodu plus 7 metrów. Cyrkulacja oceaniczna na przykład. Kiedy lądolód Grenlandii topnieje, słodka woda stopniającego lądolodu wlewa się do północnego Atlantyku. Jeszcze woda się ociepla, więc ta słodka woda cieplejsza ma mniejszą gęstość i nie chce tonąć już w głębiny, a to jest mechanizm, który napędzał cyrkulację oceaniczną, dzięki czemu w Europie było sporo cieplej, czy jest sporo cieplej. Bo ta ciepła woda, która płynie z południa, z okolic tropikowych na północny Atlantyk, no podgrzewa nam Europę. My jesteśmy na szerokości graficznej Labradoru mniej więcej w Polsce, a mamy dużo cieplejszy klimat. To jest głównie zasługa tego, że mamy na zachodzie ocean, ciepły ocean i zachodnie wiatry. Dzięki temu no, temperatura jest dużo lepsza niż na Labradorze. Gdyby ten prąd oceaniczny się zatrzymał, temperatura w Europie znacząco by spadła, co byłoby problemem. Oczywiście to ciepło zostałoby na południowej półkuli, ogrzewając rejony tropikalnej południową półkulę. Przyspieszyłoby to też stepowienie Amazonii. Szacuje, że przy ociepleniu jakieś 4 stopnie Puszcza Amazońska zaczęłaby stepowieć. To zmiana stricte klimatyczna, ale ponieważ jednocześnie wylesiamy Amazonię, czyli odcinamy dopływ wilgoci w głąb lasu deszczowego po wycięciu lasów na wybrzeżu, może się okazać, że przy ociepleniu już jakieś 2 stopnie Celsjusza Puszcza Amazońska będzie przechodzić stan zamiast lasu deszczowego to stan stepowy. I z tych punktów krytycznych w systemie klimatycznym jest wiele. Niektóre wiążą się z bardzo poważnymi zagrożeniami, jak destabilizacja biologicznej zmarzliny, które mogą wręcz destabilizować klimat Ziemi tak, że on przeskoczy do zupełnie innego, gorącego stanu. Nie chcemy z tym eksperymentować, bo to byłaby destabilizacja geopolityczna. Kraje w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach stały się przecież niezdatne do zamieszkania. Nie chcemy takich eksperymentów z miliardami ludzi, którzy musieliby uciekać w wyniku tak olbrzymich zmian klimatu.
2: Wzrost emisji dotyczy nie tylko CO2, ale też metanu, podtlenku azotu. Jakie ryzyka wiążą się z emisją właśnie innych gazów cieplarnianych?
1: Dwutlenek węgla nie jest jednym gazem cieplarnianym, którego emisje powodują, przepraszam za bełkot, naukowe zmiany bilansu energetycznego planety, czyli grubszą izolację wokół naszego domu Ziemi. Dwutlenek węgla to jest jakieś 70% problemu. Mamy też emisję metanu. Jakieś 20% problemu i innych gazów cieplarnianych, podtlenek azotu, różne gazy przemysłowe. Emisje metanu to jest drugie po dwutlenku węgla największe źródło. I to są po pierwsze kwestie ulatniania się metanu przy wydobyciu węglowodorów, gazu ziemnego na przykład, to jest metan głównie, czy ropy naftowej. Po drugie przeżuwaczy, które wybekują, a czasem z drugiej strony też wypuszczają swoje gazy, metan. I z wysypisk z rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. To są co do rzędu wielkości zbliżone źródła emisji. Największe są mniej więcej porówno przeżuwacze i paliwa kopalne, z odpadów trochę mniej, ale wszystkie te trzy źródła mają swoją rolę. I teraz jest pewna różnica między dwutlenkiem węgla i metanem, jeśli chodzi o zachowanie w środowisku. Dwutlenek węgla, jak już raz go wpuścimy do obiegu ze spalania paliw kopalnych, których tam złoża leżały pod ziemią od milionów lat, to on będzie się bujał bardzo długo w środowisku. Przez setki pokoleń. Metan ma inaczej. On jak jest wyemitowany do atmosfery, to wpływa bardzo, bardzo silnie na ocieplenie klimatu, cząsteczka metanu, ale żyje relatywnie krótko. Więc znika połowa tego metanu co mniej więcej 10 lat. Więc metan ma bardzo silne działanie w krótkim horyzoncie czasowym, a za stulecie czy dwa wpływ tego metanu, który dzisiaj wyemitujemy, będzie bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli chcemy zapobiec przekroczeniu punktów krytycznych w systemie klimatycznym w najbliższych dekadach, to musimy szybko ściąć emisję metanu.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Marek Żońca, FSC w Polsce. Lasy są najbardziej zróżnicowanym ekosystemem lądowym na Ziemi. 80% gatunków roślin i zwierząt lądowych mieszka na terenie lasów. Lasy przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych. Ograniczają wahania temperatur, wspomagają pochłanianie dwutlenku węgla, są swoistą fabryką tlenu. Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w retencji wody, przez co przyczyniają się do ograniczania powodzi. Lasy pełnią również funkcje społeczne. Są miejscem rekreacji, miejscem edukacji, ale również miejscem pracy. Poprawiają stan psychiczny i fizyczny naszego zdrowia. Nie zapominajmy również o produkcyjnej funkcji lasów. Lasy są źródłem odnawialnego surowca, jakim jest drewno. Drewno jako surowiec odnawialny jest wykorzystywane w przemyśle papierniczym, meblarskim, ale również konstrukcyjnym. Służy nam wszystkim. Lasy przyczyniają się do ograniczania skutków zmian klimatu, retencjonują wodę, przy czym przyczyniają się również do ograniczania powodzi. Pamiętajmy również o funkcji społecznej lasów. Lasy są miejscem rekreacji, są miejscem edukacji, ale też miejscem pracy dla wielu ludzi. Trzeba pamiętać również o tym, że lasy pełnią funkcję produkcyjną. Drewno jest materiałem odnawialnym, który jest potrzebny w przemyśle zarówno meblarskim, papierniczym, jak i przemyśle konstrukcyjnym, budowlanym. Z drewna korzystamy wszyscy.
3: Karolina Tymorek, FSC Polska. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Certyfikowane lasy to takie lasy, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie tych wysokich standardów FSC przez zarządcę lasu jest weryfikowane podczas niezależnych audytów, które odbywają się co roku. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w takim audycie jako obserwator. Ponadto publikujemy szczegółowe raporty z audytów. Wszystko to, aby zwiększyć transparentność całego procesu certyfikacji. Jako organizacja FSC podejmujemy szereg działań na rzecz ochrony lasów i promocji tej ochrony. Jednym z takich działań jest coroczna akcja Tydzień Lasów FSC.
4: Michał Kotarski, FSC Polska. Celem Tygodnia Lasów FSC jest podnoszenie świadomości konsumentów i biznesu oraz inspirowanie do działań, które pomagają chronić lasy. Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która w tym roku będzie się odbywać od 21 do 27 września. Co roku w naszej akcji bierze bardzo licznie udział duża grupa firm, które posiadają certyfikat lub licencję FSC. I są to zarówno małe firmy rodzinne, jak i duże sieci handlowe. Uczestnicy podczas kampanii korzystają z materiałów informacyjnych przygotowanych przez FSC, ale inicjują też wiele własnych działań. Na przykład w zeszłym roku zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla najmłodszych, a także wspólne akcje sadzenia drzew czy sprzątania lasów. Jednym z działań, do których chcemy zachęcić w trakcie kampanii, jest wybieranie produktów z certyfikatem FSC. Etykieta FSC znajduje się na tysiącach produktów, z których korzystamy na co dzień. Na meblach, na opakowaniach, ale też na instrumentach muzycznych, a nawet oponach. Chcemy uświadomić konsumentom, że ich codzienne małe decyzje mają znaczenie dla planety, a wybieranie produktów z certyfikatem FSC pomaga chronić lasy i ludzi z nimi związanych.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: a ja je lubię.
1: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.

0: skalę przejść do serii. Skleiłem kilka bitów i tworzyłem to badziewi. Czy dobrze się bawić się tego tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję leci nie o moją frajdę. Tu idzie nam Polskę, Białoruś, nasze sprawy i życie.
1: Radio Praga.

Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. Jej policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej, co zdarzało się nadzwyczaj często, tylko w pięknym ogrodzie przy starej willi, należącej do rodziców jednej ze studentek. Moja młoda i szalona głowa pełna była pomysłów, które buzowały we mnie i nie dawały mi spokoju, domagając się spisania. Od kiedy udało mi się po kryjomu, to znaczy bez wiedzy rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu, a rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą, bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki.
Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła, więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca i zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać. Ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? Skarciła go któraś. Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. Zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami i blond czupryna wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację. Zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz. 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie. I jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować, jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. I wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak, w Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej?
Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała, zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Mąkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie, panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż, rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa Domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułem na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście Domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru. Odetchnęłam z ulgą, kiedy się okazało, że nasz miłosny wyskok nie będzie miał konsekwencji w postaci małego pszcząca. Dziwna sprawa, powiedziałam. Żadna z nas nie domyślała się, że Maria się z kimś spotyka. Nic nikomu nie mówiła, aż nagle zniknęła od tak, z dnia na dzień. Profesorowie też nie wiedzieli, co się stało. Próbowałyśmy się z nią kontaktować, pisałyśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie. Wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości, podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarmi. Przecież żandarmi wam nie straszni, urocze buntowniczki. Feministki, poprawiła go jedna z dziewcząt, a inne zaśmiały się w odpowiedzi. I choć teraz były to jedynie żarty, każda z nas rozprawy feministyczne, jak choćby te autorstwa orzeszkowej, traktowała z należytą powagą. I w obliczu przeciwności kobiecego losu, z którego coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice. Co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie. W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać.
Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała,

0: Radio Praga.
1: I dlaczego Maria mi się nie zwierzyła? A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę? Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca. Lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje. Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym impetem wpadł na mnie i popchnął na chodnik. Przewróciłam się, a książki, które trzymałam w podręcznej torbie, wypadły z niej z łoskotem. Człowiek, który mnie pchnął, również niemal się przewrócił, cudem tylko zdołał utrzymać równowagę. Zrobił nade mną susa i pobiegł dalej przed siebie. Zatrzymała go dopiero kula, która trafiła go w nogę. Podnosząc się z kolan, z trwogą zobaczyłam, jak chłopak, uciekający przed żandarmami wyrostek, pada po postrzale na ulicę. W okamgnieniu znalazło się przy nim trzech konnych. Brać go! Usłyszałam twardy rosyjski rozkaz. Jeden z szeregowych zsiadł z konia i chwycił jęczącego z bólu chłopaka za poły brudnej koszuli. Nim zdołałam pojąć całą sytuację, podjechał do mnie drugi mundurowy, rosyjski oficer. — Nic się, panience, nie stało? — spytał, świdrując mnie uważnym wzrokiem. — Co z nim? Z przejęciem wskazałam na chłopaka, z którego nogi broczyła krew. — Dokąd go zabieracie? — Tam, gdzie jego miejsce, do aresztu. Uniosłam twarz i popatrzyłam na oficera. Był bardzo przystojny. Na koniu trzymał się prosto i dumnie. Szarymi, chmurnymi oczami sunął po mojej postaci, aż zatrzymał wzrok na pustej torbie, którą ściskałam w dłoniach. Książki, owinięte w papier, by ukryć polskie tytuły, wciąż leżały na chodniku. — Co zrobił? — spytałam bez strachu, a oficer uniósł brwi w wyrazie zaskoczenia moją zuchwałością. — A co to panienkę interesuje? — Pomyślałam, że to bardzo niegrzeczne, żeby oficer zwracał się w ten sposób do damy, ale zatrzymałam tę myśl dla siebie. Chcę wiedzieć, jak mogłabym mu pomóc, odparłam hardo. Zaśmiał się ironicznie. Pomóc? Czy ten obwieś to panienki znajomy? Nie. Na ułamek sekundy nasze oczy się spotkały. Moje jasno-zielone o upartym spojrzeniu. I jego, szare i posępne. Przeszył mnie nieprzyjemny dreszcz. Pomóc to może panienka sobie, zbierając te książki i chowając je przede mną. Zdaje się, że lepiej dla panienki bym nie przeglądał ich zawartości. Zmarszczyłam brwi i powoli schyliłam się po egzemplarze. Rzeczywiście, lepiej byłoby, gdyby oficer nie wiedział, co czytałam. Czym ten chłopak zawinił? Powtórzyłam pytanie, kiedy książki bezpiecznie spoczęły w mojej torbie. Jest panienka nadzwyczaj dociekliwa, panno. To raczej pan powinien przedstawić się pierwszy. Upomniałam go sucho. Nie wiedziałam, skąd we mnie tyle buty i odwagi wobec tego oficera, ale nie bałam się go. Nie peszył mnie swoją przewagą. Hamował jedynie moje wypowiedzi, które cisnęły mi się na usta. Wiedziałam, że w rozmowie z nim powinnam gryźć się w język. Mięsień na jego policzku drgnął. Kapitan lejbgwardyjskiego pułku ułanów jego wysokości, Aleksander Dmitrij Kirsanow, pomocnik generała gubernatora Michaiła Iwanowicza Czertkowa, do usług. Przedstawił się.

0: Nie dałam po sobie poznać, że ta informacja zrobiła na mnie spore wrażenie, bo fakt, że miałam przed sobą kogoś tak wysoko postawionego w carskiej gwardii, nie był bez znaczenia. Błyskawicznie przeszło mi przez myśl, że biedny, trafiony kulą chłopak tak naprawdę nie miał w starciu z nim żadnych szans. Panna Klara Tyszkowska, zrewanżowałam się. Kapitanie, za co chcecie aresztować tego chłopca? Bezmyślnie zrywał ze słupów obwieszczenia o poborze rezerwistów do armii jego wysokości Mikołaja II. Domyśla się panienka, że zepsuł mi tym wieczorną przejażdżkę po mieście. Może nie był świadom, co zrywa. Wiecie, kapitanie, że analfabetyzm jest powszechny wśród robotników i biedoty. Oficer żachnął się z drwiną. Za to, co zrobił, powinien dostać parę lat katorgi. Ukradkiem zerknęłam w stronę dragonów, którzy bez litości szarpali teraz już nieprzytomnym chłopakiem. Jego noga zwisała bezwładnie. Zastanawiałam się, czy zemdlał z bólu, czy ze strachu. Ogarnął mnie jeszcze większy gniew. Machinalnie zacisnęłam pięści z wściekłości. Może pan kapitan również okazać wspaniałomyślność i wypuścić biedaka, powiedziałam powoli, z trudem panując nad emocjami. Chłopiec już dostał nauczkę. Pański człowiek go postrzelił, więc pewnie będzie kaleką do końca życia. Kirsanow uśmiechnął się krzywo, nie spuszczając ze mnie wzroku. Pani nie jest świadoma wagi przestępstwa, które ten smarkacz popełnił. Buntowanie się przeciwko rozkazom jego wysokości to surowo karana zbrodnia. Nie śmiem się mierzyć z pańskim rozumem, kapitanie. Jestem tylko kobietą. Odparłam z powagą, ale on chyba wyczuł ukrytą w moim tonie drwinę. Nie widzę w jego postępowaniu zarzewia buntu. Ot zwykły, głupi, chuligański wybryk dzieciaka, co ledwo od ziemi odrósł. Jest panienka zuchwała, zauważył oschle Rosjanin. Raczej zdesperowana, poprawiłam go łagodnie. Chcę nieszczęśnikowi pomóc. Kirsanow wygiął wargi w cynicznym uśmiechu i skręcił konia w stronę żołnierzy. Nie zastanawiając się nad tym, co właściwie robię, pobiegłam za nim. Panie kapitanie, proszę mnie posłuchać. Z pewnością jest pan rozsądnym człowiekiem. Jeden nieszczęśnik nie przyniesie panu chwały. W akcie desperacji gotowa byłam błagać go niemal na kolanach, byle wypuścił tego rannego chłopca. Już tyle razy patrzyłam na niesprawiedliwości popełniane przez carskich żołnierzy i żandarmów, którzy bez zastanowienia bili i szykanowali obywateli za najmniejsze przewinienia. Takie obrazki na ulicach Warszawy były na porządku dziennym. Mężczyzna wstrzymał konia i odwrócił się do mnie. Spojrzenie wciąż miał twarde i nieustępliwe. Zapłacę, rzuciłam, nie dając za wygraną. Mam przy sobie kilka rubli. Zaczęłam gorączkowo przetrząsać torbę w poszukiwaniu skórzanej portmonetki, którą zawsze nosiłam przy sobie. Pamiętałam, że łapówka zawsze była dobrze widziana i zdarzało się, że działała cuda. Nie zorientowałam się, że kapitan zsiadł z konia i podszedł do mnie. Zauważyłam to dopiero, gdy zbliżył się na tyle, że poczułam bijącą od niego woń wierzchowca, zmieszaną z zapachem męskiego potu, a przed oczami miałam guziki jego gwardyjskiego munduru. Był wysoki, dużo wyższy ode mnie i odczułam tę przewagę bardzo intensywnie. Ile jest panienka gotowa zapłacić za tego parszywego szczeniaka? Wolno uniosłam twarz i spojrzałam mu w oczy. Wpatrywał się we mnie intensywnie, niemal drapieżnie, a ja poczułam nieznośną słabość w nogach. Mimowolnie zaczęłam drżeć, ale nie ze strachu, tylko z buzującego we mnie gniewu. Nie wiem, ile mam przy sobie. Kciukiem uniósł moją brodę i pochylił się nade mną tak, że nasze oddechy niemal się zmieszały. Ile jest panna gotowa zapłacić? Powtórzył zuchwale, ślizgając się spojrzeniem po moich wargach. Zrobiło mi się niedobrze. Odwróciłam od niego twarz i cofnęłam o dwa kroki. Jest pan bezczelny, wyszeptałam ze wzgardą. Błysk w jego oku nie gasł. To panienka jest bezczelna, proponując mi byle łapówkę za zaniechanie służbowych obowiązków. Nim zdążyłam odpowiedzieć, skoczył na konia i dał rozkaz żołnierzom do odjazdu. Stałam w bezruchu, zaciskając boleśnie usta i patrząc, jak wywożą nieprzytomnego, przerzuconego przez końskie siodło chłopca. Coś gwałtownie zakłuło mnie w piersi. Wiedziałam, że chłopak nie przeżyje. Nie wiedziałam jednak, że moja znajomość z kapitanem Aleksandrem Kirsanowem dopiero się rozpoczęła i miała odcisnąć niezbywalne piętno na moim życiu. Rozdział trzeci. Lato minęło wyjątkowo szybko i nadzwyczaj spokojnie. Mama, jak co roku, już na początku czerwca, spakowała kufry i wyjechała z Warszawy do pobliskiego Konstancina, gdzie ojciec nabył dawno temu uroczą willę, którą nazwaliśmy Pałacyk Magnolia. Mama spędzała tam każde lato, oddając się przyjemności obcowania z naturą i plotkując z towarzystwem kobiet, tak jak ona, uciekających przed miejskim zgiełkiem. Cały sezon wydawała przyjęcia dla znajomych, a ja towarzyszyłam jej w tym błogim wypoczynku, raz w tygodniu wracając na jeden dzień do Warszawy pod pozorem spotkania się z koleżankami, a w rzeczywistości po to, by oddać do redakcji Bluszczu gotowe artykuły. Wówczas obowiązkowo spotykałam się też z Jędrzejem, który narzekał, że beze mnie Warszawa traci blask. To był przyjemny, beztroski czas i nic nie zapowiadało burzy, która nadciągała od wschodu, choć wielu ludzi przeczuwało, że idą zmiany mające istotnie zaważyć na sytuacji w naszej zniewolonej ojczyźnie. Zmiany, które obudzą ducha rewolucji, a ta już po kres zaborczej niewoli będzie przypominać, że nie wolno ustawać w walce. Wojna z Japonią, w której Imperium Romanowów miało być z założenia stroną wygraną, okazywała się porażką dla Wszechrusi. Car nie tylko nie umiał zdobyć przewagi nad, zdawałoby się, słabszym przeciwnikiem, ale wzbudzał w swoim narodzie coraz większe niezadowolenie. Docierały do nas informacje, że Rosjanie chętniej i z większą zaciętością wychodzili na ulice Petersburga, Moskwy i innych dużych miast, domagając się od Mikołaja II zakończenia wojny. Bo przecież ta wojna, która w założeniu miała ugruntować wpływy imperium w Mandżurii, w rzeczywistości doprowadziła do gwałtownego zwiększenia cen, podnoszenia podatków, a tym samym do tego, że obywatele zaczęli cierpieć głód. Rewolucyjne nastroje docierały również do Królestwa Polskiego. Szczególnie Warszawa odczuwała niezadowolenie z polityki prowadzonej przez zaborcę. Do udziału w wojnie powoływano kolejnych Polaków z terenów całego Królestwa. Młodych, silnych mężczyzn zmuszano do walki w imię znienawidzonego imperatora, w razie odmowy grożąc im zsyłką na daleki Sybir lub śmiercią. Coraz więcej chłopców, szczególnie ze społeczności robotników, wszczynało bunt. Zaczęto stawiać odważny opór przeciwko rażąco niesprawiedliwej brance i wiadome było, że wraz z nadejściem jesieni sytuacja jeszcze się zaogni. Ja sama, choć sprawa wojska nie dotyczyła mnie osobiście, też byłam głęboko przeciwna przymusowemu poborowi moich kolegów i znajomych. Czułam głęboki sprzeciw i popierałam tych, którzy w akcie desperacji uciekali pod osłoną nocy, jak niegdyś mój brat Felix, by nie dosięgnął ich carski dekret. Gdyby nie to, spędzałabym konstancińskie lato w o wiele większym spokoju, oddając się jedynie lekturze i rozmyślaniom na temat kobiecej niezależności. Jesienią wydarzyło się jednak coś, co nie miało nic wspólnego ani z odległą wojną, ani z rosyjskim zaborcą, a co wstrząsnęło mną głęboko. Na początku października dotarł do mnie list, przekazany w tajemnicy przez służącą hrabiostwa domańskich. List skreślony ręką mojej przyjaciółki Marii. Droga Klaro, pewnie wiesz, dlaczego od tylu miesięcy jestem nieobecna. Dlaczego tak nagle zrezygnowałam z nauki, którą uwielbiałam, oraz z życia towarzyskiego. Moje losy bardzo się pogmatwały, bo jak już pewnie doszły cię słuchy, spodziewam się dziecka. Prawdopodobnie wydaje ci się, że ja, gorąca zwolenniczka emancypacji, kobieta świadoma i nie dająca się omamić ciemnocie, straciłam czujność i dałam się ponieść emocjom. Cóż, sprawa jest zbyt delikatna. I niestety nie mogę ci wyjawić, kto jest ojcem mojego dziecka. Ten mężczyzna i ja nigdy nie mielibyśmy szansy na wspólne życie. Piszę do ciebie, bo bardzo się boję i nie wiem, co robić, a strach odbiera mi zdrowy rozsądek. Niemal nie wychodzę już z łóżka, bo na dniach spodziewam się rozwiązania i dramatycznie obawiam się o życie mojego dziecka. Matka z ojcem zamknęli mnie w domu i trzymają pod kluczem, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. Słyszałam, jak rozmawiali między sobą, że po narodzinach zamierzają oddać moje dziecko komuś na wychowanie. Nie mogę na to pozwolić. Nie zniosę, jeśli odbiorą mi moje maleństwo. Nie wiesz, Klaro, jakie to szczęście czuć pod sercem rosnące życie. Poza tym jest ono owocem wielkiej, choć niespełnionej miłości. Nie mogą zmusić mnie do oddania mojego dziecka. Proszę, błagam cię, Klaro, pomóż mi, bo nie mam już siły walczyć i boję się, że przegram. Twoja przyjaciółka Maria Domańska. Tamtej nocy po otrzymaniu listu nie mogłam zasnąć. Rzucałam się nerwowo na łóżku, nie potrafiąc wyrzucić z głowy myśli o przyjaciółce. Potajemnie wysłany list mną wstrząsnął, a zawarte w nim słowa wywoływały we mnie chaos i wzbudziły złe przeczucia. Postanowiłam, że na drugi dzień z samego rana pojadę do posiadłości Domańskich i zażądam widzenia się z Marią. Zrobiłam, jak zamierzałam, ale napotkałam na stanowczy sprzeciw jej matki, która, oburzona moją wizytą, nie pozwoliła mi nawet przekroczyć progu domu. Dostałam wczoraj list od Marii z prośbą o spotkanie, rzekłam, nie dając za wygraną. Hrabina kolejny raz stanowczo potrząsnęła głową. Marii nie ma w domu. Informowaliśmy z mężem, że wyjechała z Warszawy. Nieprawda, wczoraj napisała do mnie. Wiem, że spodziewa się dziecka i że wkrótce nastąpi rozwiązanie. Dość. Proszę natychmiast opuścić mój dom. Poczerwieniała na twarzy hrabina patrzyła na mnie z gniewem. Nie pozwolę powtarzać takich kłamstw pod adresem mojej córki. To nie kłamstwo. Maria przyznała się w liście. Nie zdążyłam jednak dokończyć, bo hrabina zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Oburzona i zrezygnowana odeszłam stamtąd, ale mój niepokój nie zmniejszył się ani odrobinę. Przez kolejne dwa dni rozmyślałam nad tym, co robić. Postanowiłam nawet spotkać się z Jędrzejem i poprosić go o pomoc. Mój przyjaciel uznał, że nie możemy naruszać prywatności Domańskich. Ale Maria napisała jednoznacznie, że oczekuje pomocy. Usiłowałam go przekonać do tego, że należy coś zrobić. Ona chce, żebym się zaangażowała. Jędrzej wzruszył ramionami. Pewnie źle oceniła sytuację. Zobaczysz, że jak tylko urodzi się dziecko, wszystko się poukłada, a i sama Maria spojrzy na to bez emocji. Miałam co do tego sporo wątpliwości, ale nadal nie wiedziałam, co począć. Trzeciego dnia postanowiłam spróbować po raz kolejny z wizytą u Domańskich. Uznałam, że jeśli znów napotkam opór, będę tkwić pod drzwiami tak długo, aż mnie wpuszczą. Byłam nawet gotowa krzyczeć pod oknami do skutku i wołać Marię po imieniu. Okazało się jednak, że nie musiałam robić nic, bo służba wpuściła mnie natychmiast. Przeraził mnie widok wstrząśniętego kamerdynera, który choć zawsze poważny i dystyngowany, teraz zdawał się przygarbiony i był blady jak ściana. Dłonie mu drżały, kiedy zamykał za mną drzwi. — Czy coś się stało? — spytałam z przestrachem. Ale mężczyzna nie odpowiedział, tylko wycofał się w głąb wielkiego domu. I wtedy usłyszałam płacz. Potwornie bolesne zawodzenie, które przeszyło mnie dreszczem grozy. Wbiegłam na schody prowadzące na piętro, gdzie mieścił się pokój Marii. Widok, jaki tam zastałam, zmroził mi krew w żyłach. Zachwiałam się na nogach i musiałam podtrzymać się ściany. Ciało mojej przyjaciółki, odziane jedynie w bieliznę, zwisało z belki pod sufitem, z pętlą z prześcieradła zaciśniętą wokół drobnej szyi. Pod jej zwłokami klęczała i zanosiła się płaczem hrabina Domańska. Październik był przeszywająco zimny. Jesienny chłód przenikał przez wszystkie warstwy ubrań, a wilgotne powietrze kładło się mgiełką na policzkach. Nie zważając jednak na to, siedziałam na dachu oficyny rodzinnej kamienicy, podkulając nogi pod halką i długą spódnicą. Czułam zimno bardzo wyraźnie, jednak zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo w środku płonęłam gniewem, spalając się niczym pochodnia. Wiedziałam, że nic nie jest w stanie ugasić we mnie tego żaru. Złość i bezsilność, pomieszane ze wściekłą rozpaczą, rozgrzewały mnie od środka do czerwoności. W chwilach głębokiego wzburzenia mój niepokorny temperament zawsze dawał o sobie znać, jakbym była niesfornym dzieckiem, a nie młodą, stateczną kobietą. Swojej krnąbrnej natury nie zdołałam powściągnąć nawet w trakcie żałobnej stypy, tuż po pogrzebie Marysi. Gotowa byłam ten głupi, niesprawiedliwy świat rozerwać na strzępy. Powtarzałam sobie w myślach drwiąco, że gdybym żyła parę wieków wcześniej, za swoje zachowanie i poglądy spłonęłabym na stosie. Jednakże czasy się zmieniły i kobiet już nie karano w ten sposób. Teraz doprowadzano je do ostateczności, każąc przestrzegać zasad obrzydliwej, fałszywej moralności. Jedynie po to, żeby one same w akcie największej rozpaczy odbierały sobie życie. Myśląc o tym, nerwowo wypuściłam z pomiędzy warg dym z cygaretki. Mrużąc powieki, spoglądałam na obłoczek tytoniu, rozpływający się w aurze zimnego wieczoru. Zaraz potem objęłam wzrokiem okolice, ciemną o tej porze ulicę piękną i przytulone do siebie dachy budynków, otulonych gęstniejącym mrokiem. Z niektórych kominów wydobywał się dym, który świadczył o tym, że jego mieszkańcom z pewnością było ciepło i przytulnie. Jego zapach wgryzał się w moje nozdrza wraz z zapachem tytoniu oraz zupełnie nieprzyjemną wonią zalegających w rynsztokach nieczystości. Podążając wzrokiem przed siebie, widziałam oświetlony latarniami gazowymi fragment gwarnych o każdej porze Alei Ujazdowskich i Parku Ujazdowskiego. Świat wciąż istniał. Godzina płynęła za godziną, a Marii nie było. Znowu tu siedzisz? Usłyszałam dochodzący z dołu karcący głos Jędrzeja. I co z tego? Odparłam ze złością, nawet na niego nie patrząc. Bałam się, że jeśli na niego spojrzę, emocje mnie pokonają i zwyczajnie się rozpłaczę, a nie chciałam więcej płakać. W ciągu ostatnich dni napłakałam się już dość. Twoi rodzice nie wiedzą, gdzie jesteś i bardzo się niepokoją. Jak cię tu nakryją, w dodatku z tym papierosem? Przestań, ty też zamierzasz mi prawić morały? Ani myślę, po prostu po przyjacielsku cię ostrzegam. Zmarszczyłam brwi i wymuszenie uśmiechnęłam się pod nosem. Zamrugałam, żeby opanować niechciane łzy, które nie dawały mi spokoju. Boże, myślałam w panice. Jeśli się rozpłaczę, to już na dobre. Cały żal i gniew, które ściskały moje ciało i przez cały dzień kumulowały się we mnie, teraz gotowe były przerwać tamę pozornego opanowania. Znów zaciągnęłam się papierosem, raz i drugi, i w końcu spojrzałam na Jędrzeja. Mój przyjaciel stał na chodniku, na lekko rozstawionych nogach, z zadartą głową i przekrzywionym w tył kapeluszem. Patrzył na mnie. Pomyślałam, że jeśli już ktoś musiał zakłócić moje samotne rozmyślania, to dobrze, że to był on. Klara, zejdź, pogadamy. Zaproponował ugodowo, ale pokręciłam głową na tę propozycję. Jeśli chcesz pogadać, to musisz wejść na dach. Ja nie zamierzam się stąd ruszać. Tu mi dobrze. Zachowujesz się jak dziecko. A ty jak moja wiecznie marudząca matka. Niemal słyszałam, jak Jędrzej sapnął pod nosem. Nie zamierzałam mu jednak ustępować. Wiedziałam, że chce dla mnie dobrze. Zawsze chciał dobrze. Ale teraz ani myślałam się temu poddać, kiedy myśl o jakimkolwiek pocieszeniu z jego strony zdawała mi się nie do przyjęcia. Potrzebowałam tego szczególnego miejsca, tej przestrzeni, którą miałam przed sobą. A że akurat był to dach oficyny, trudno. Tylko tu byłam w stanie odetchnąć i podjąć próbę poukładania sobie w głowie tego, co się niedawno wydarzyło. Od kiedy pamiętałam, ilekroć coś się ze mną działo, albo kiedy obrażona na cały świat nagle potrzebowałam samotności, uciekałam na dach oficyny. Ani ojciec, ani matka, ani nikt ze służby. Nikt nigdy nie odważył się po mnie tu wejść i sprowadzić na dół, zapewne z obawy przed ośmieszeniem albo upadkiem. I choć teraz nie przystawały mi takie dziecinne wybryki, nie zmieniłam swojego przyzwyczajenia. Wręcz przeciwnie. Poszerzyłam je o regularne zaciąganie się papierosem. Choć dobrze wiedziałam, że gdyby ojciec lub matka nakryli mnie na paleniu, zrobiliby straszną awanturę. Jednak w tym osobliwym miejscu, poza zasięgiem wzroku innych, spoglądając na dachy Warszawy, czułam się sobą. Znów zaciągnęłam się dymem z cygaretki, a Jędrzej zaczął wspinać się po drabinie przytwierdzonej do ściany oficyny. Poruszał się tak sprawnie i energicznie, że drabina telepała się i skrzypiała pod naporem jego młodzieńczego ciała. Kiedy wszedł na dach, poprawił na sobie elegancki płaszcz i kapelusz. Jesteś najbardziej upartą oślicą, jaką znam, mruknął z irytacją. Kto to widział, żeby młoda dama przesiadywała na dachu? Skrzywiłam się na tę uwagę. A co według ciebie powinna robić młoda dama? Siedzieć w saloniku z robótką w rękach i spuszczonym pobożnie wzrokiem, rumieniąc się na każdą wzmiankę o sprawach tak zwanego prawdziwego życia? Wiesz, że nie ze mną takie numery. Wiem, kochanie. Och, nie mów tak do mnie. Obruszyłam się, mimo że słyszałam ten pieszczotliwy zwrot z jego ust niemal zawsze, gdy się widzieliśmy. Jędrzej przysiadł obok tak blisko, że zetknęliśmy się ramionami. Chociaż w tym jednym mogłabyś ustąpić, rzekł z nutą żalu w głosie. Powinnaś mi na to pozwolić. Powinnaś zgodzić się na dużo więcej. Wypuściłam z ust obłok dymu i lekceważąco wzruszyłam ramionami. A co to da? Czy to coś zmieni? Przecież łączy nas przyjaźń, a określenie kochanie nie pasuje do przyjaciół. Jesteś okrutna. Wiesz, że nadal łudzę się, iż pewnego dnia zmienisz zdanie co do mnie i że kiedyś... Sapnęłam z irytacją. że też znów musiał zaczynać z tymi swoimi miłostkami i to akurat teraz, kiedy byłam wściekła i zrozpaczona jednocześnie. Nie miałam ochoty kolejny raz tłumaczyć mu tego, co wydawało się oczywiste i z czego oboje zdawaliśmy sobie sprawę. Jędrzej nic nie powiedział, ale spuścił głowę. Zerknęłam na niego. Wiedziałam, że wyłącznie na moje życzenie zdusił w sobie to, co chciał mi jeszcze wyznać. I doskonale wiedziałam, co to miało być. Domyślam się, że przeżywasz historię z Marią, zaczął ostrożnie. To, co widziałaś i ten pogrzeb, wiem, że jesteś przygnębiona.
1: Przygnębiona?
0: Prychnęłam pogardliwie. Skoro tak to widzisz, to znaczy, że mnie nie znasz. Nie jestem przygnębiona. Jestem wściekła. Mam ochotę wrzeszczeć. Mam ochotę obrócić ten parszywy świat w proch. Ale to niczego nie zmieni. Odparł Jędrzej spokojnym tonem, a ja popatrzyłam na niego z iskrami buntu w oczach. A może właśnie zmieni? Może trzeba okazywać wściekłość, bo w inny sposób nie da się dotrzeć do tych tępych głów, które uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. Kto dał tym zakłamanym ludziom prawo do decydowania o życiu nieszczęśliwej dziewczyny, o jej wyborach? Jędrzej bezwiednie przytaknął. Klara, to co się stało, to prawdziwa tragedia i też nad tym boleję. Ale rodzice Marii byli przekonani, że postępują słusznie. Wiesz, że nie mogli postąpić inaczej. Maria popełniła straszny błąd, pogubiła się i... O czym ty mówisz? Przerwałam mu. Ona urodziła dziecko. To nie był błąd ani pogubienie się. Zaszła w nieplanowaną ciążę, bez męża. Tłumaczył mi dobitnie Jędrzej, jakbym była nierozumnym dzieckiem. Coś takiego to prawdziwy skandal. Zerwałam się na równe nogi. Jędrek, jeszcze raz usłyszę od ciebie takie brednie i przestaniemy się przyjaźnić. Mam ci przypomnieć, że wskutek tego, co zrobiliśmy nad rzeką, też mogłam zajść w ciążę? Gdyby tak się stało, również uznałbyś to za skandal? My to co innego. Wiesz, że ożeniłbym się z tobą natychmiast, a ten mężczyzna, z którym Maria... Właśnie. Ten mężczyzna nie zamierzał się z nią ożenić. Omamił ją, uwiódł i zostawił z kłopotem zupełnie samą. Nie przejmował się ani trochę tym, że miała urodzić jego dziecko. A ona tego dziecka pragnęła. Nie chciała go nikomu oddawać. Jędrzej pokręcił głową. Wiesz, jak jest, Klara. Nie zmienisz rzeczywistości tylko dlatego, że widzisz ją inaczej niż inni. Nieślubne dziecko to kłopot dla takiej rodziny jak domańscy. W ogóle to kłopot dla panny z dobrego domu. Maria miałaby straszne życie. Cierpiałaby pod gradem ciągłych plotek i pogardliwych spojrzeń. Nigdy nie znalazłaby sobie męża, bo piętno urodzenia bękarta ciążyłoby na niej do końca życia. Jej rodzice chcieli jej jedynie pomóc. Bzdura! Aż zadygotałam ze złości. Ona się bała. Poprosiła mnie o pomoc. Gdyby nie odebrali jej dziecka, Maria nadal by żyła. Odzyskiwałaby teraz siły po porodzie i trzymała w ramionach swoje maleństwo. A tymczasem... Głos mi się załamał, a łzy, choć bardzo tego nie chciałam, popłynęły po policzkach. Leży w grobie, a jej dziecko... Umilkłam. Jędrzej milczał. Patrzył na mnie bezradnie, nie wiedząc, co jeszcze mógłby powiedzieć. Też miał wypisaną w oczach boleść. Choć mówił te wszystkie rzeczy o skandalu, to wiedziałam, że w głębi duszy zgadza się ze mną. Bo jakie to miało znaczenie w obliczu śmierci młodej i pięknej kobiety, której siłą odebrano nowo narodzone dziecko, doprowadzając ją tym na skraj rozpaczy? Czy ktokolwiek mógł przypuszczać, że hrabianka Maria Domańska dwa dni po tym, jak odebrano jej synka, powiesi się na skręconym prześcieradle we własnej sypialni? Czy ktokolwiek to przewidywał? Wiedziałam, że barbarzyńskie praktyki odbierania pannom z dobrych domów ich nieślubnych dzieci były powszechne. Nikt nie przejmował się rozpaczą młodej matki. Teraz okazało się, że krzywda, którą wyrządzono Marii, nie pozwoliła jej dalej żyć. Stałam na dachu, obejmując się bezradnie ramionami. Już nie trzymałam w palcach cygaretki, wyrzuciłam niedopałek. Zimny wiatr szarpał połami mojego płaszcza. Ciemne włosy wysunęły się ze spinek i ślizgały po twarzy. Łzy, choć tak usilnie próbowałam je powstrzymać, płynęły po policzkach. Jędrzej doszedł do mnie. Nie sprzeciwiałam się, kiedy objął mnie ramionami. Komuś innemu nie pozwoliłabym na taką poufałość, ale Jędrek od zawsze był moją opoką. Tyle razy już mnie przytulał, że doskonale znałam kształt jego opiekuńczych ramion. Wiem, jaka jesteś szalona, moja Klarciu, szeptał, wtulając twarz w moje włosy. Wiem, że swoim gorącym temperamentem gotowaś rzeczywiście podpalić świat, ale proszę cię, spróbuj to przeboleć.
1: Jak?
0: Z każdym kolejnym słowem wypływała ze mnie żałość zmieszana z wściekłością. Tego się nie da przeboleć. O tym trzeba pamiętać, Jędruś. Ale po co? Żeby się umartwiać? Poczułam, że jego dłonie zaczynają bezwiednie wędrować po moich plecach. Mimo woli poczułam przyjemne ciepło. Nie, żeby zmieniać ten parszywy świat na lepsze, odparłam. Wytarłam mokre policzki w kołnierz jego płaszcza i wysunęłam się z jego objęć. Usłyszałam, że cicho westchnął. Kiedy na niego spojrzałam, moje oczy znów płonęły ogniem. Za kilka dni idę na spotkanie z Walerym Sławkiem, odparłam zduszonym głosem. Jędrzej zesztywniał. Ty? A po co? Bo coś się szykuje. Czuję to. Coś większego niż poprzednia demonstracja przy Karmelickiej. Zmarszczył brwi. Klara, doprawdy tego już za wiele. Te sprawy nie dotyczą kobiet. A kogo? Zapytałam drwiąco, wydymając wargi. Nas, mężczyzn. To my pod carskim jarzmem musimy giąć kark i wbrew woli wstępować do rosyjskiej armii. Ach tak. Podparłam się pod boki i buńczucznie wysunęłam podbródek. A kobiety to niby gdzie żyją? Nie pod carskim jarzmem? Potrząsnął gwałtownie czupryną. Nawtykałyście sobie głupot do głowy na tych waszych feministycznych spotkaniach. Ta walka to nie sprawa kobiet, a już zwłaszcza nie młodych panienek. Zignorowałam jego gadanie i zbliżyłam się do miejsca, gdzie stała drabina. Dokąd idziesz? Spytał Jędrzej wyraźnie poirytowany. Do domu. Sam mówiłeś, że rodzice się o mnie martwią. Przecież przed chwilą oświadczyłaś, że wybierasz się na spotkanie z Walerym Sławkiem. No, mówiłam. Więc pogadajmy o tym. Po co? Żebyś mi prawił te swoje dyrdy małe? Idę i już. Wiem, że na spotkaniu będzie sporo dziewczyn. Wierz mi lub nie, ale my też chcemy walczyć o wolność. I to taką, która będzie prawdziwa również dla nas, bez tych pseudomoralnych bzdur, w imię których zabierają matkom ich ledwie narodzone dzieci. Kobiety mają w tym kraju wiele do zrobienia, Jędrek. W to akurat nie wątpię. Sztywnym krokiem weszłam do rzęsiście oświetlonej jadalni. Nie zdążyłam jeszcze się przebrać. Zdjęłam jedynie płaszcz i odświeżyłam twarz oraz dłonie wodą różaną, którą na prędce podała mi Dusia, moja pokojówka, żebym mogła zamaskować woń papierosa. Wciąż miałam na sobie tę samą czarną suknię, w której byłam na pogrzebie Marii Domańskiej, bo nie chciałam jeszcze bardziej nadwyrężać cierpliwości rodziców i tak już długim spóźnieniem. Matka i ojciec siedzieli przy zastawionym stole, ale żadne z nich nie tknęło wieczornego posiłku. Wyraźnie czekali na mnie. Kiedy z cichym przepraszam zasiadłam na odsuniętym przez kamerdynera krześle, natknęłam się na spojrzenie matki. Patrzyła na mnie z wyrazem najwyższej nagany. Jej na co dzień nieco rozmarzony, jakby od nadmiaru myśli wyraz twarzy, teraz zdradzał nadzwyczajną trzeźwość, a muśnięte różem policzki poczerwieniały jeszcze bardziej, najpewniej pod wpływem wzburzenia. Tymczasem ojciec spojrzenie miał nieprzeniknione i nie potrafiłam odgadnąć, czy był na mnie wściekły, podobnie jak mama, czy raczej potraktuje mnie jak zazwyczaj, z oschłą pobłażliwością. Zapomniałaś, kiedy gosposia podaje kolację? Zapytała mama zimnym tonem, jakiego dawno u niej nie słyszałam. Z pozoru eteryczna, niemal wiecznie pogrążona w stanie nadwrażliwego półomdlenia, raczej nie miała predyspozycji do okazywania gwałtowniejszych uczuć. Ożywiała się jedynie na wzmiankę o moim bracie Feliksie. Stawała się wówczas niemal tak pogodna jak przed laty, zanim jej syn uciekł do Francji przed karą zsyłki na Sybir. Nie zapomniałam, odpowiedziałam spokojnie, choć emocje wciąż we mnie buzowały. Nim się pożegnaliśmy, obiecałam Jędrzejowi, że przy rodzicach postaram się powściągnąć gniew, aby ich bardziej nie denerwować. Przyznałam mu rację, że każdy z nas miał dość przykrych doznań, jak na jeden dzień. Więc dlaczego zjawiasz się nie w porę? Uważasz, że to, co dzisiaj zrobiłaś, to jeszcze mało i musisz nam dołożyć więcej zmartwień? Drążyła mama, jakby za wszelką cenę postanowiła mnie sprowokować do kłótni. Nie zamierzałam was denerwować ani martwić, mamo. Chciałam jedynie dłużej pobyć sama. Ten dzień był trudny nie tylko dla ciebie. Mnie zasmucił szczególnie, bo uczestniczyłam w pogrzebie bliskiej koleżanki. Mama zacisnęła wargi w wąską kreskę. Zauważyłam, że przebiera nerwowo palcami w pobliżu talerza. Chyba niewiele cię to obeszło, skoro postanowiłaś zrobić przedstawienie. To, co wygadywałaś na stypie u hrabiostwa, przestań, Eluś. Upomniał mamy ojciec, wbijając w nią znaczące spojrzenie. Nie rozmawiajmy o tym, bo jak sama zauważyłaś, kolacja czeka.
1: Chyba nie będziesz jej bronić,
0: fuknęła mama.
1: Jesteś jej ojcem i powinieneś wyrazić swoje zdanie. Niemal zemdlałam, kiedy Klara...
0: Z trudem stłumiłam irytujące westchnienie. Moja matka, gdy już okazywała niezadowolenie, robiła to w nadzwyczaj teatralny sposób. Mamo, wybacz, że doprowadziłam cię do takiego stanu, ale znasz mnie i wiesz, że nie godzę się na jawną niesprawiedliwość. Nie mogłam słuchać tych głupich komentarzy i oszczerstw pod adresem biednej Marii. Odebrała sobie życie, bo była głęboko nieszczęśliwa, a ci ludzie tuż po jej pogrzebie zachowywali się tak, jakby jej śmierć nic ich nie obeszła. Szeptali między sobą z oburzeniem, a łzy ocierali wyłącznie na pokaz. To zrozumiałe, że byli zbulwersowani. Panna z dobrego domu, w dodatku córka hrabiego, rodzinie ślubne dziecko. To skandal, jakiego dawno nie było. Wiesz, jak musieli czuć się jej rodzice? Masz pojęcie, jakie to upokorzenie? Zwłaszcza, że zrobili, co mogli, żeby całą tę niezręczność zachować w tajemnicy. A Maria? Maria odebrała sobie życie i służba natychmiast rozniosła wieść o tym po całym mieście. A ty, zamiast uszanować ich ból, postanowiłaś głośno skomentować, co o tym myślisz. Prawie zeszłam na serce, kiedy usłyszałam, jak bez skrępowania i szacunku mówisz hrabiemu przy wszystkich żałobnikach, że nie powinno się było odbierać Marii dziecka. Znów coś się we mnie zakotłowało. Coś nakazało mi po raz kolejny tego dnia wykrzyczeć, że gardzę dwulicowością świata, w którym kobiety są niczym marny pył, który można zdmuchnąć. Nim jednak się odezwałam, odetchnęłam głęboko, pragnąc zdusić w sobie gniew, by nie prowokować matki do dalszej dyskusji. Wiedziałam, że ona mnie nie zrozumie, bo wychowana na konwenansach i według sztywnych reguł nie rozumiała nic z tych rzeczy, które budowały moją tożsamość, ani nie chciała mieć własnego zdania. I choć przecież była kobietą, uważała emancypację za niedojrzałe pokrzykiwanie zdesperowanych panien. Nie była w tym myśleniu zresztą odosobniona. Powszechnie uważano, że jakiekolwiek odgórne prawa nie są kobietom do niczego potrzebne, skoro u boku troskliwych mężów żyje im się całkiem znośnie. A jeśli tylko popuści się kobietom cugle, gotowe wywoływać skandal za skandalem i burzyć właściwy porządek świata. Uspokójcie się obie, zagrzmiał ojciec ostrym tonem, a jego czoło zmarszczyło się gniewnie nad drucianymi oprawkami okularów. Kolacja czeka. Elu, jutro porozmawiam z naszą córką na osobności i wyjaśnię jej, co masz na myśli. Teraz jednak skupmy się na posiłku, aby gosposia nie pomyślała, że ignorujemy jej starania. Popatrzyłam na ojca, ale nie umiałam wyczytać nic z jego poważnej twarzy. Nie wiedziałam, czego mogę się jutro spodziewać. Ostrej reprymendy, której z pewnością oczekiwała mama, czy czegoś znacznie gorszego. Ojciec był nieprzewidywalny. Bywały chwile, kiedy myślałam, że nauczył się tolerować moją inność, jak zwykł nazywać mój charakter. Jednak chwilę później, w przypływie nagłej stanowczości, zabraniał mi spotkań z przyjaciółmi, czy wytykał moje, według niego, zbytnie poświęcanie się nauce, dywagując, że edukacja to dla kobiety niepotrzebne zawracanie głowy. Wprawdzie oboje rodzice wiedzieli, że regularnie uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Latającego i że kształcę się pod okiem wybitnych polskich wykładowców, ale nie traktowali tego poważnie, choć właśnie zaczęłam ostatni rok na Wydziale Nauk Społecznych. Moje przywiązanie do nauki i książek uważali za fanaberię niezamężnej panny, z której na pewno się wyleczę, jak tylko znajdę właściwego mężczyznę. Z tego też powodu nie zamierzałam im mówić o moich publikacjach w Bluszczu. Zjedliśmy kolację w całkowitym milczeniu i ciszy, którą mąciło jedynie subtelne pobrzękiwanie srebrnych sztućców. Lecz przez cały czas nad stołem unosiła się nabrzmiała od emocji atmosfera. Po posiłku mama wstała od stołu i wyrzuciwszy z siebie lakoniczne dobranoc, wyszła z jadalni, a ja poczułam na sobie spojrzenie ojca. Myślałam, że teraz zacznie ze mną rozmawiać, ale się nie odezwał. Wytarł jedynie chusteczką poplamione sosem wąsy i poprosił kamerdynera o podanie mu w salonie porcji żytniówki. Dopiero gdy wstałam od stołu, surowe spojrzenie szarych oczu przygwoździło mnie do miejsca. Jutro z samego rana chcecie widzieć w moim gabinecie, rzekł krótko. Jeśli chcesz mnie zbeształć, papo, zrób to teraz. Po co czekać do jutra? Zaproponowałam nadzwyczaj spokojnym tonem, próbując ukryć urazę spowodowaną stanowczością ojca. Nie, jutro, punktualnie o 8:00 i ani minuty spóźnienia, bo później mam ważne spotkanie. Skinęłam głową i bezszelestnie opuściłam jadalnię.
1: Po wieczornej toalecie, w której pomogła mi Dusia, zasiadłam przy orzechowym biurku w swoim pokoju i wyjęłam z szuflady arkusz papieru i pióro. Tym razem nie zastanawiałam się zbyt długo, o czym chcę napisać. Myśli same wypływały z mojej głowy, a zdania krzyczały, tak jak krzyczało moje młode serce, rozżalone po śmierci przyjaciółki. Cały czas trzęsła mną wściekła rozpacz i poczucie winy. Nie mogłam się pogodzić z odejściem Marysi. Z trudem pojmowałam, jak mogło do tego dojść. Jak ktokolwiek mógł do tego dopuścić? Sytuacja kobiet jest dramatyczna w wielu dziedzinach życia, ale odbieranie matce prawa do wychowywania dziecka tylko dlatego, że urodziło się nieślubne i bez ojca, to obrzydliwe barbarzyństwo. Niemoralnością nie jest urodzenie nieślubnego potomstwa. Niemoralnością i ogromnym złem jest odbieranie dziecka matce bez jej zgody i woli w imię fałszywie pojętych konwencji.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Witam was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Z tej strony Kacper Nęcki. No i jak zwykle co dwa tygodnie mam zaszczyt zaprosić was dzisiaj na audycję W Płynie Kultura. Moi drodzy, jak na ostatnim spotkaniu obiecałem, pójdziemy dzisiaj w troszeczkę starsze tematy, już niekoniecznie związane z samą nauką destylacji, ze wszystkimi jakimiś trunkami całego świata, które można byłoby powiązać właśnie z tą nauką. Dzisiaj będziemy się skupiać bardziej na takich fermentach, niekoniecznie na sianiu takowego, ale właśnie na tym, co dzięki tej fermentacji można zyskać. I myślę, że jedną z niewielu substancji, którą dobrze byłoby wspomnieć, zwłaszcza na naszych terenach, jest nic innego nie jest równie ważne jak, moim zdaniem oczywiście, miód pitny. A dlaczego? Myślę, że postaram się wytłumaczyć to dzisiaj na naszym spotkaniu, gdyż im dłużej zajmowałem się szukaniem rzeczy na dzisiejszą audycję, tym bardziej zaczynałem rozumieć, że już nie tylko Polska, ale i w ogóle większa część Europy takiej słowiańskiej, takiej, która nie miała zbyt łatwego dostępu do winorośli, czy też później de facto wina, korzystała z innych dobroci natury, w naszym wypadku właśnie polskim, najczęściej w czasach dawnych i dawniejszych był wykorzystywany miód pitny do zaspokojenia potrzeb takich bardziej zabawowo-wyskokowych. Myślę, że dzisiejsze nasze spotkanie to będzie tylko początek do tego, żeby opowiedzieć o tym temacie trochę więcej, tak jak było też w przypadku whisky. Także dzisiaj porozmawiajmy sobie o tym, jak to w ogóle wyglądało. Dlaczego w ogóle w Polsce aż tak skupiliśmy się na czymś takim jak miód pitny? Po pierwsze, jeśli chodzi o same warunkowania klimatyczne, to już zdążyłem wspomnieć przed chwilą. Utrudnione dostępy do winorośli w naszych krajach, a przynajmniej do winorośli w takiej jakości, jakiej można byłoby się spodziewać w krajach śródziemnomorskich i tym podobnych, bądź też o tych cieplejszym klimacie, spowodowały, że u nas zaczęto interesować się jednak troszeczkę innym rodzajem trunków spożywanych, właśnie miodem pitnym. A w czasach średniowiecznych powiedziałbym nawet, że w niektórych momentach był on uważany za jedno z najważniejszych trunków. Myślę, że można śmiało założyć taką teorię, aczkolwiek pamiętajmy, już też o tym rozmawialiśmy na poprzednich audycjach, wódka też swoje wtrąciła, że tak powiem, do naszej kultury, ale jeśli chodzi właśnie o takie królewskie napitki, takie naprawdę royalistyczne, powiedziałbym, to właśnie miód pitny, zwłaszcza taki gatunku półtorek, był jak najbardziej związany właśnie z dworem królewskim, z czymś droższym, ze wszystkimi obrządkami i różnymi rodzajami celebracjami. Tak, nawet dzisiaj w niektórych nazwach jak najbardziej tych marek miodów pitnych można doszukiwać się właśnie korzeni takich właśnie jeszcze bardzo, bardzo dawno szlacheckich. No ale, jak już mówiłem, dzisiaj troszeczkę lżej. Nie będę dzisiaj, myślę, mówił za dużo o samej nauce idącej za tym, bo też fermentacja jest dosyć specyficznym rodzajem wytwarzania alkoholu. No, trzeba dać czas, trzeba się zadziać, ale może do brzegu, jak zwykle. Zaczynam się rozgadywać. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o sam miód pitny, to powiedziałbym tak. No my w Polsce mamy blisko 1000-letnią tradycję tworzenia takiego trunku. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w 2008 produkt zwany, znaczy cztery klasy produktu, ale wszystkie są miodami pitnymi, bo półtorek, dwójniak, trójniak i czwórniak zostały wpisane specjalnej kategorii, która jest Polish Culinary Tradition, jak można to przeczytać, w Unii Europejskiej. Głównie chodzi o to, że od 2008 mamy już w Polsce taki charakterystyczny, tradycyjny sposób robienia miodu pitnego, który towarzyszy nam od zarania dziejów. No i myślę, że to zaranie dziejów to też nie jest nic nowego dla niektórych. Ale można się zdziwić, jak głęboko sięgają te korzenie miodu pitnego. bo już z takich najstarszych okresów, co prawda jest to bardzo daleko od nas, ale właśnie nawet z najstarszych okresów świeże badania doszły do tego, że jeszcze 7 tysięcy lat przed naszą erą, przed domniemanymi narodzinami Chrystusa, już w okolicach właśnie tych czasów znaleziono w okolicach, w wykopaliskach na stanowiskach chińskich, azjatyckich, takie naczynia, w których właśnie znajdowano sporo miodu, jakiś alkohol pochodzenia bardziej ryżowego i parę przypraw. Co już niektórych skłania do tego, że zaczynali się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest to właśnie jakiś taki pierwszy miód pitny. Natomiast jeśli chodzi o takie pierwsze jakby oficjalne, myślę, źródła, o których można myśleć, jeśli chodzi o zapiski związane z miodem pitnym, to ludzie doszukują się takich pierwszych korzeni takiego wytwarzania. Jako że to są bardzo zamierzchłe czasy, to dają tutaj sobie dosyć duże ramki. Jeszcze w czasach wieku brązu w Europie, od 2008 do 2800 do 1800 przed Chrystusem miało się właśnie doszukiwać pierwszych takich naczyń, w których znaleziono śladowe ilości chemikaliów, które są właśnie związane z wytwarzaniem miodu pitnego. Jeśli chodzi w ogóle o takie kultury, które są już nam trochę bardziej przybliżone przez wielu specjalistów, przez to, co można było właśnie na wykopaliskach archeologicznych znaleźć, no to tutaj już w starożytnej Grecji, jak i w Rzymie, można było się spodziewać właśnie czegoś takiego jak miód pitny. No, jeśli chodzi o starożytną Grecję w tym złotym wieku, jak mówi się na ten okres, można było się spodziewać nazwy hydrowoda meli od miodu. No i właśnie to też miał być już napój, którym sycili się na biesiadach, na różnych zabawach. No jakby ludzie, którzy próbowali miodu pitnego, wiedzą, że jest on dosyć łatwo przyjmowalny, powiedziałbym. Oczywiście znowuż, jak na każdej audycji przypomnę parę razy, pijemy odpowiedzialnie, moi drodzy, w odpowiednich ilościach, w odpowiednim momencie. No ale tak, wtedy skoro były imprezy, no to jak najbardziej można się domyślać, że to był jednak z tych bardziej odpowiednich momentów, tak? Nawet pewien niemiecki uczony z czasów klasycznych, Rocher, zasugerował, że miód mógł być wręcz traktowany jako nektar, czy też ambrozję bogów. Można było go ujmować. No właśnie, co to znaczy? To znaczy, że on miał tak wysokie stanowisko, że przypisywano go właśnie całym panteonowi bóstw. Także, jak widzicie, no nie jest to tutaj przelewka. Tutaj zdecydowanie od dawien dawna ten miód pitny miał bardzo dużo do powiedzenia w różnych kulturach, powiedziałbym, a przynajmniej tak można się doszukiwać. Jeśli chodzi o kolejną z takich rzeczy właśnie związanych bardzo mocno z mitami, z czasami takimi starożytnymi, no to właśnie bardzo często przypisuje się go też w zupełnie innych, powiedziałbym, pan, może nie panteonach, ale legendach. No, jedną z takich, którą można było kiedyś zobaczyć już też na wpoły zekranizowaną, zdigitalizowaną, byłby Beowulf, bo tam właśnie Grendel, czyli jedna z tych mistycznych postaci, potwór, miał przyjść na dwór króla Hrothgara, gdzie miał i popsuć całą zabawę, która to odbywała się właśnie nad miodem pitnym. No i jeśli chodzi o takie same powiedzenia, no to myślę, że jeśli chodzi o związki frazeologiczne, to myślę, że w Polsce mogliście się spotkać z taką frazą jak kraina mlekiem i miodem płynąca. No i jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy z tym związane, to ponoć wikingowie, ci czasów starożytnych, uznawali kraje właśnie słowiańskie, te kraje bardziej centralne, takie może nie centralne, ale bardziej europejskie, interiorowe, za właśnie takie krainy. Jeśli chodzi o pierwszy w ogóle przepis, który da się znaleźć w jakichkolwiek zapisanych źródłach, moi drodzy, jeśli chodzi o właśnie miód pitny, to ma on miejsce w przetłumaczonym dziele, które nazywa się De Re Rustica. i ma niebagatela prawie 2000 lat, bo nawet więcej chyba, ponieważ 60 w roku, tak, na pewno więcej, ponieważ już został zapisany w roku 60 przed naszą erą. No i opowiada o tym, że żeby stworzyć miód pitny, musimy wziąć deszczówki, którą trzymaliśmy przez parę lat, zmieszać z 1 funtem miodu. I na każdy funt miodu mamy dodać 4 funty wody. Potem musimy wystawić go na 40 dni na zewnątrz, na słońce, żeby dobrze popracował, a następnie położyć na półeczce koło ognia. Jeśli nie mamy wody deszczowej, to musimy skorzystać z przygotowanej wody ze studni. Tutaj, jak widzicie, już takie pierwsze sposoby na to, żeby ten cukier przerobić na jakiekolwiek trunki, a właśnie za zasadą fermentacji mają swoje korzenie bardzo głęboko. Jeśli też zajrzymy w ogóle do tematu pod kątem takim dalej opowieściowym, to może takim bardziej literackim, starożytnym, no to tak jak już mówiłem, w Beowulfie można było o nich przeczytać, no ale jeszcze był ponoć ten słynny walijski poeta Taliesin, który napisał po prostu balladę, która nazywała się, i tutaj przepraszam, znają ludzi, którzy znają się trochę bardziej na językach staroceltyckich, Canu y Med, co dosłownie tłumaczy się jako pieśń miodu pitnego, Song of Mead. Opisywał tam właśnie on, że jest to napój królów, tanów, wszystkich władców właśnie brytońskich. Jakby, jak jeśli dobrze pamiętacie, jeśli słuchaliście mnie wcześniej odnośnie whisky, na którejś z poprzednich audycji, to mogliście też usłyszeć to imię Taliesin. Ponoć napisał właśnie już w V wieku, bo stamtąd już z tego czasu pochodził, już pierwsze ballady o słynnych irlandzkich whisky, o destylatach. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie te opowieści, pamiętajmy, że jest to domena tak dalekiej historii, że właściwie nie da się dobrze opisać, czy to była prawda, czy nieprawda, czy półprawda, czy ćwierćprawda. Więcej ciekawostek odnośnie spożywania miodu pitnego, odnośnie tego, może jak właśnie w ogóle to wygląda w Polsce, no bo w Polsce mamy blisko 1000-letnią tradycję wytworu takowych trunków, to zaproszę już na posłuchanie po przerwie. Tymczasem chwila muzyki, moi drodzy, i zapraszam na właśnie przerwę króciutką.

Także witam was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Tutaj jeszcze raz Kacper Rynecki. Powracamy po przerwie do audycji, która nazywa się Wpłynie Kultura. No i zanim przejdę do tego, jak w ogóle w Polsce wygląda sama historia serwowania naszego tego trunku, którego nazywamy dzisiaj miodem pitnym. W różnych kulturach wszystkie słowa pochodziły tak czy siak od miodu, no, jako głównego trzonu do produkcji. To chciałem jeszcze wspomnieć o swoim ulubionym micie, jeśli chodzi o mity związane z właśnie tworzeniem miodu pitnego, mianowicie nawet w samej nordyckiej mitologii, takiej właśnie jednej z tych pierwszych zapisów. Zdaje się, że można było tego się doszukać jeszcze w tych takich pierwszych zapisanych jakby źródłach nordyckich wierzeń. Istnieć taki legendarny trunek jak miód poezji. Tłumaczę z wolna, bo z angielskiego jest to po prostu mead of poetry. I miał być stworzony z krwi kwasira, czyli pewnego boskiego stworzenia, stworzonego z krwi asów i wanirów. Przepraszam, czytałem te mity po raz pierwszy w angielskiej wersji, więc bardziej mi w głowie jednak siedzi nie stwierdzenie as, a aesir i wanir. W każdym razie właśnie oni mieli stworzyć z pomocą jego krwi, tego kwasira, właśnie ten miód pitny poezji, który ponoć każdemu pozwolił tworzyć tak niebiańskie twory literackie, że nawet bogowie byliby nimi zachwyceni. No ale jeśli chodzi o samą Polskę, no to tak jak wspomniałem na samym początku, jeśli chodzi o samą historię, to musimy pamiętać, że sięga ona czasów jeszcze Piastów. I ja wiem, że to są takie naprawdę prastare momenty, takie momenty, w których w ogóle Polska dochodziła do tego, czym w ogóle Polska jest. Ale właśnie jeszcze tutaj cytując z 996 pewnego żydowskiego badacza Ibrahima Ibn Jakuba, Oprócz jedzenia, mięsa i ziem do płużenia, w państwie Mieszka I jest mnóstwo miodu, to co nazwał, miodu pitnego oczywiście w domyśle, co nazwał taką słowiańską wersją wina, która upija jeszcze mocniej niż samo wino. No, jeśli chodzi o procenty samych miodów pitnych, no to tak, zdecydowanie. One mogły być czasami troszeczkę większe niż wino, więc zakładam, że mogły działać troszeczkę mocniej w ten sposób rozluźniający. Natomiast jeśli chodzi o weneckiego dyplomatę Ambrogio Contarini'ego, to już znacznie z późniejszych czasów, czyli w okolicach XV wieku, wyraził się, że nie mając wina, Polacy tworzą pewien specyficzny napój z miodu, który... No właśnie, upija bardziej niż to wino. No jak widzicie, ten miód u nas mógł mieć naprawdę solidne procenty, albo przynajmniej kiedyś wyglądało to trochę inaczej. Już z bliższych takich opowieści poeta Sebastian Klonowicz opisywał właśnie miód pitny pochodzący z, no teraz już ziem ukraińskich, jako pożywny i smaczny nektar właśnie godny olimpijskich bogów, znowuż nawiązanie do tych starożytnych wierzeń. Wręcz stworzył takie stwierdzenie, że wino pochodzi z ziemi szarej i błotnistej, miód natomiast musiał być zesłany z niebios. Oczywiście parafrazując tutaj, można się doszukać, polecam. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, jak podchodzono u nas w Polsce do tego zacnego trunku, jakim jest miód pitny, no to też już wspomniałem na samym początku, że był to jednak raczej napój, którym, mimo że ci historycy się zachwycali, nie był aż tak łatwo dostępny jak na przykład bodajże piwo, które było też kiedyś jakby doskonałym sposobem na pozbycie się pragnienia, jako że było znacznie słabsze. Taką najstarszą zapisaną polską recepturę na tworzenie takiego miodu można się doszukać u szwedzkiego kronikarza Olausa Magnusa z 1567, który ponoć nabył ją właśnie w latach tych czasów w okolicach Gniezna. Według niego trzeba 40 funtów wody najpierw zagotować, później dodać do nich szyszek chmielu, następnie sfermentować z miodem 10 funtami, jeśli dobrze tutaj czytam, i
z jakimś zakwasem albo właśnie chmielowym, albo niekoniecznie żytnim, przepraszam, chlebowym. Chodzi o to, żeby właśnie mieć te drożdże, które zaczną pracować. A dla ciekawych, dlaczego w ogóle nie może drożdże nie mogą zostać dodane po prostu do miodu? W końcu, skoro mamy go przełożyć z wodą, ktoś mógłby się zastanowić, hej, drożdże pracują przecież na cukrach. Miód to cukier, tylko trochę przerobiony. No właśnie, za dużo tego cukru jest, trzeba to rozłożyć troszeczkę z wodą. Drożdże nie są w stanie pracować przy takich stężeniach, w takich warunkach. Jeśli chodzi o takie ciekawsze rzeczy, które chciałbym jeszcze zaznaczyć, no to w Polsce, jeśli chodzi o tradycję, tak na dobrą sprawę mamy 4 rodzaje miodów. Każdy był troszeczkę inaczej traktowany. Takie, które uznaje się za najlepsze, takie, które uznaje się za najbardziej takie godne królów, królowych, dworaków, bardzo wynoszących się, to byłyby to półtorak i dwójniak, czyli takie, które mają w sobie najmniej wody, co powoduje, że proces fermentacji także przechodzi znacznie dłużej, trzeba te miody leżakować dłużej w beczkach, bo owszem, jak najbardziej miód musi sobie poleżeć, musi sobie popracować ten pitny. Niektórzy mówią, że tutaj od 8 do 10 lat, nawet czasami takie najbardziej znamienite trunki serwowane na stołach właśnie szlacheckich musiały sobie poleżeć. Trójniak i czwórniak zdecydowanie krócej mogą sobie leżeć, nie potrzebują aż tak dużo czasu. Jeśli chodzi o same dzisiejsze podejście do tego, jak wyglądają dwójniaki, trójniaki i może w ogóle co to znaczy, to wyobraźmy sobie jakąś objętość miodu pitnego jako całość. No i taki czwórniak to byłaby 1/4 miodu, 3/4 wody. Czwórniak, czyli z 4 części złożony, 1/3 miodu, 3/4 wody. Wspomina się właśnie o tym dlatego, żeby odróżnić tą klasę oraz dlatego, że same wartości smakowe takowych trunków będą zupełnie odmienne. Jeśli chodzi o sam półtorak, no to on był uznawany wręcz za bardzo deserowy przysmak. No to jeśli chodzi o same tradycje, często podawano go właśnie do rzeczy słodkich, żeby jeszcze trochę bardziej podbić tą słodycz rzeczy, która znajdowała się na stolach. W dzisiejszych takich klasyfikacjach, w tych już chronionych znaczeniach, traktuje się te 4 rodzaje polskiego trunku zwanego tradycyjnym miodem pitnym jako w miarę wytrawny czwórniak, półsłodki trójniak, słodki dwójniak i deserowy właśnie półtorak. Odpowiednio 9 miesięcy, rok, 2 lata i 3 lata to są minimalne czasy starzenia takowych trunków. Z ciekawostek takich czysto ekonomicznych mogę powiedzieć, że od 2008, kiedy w ogóle wprowadzono coś takiego jak już konkretne, ustalone stwierdzenie, czym jest coś takiego jak miód pitny, to od 2008 do 2013 Polska stała się największym producentem miodu pitnego na całym świecie. I to jest naprawdę bardzo solidny status. Co ciekawe, takie trunki najczęściej są eksportowane. W pewnych statystykach można było znaleźć, że w około 8% może całego polskiego społeczeństwa mówiło o tym, że w przeciągu ostatniego kwartału spożywało coś takiego jak miód pitny. Jeszcze mniej, no trochę więcej mówiła o tym, że w przeciągu tego roku zdarzyło im się napić. No i aż byłem zaskoczony, że mimo tak bogatych tradycji związanych z takim trunkiem, tak rzadko go dzisiaj używamy. No ale jako, że w Polsce jest też solidna tradycja browarnicza, w naszych okolicach też jak najbardziej geograficznych oczywiście, tych browarów, tych win jest całkiem sporo. My sami jesteśmy geograficznie w miarę centrum europejskim. No to troszeczkę ten miód podupadł. Nie wpłynęło na to też dobrze samo takie podejście ekonomiczne, bo w XVII-XVIII wieku, raczej powiedziałbym późniejsze te czasy, raczej XVIII, z powodu wielu podatków, z powodu różnych zmian, no ta produkcja miodu troszeczkę upadła. Ona właśnie powróciła do nas w momencie, kiedy skończyła się II wojna światowa,
kiedy trochę wstawaliśmy z kolan, kiedy trochę Polska wstawała na nogi. I tutaj można było się doszukiwać już takiego podchodzenia do tradycyjnego spożywania, odszukiwania jakichś receptur, które mogły być zapomniane. I właśnie wtedy zaczęliśmy tworzyć te miody pitne. Jeśli chodzi o, znaczy na nowo tworzyć te miody pitne, jeśli chodzi w ogóle o same gatunki, to tutaj możemy się pochwalić na zdecydowanie dużą mnogością. Najłatwiej będzie mi podzielić w tym momencie te miody pitne na, zresztą tak się je klasyfikuje, na trzy główne rodzaje. Miód owocowy, miód ziołowy i miód korzenny, przynajmniej jeśli chodzi o polskie tradycje. Miód owocowy to taki, w którym część wody używanej do rozrobienia naszego miodu może być zamieniona na przykład na jakikolwiek sok, tak? Bo na przykład jeśli chcemy mieć miód pitny o smaku, po smaku, z takimi właśnie walorami smakowymi wiśni, no to można na przykład 30-20% wody, której używamy do samego projektu zwanego miodem pitnym tradycyjnym polskim, zamienić właśnie na sok pszeniczny, wiśniowy. No, troszeczkę już wybiegam w przyszłość z myślami, bo właśnie chciałem wam przeczytać, jak dużo różnych nazw pochodzących właśnie od tych miodów pitnych mamy dla tych smakowych rzeczy. Kończąc jeszcze, miód korzenny to taki, który moglibyśmy spokojnie dzisiaj znaleźć na jakichś targach świątecznych. To byłby taki miód, który nazwano byłoby miodem grzanym. Taki serwowany ciepło, z dużą ilością korzennych przypraw, z cynamonem, coś jak piwo grzane, tylko że właśnie na miodzie pitnym. Natomiast jeśli chodzi o miód ziołowy, to taki, który miał mieć w sobie już te takie bardziej wytrawne, ciekawsze nutki, które miałyby zaspokoić tych nawet najbardziej szukających wytrawnych smaków ludzi. Natomiast tradycyjnie kiedyś takie smakowe miody i różne bardzo regionalne specjały tworzono właśnie dodając nazwę głównego smaku dodanego do tego miodu pitnego. Na przykład zaczynając od samego początku mamy agrestniaka, później borówczak, czereśniak, odpowiednio na agreście, borówkach, czereśniach, czerniak, dębiak. Dębiak to jest taki miód, który w sumie nie musiał mieć w sobie zaraz niesamowicie dużo dodatków smakowych, natomiast ważne było, żeby był starzony w dębowych beczkach. Podejrzewam, że takowy mógł się charakteryzować troszeczkę bardziej takimi łyskowymi smakami, łyskowymi klimatami. Następnie oprócz dębniaka można znaleźć jeszcze dereniak. No, dereń jadalny w dzisiejszych czasach aż tak popularnym składnikiem nie jest, ale jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić jakieś ciekawsze owoce, które u nas w Polsce wcale dobrze rosną, zdecydowanie polecam. Gruszeczniak, jabłczak, myślę, że tych nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć. Jarzębiak, jarzyniak, kaliniak, lipiec. Lipiec, to też nie chodzi o miesiąc, tutaj chodzi o taki, który był z dodatkiem miodu lipowego. Maliniak, i tutaj maliniak prawdopodobnie botanikom mógłby spędzać sens powiek, bo możecie tego nie wiedzieć, ale z punktu widzenia takiego botanicznego, maliny to są jedne z najbardziej krzyżujących się roślin na świecie i mamy w tym momencie w samej Polsce jakichś dobrych parędziesiąt odmian, a specjalistów, którzy są w stanie je określić, w Polsce też jest tyle, co kot napłakał. Miód chmielowy, miód gronowy, no to wiadomo, oczywiście z dodatkami odpowiednio chmielu, czy też winogron. Zakładam, że ten winogronowy mógł być trochę bardziej cierpki, co mi osobiście by jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Morwiak, porzeczniak, poziomczak, śliwniak i wiśniak. To są tylko takie tradycyjne nazwy, które przytoczyłem, bo są jeszcze oczywiście takie miody, w których można dorzucić troszeczkę cynamonu, goździków, czarnego bzu, imbiru, jałowca. Jakby nie patrzeć, miód jest bardzo wdzięcznym płótnem, jeśli chodzi o takie dosmaczanie, powiedziałbym, takie nasączanie smakami. Jest wystarczająco słodki i bardzo dobrym nośnikiem do tego, żeby tworzyć właśnie co ciekawsze, co mniej lub bardziej zwariowane kombinacje smakowe. Tutaj warto jeszcze wspomnieć, że no oczywiście to, co przytoczyłem, to były tylko jakieś konkretne nazwy, to były sposoby na dosmaczanie, ale to wcale nie znaczy, że musiały to być zaraz, od razu konkretnie półtoraki, dwójniaki, trójniaki, czwórniaki. Zakładam, że można byłoby stworzyć każdy z nich
troszeczkę inaczej, właśnie w odpowiednich proporcjach. Zaraz jeszcze dokładnie opowiem, jak w ogóle te miody się tworzyło, natomiast myślę, że tutaj warto jeszcze wspomnieć o jednej prostej, o jednej takiej rzeczy w dzisiejszych czasach. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o taki tradycyjny sposób tworzenia miodów, to też jest solidna różnica, trochę jak z tą polską wódką, a wódką z Polski, to co napomknąłem z poprzednich naszych spotkań. Zresztą whisky, irlandzka whisky, szkocka, jest bardzo dużo różnic i trzeba patrzeć na to, co jest napisane na butelce. Bo spotkałem się już z tym, że takie troszeczkę mniej znane, ale tańsze jakby marki miodów pitnych bardzo często dodawały, co nie jest jakby mega złe pod kątem tworzenia na dzisiejszy sposób trunków alkoholowych, no dodawali po prostu czysty destylat z jakichś zbóż, więc tutaj już nie było mowy o jakiejś mega tradycyjności, raczej o tym, żeby stworzyć partię, która miała wyglądać tak, a nie inaczej. W wielkim skrócie, dlaczego miód pitny powstaje, jest to właśnie zasada fermentacji. Chodzi o przełożenie cukrów, które znajdują się w miodzie, z wodą, tak żeby dać odpowiednie warunki tym działającym później drożdżom. No i tutaj, tak jak już mówiłem, wcale nie trzeba przekładać tylko z wodą. Można też przełożyć z odpowiednio spreparowanym sokiem, jeśli chcemy mieć konkretny miód smakowy. No i jeśli chodzi o takie tworzenie komercyjne, takie najczęściej stworzone, nie mówię tutaj o rzemiosłach, to chodzi o to, żeby taki miód podgrzać do temperatury około 95-105 stopni Celsjusza. Najczęściej robi się to w specjalnych kotłach, które są jeszcze okryte płaszczem parowym. Celem jest niepozwolenie skarmelizowaniu się wszystkich cukrów, z którymi mamy do czynienia. Powstaje tutaj też miód, tak, bo mamy dwie polskie nazwy. Miód sycony to ten, w którym już ten alkohol się jest, i miód niesycony, który powstaje jako półprodukt tego, co się tam dzieje. Też jak najbardziej można w tym momencie dodać później, żeby troszeczkę dosmaczyć. Potraktujcie to jako taki produkt, który wcale nie musi być produktem ubocznym, tylko jakby ewentualnym dodatkiem późniejszym, żeby ulepszyć naszą już całkiem niezłą konstrukcję. Taki miód musi później być ogrzany w miarę szybko, ochłodzony do 20-22 stopni Celsjusza. To jest ponoć optymalna temperatura, w której drożdże sobie radzą właśnie w takim, a nie innym środowisku. Ten roztwór drożdżowy musi sobie jakieś 6-10 dni popracować. Na przykład przy wódce wystarczy około 3 dni. Ale tutaj właśnie w Polsce, jeśli chodzi o miód pitny, tutaj potrzebują trochę więcej czasu. A cóż, tutaj warto jeszcze pomnieć, że takie najczęściej stosowane beczki w dzisiejszych czasach w Polsce to są właśnie jeszcze te dębowe, które oddają bardzo ciekawe smaki, już takie typowo związane do drewna, taniczność, tym podobne. No oczywiście nie mówię tutaj o samych whisky, mówię tutaj zdecydowanie o bardziej takich właśnie aromatach, a nie smakach, o wrażeniach zbliżonych do, a niekoniecznie odpowiadających. Jeśli mamy około 12% objętości, ten miód właśnie oddaje się objętości alkoholu, ABV, Alcohol Beverage Volume, to daje się go do beczek i one wtedy sobie maturują. Odpowiednio od naszego podejścia do tematu i od tego, ile procent chcemy zyskać, dajemy im odpowiednią ilość czasu. Tak jak już mówiłem, tradycyjnie potrafiły te takie najbardziej szlacheckie miody po parę dobrych latach sobie leżeć. No ale w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych znajomościach fizyki, chemii i tym podobnych całego procesu fermentacji, można się spodziewać, że wystarczy tradycyjnie dla nas około tych 9 miesięcy. Zakładam, że pewnie niektóre firmy mogą sobie radzić też znacznie wcześniejszymi produktami, niekoniecznie starzonymi tak długo. Raz jeszcze chciałbym Was zaprosić na chwilę przerwy muzycznej. Po przerwie jeszcze co nieco właśnie o samej tematyce. No i opowiem też mniej więcej, czym będziemy się zajmować na przyszłych audycjach, ale jakby nie psując zabawy, zapraszam na tą przerwę muzyczną i wracamy do tematu po przerwie. Także zapraszam.

Witam serdecznie, moi drodzy. Już tutaj po drugiej przerwie w naszej audycji wpłynie kultura. Z tej strony Kacper Rynecki. I znowuż wracamy już do miodu pitnego. Jak widzicie, przynajmniej mam nadzieję, że zauważyliście po tym, jak opowiedziałem wam co nieco o tym miodzie pitnym, że temat mały nie jest i zdaje mi się, że przynajmniej jeszcze jedną audycję będę mógł poświęcić już na same ciekawostki związane z tym miodem pitnym. Natomiast o samym spożyciu w dzisiejszych czasach, no bo każdy z trunków ma jakby swój tradycyjny sposób spożywania, to powiedziałbym, że o ile kiedyś pito go na czysto, ewentualnie z pewnymi dodatkami smakowymi, tak w dzisiejszych czasach najczęściej podaje się go w szklance, nawet niekoniecznie specjalnej, ważne, żeby miała konkretną objętość, w temperaturze pokojowej, tak żeby poczuć wszystkie smaki znajdujące się w nim, acz w zależności od pogody można oczywiście sobie schłodzić czy rozgrzać, tak jak już mówiłem, grzany miód pitny zdarzyło mi się raz czy dwa w życiu spożywać. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę zacna alternatywa dla piw czy win grzanych, zwłaszcza dla fanów smaków bardziej deserowych, bardziej słodkich, takich, w których można zdecydowanie więcej słodyczy odczuć niż jakichkolwiek kwasowatości czy goryczy. Jeśli chodzi o taki mrożony, serdecznie polecam, żeby spróbować sobie kupić nawet taki delikatny miód pitny, ten trójniak, czwórniak, taki niekoniecznie mocno alkoholowy, i w taki gorący dzień, które jeszcze mamy w tym sezonie, mam nadzieję, że jeszcze chwilę z nami zostaną. Owszem, lubię zimę, ale nie śpieszy mi się tak do niej, żeby od razu też do jesieni biec. Spróbować sobie właśnie takiego dobrze schłodzonego miodu pitnego, miodku z miętą i ewentualnie kawałkiem cytryny. To jest tak zacne połączenie. Naprawdę jest to jeden z, moim zdaniem, lepiej odświeżających trunków alkoholowych w odpowiednich ilościach. Naprawdę przyjemnie ten miód, ta słodycz wpływa na nasze samopoczucie. Już nie mówiąc o tym, że wyrównanie za pomocą kwasotu i odświeżenie za pomocą mięty to już jest absolutna bajka. No i jeśli chodzi właśnie o takie zimowe smaki, to tutaj ja miałem okazję spróbować się z miodem pitnym, z goździkami i z pomarańczą, ale słyszałem i czytałem też dzisiaj o takich rzeczach jak dodatek cynamonu, imbiru, wanilii czy nawet czarnego pieprzu. No bo jeśli mamy zbyt taki delikatny miód, a ktoś chciałby coś mocniejszego, coś bardziej ciekawego spożyć, takiego ostrawego powiedziałbym, to nawet i czarny pieprz niektórzy ludzie dodają, właśnie żeby podbić takie smaki związane z miodem. A amatorzy miodów różnych i interesujących się, czym się różnią od siebie, na przykład lawendowy od gryczanego, zrozumieją, o co chodzi, no, naprawdę. Już wczoraj na targach na Mokotowie śniadaniowych, takich jedzeniowych, nabyłem miód lawendowy. No i właśnie porównując go do samego miodu gryczanego, no jest to zupełnie inna klasa. W sensie niekoniecznie jakości, chodzi o sam smak właśnie. Miód gryczany jest wręcz ostry i tylko mogę sobie wyobrażać, jak pyszny musiałby być z niego miód pitny. No bo jednakowoż ta ostrość jest czymś, w co bardzo często będę polował, na co będę zwracał uwagę, jeśli już mam coś szukać dla siebie. W następnym naszym spotkaniu za te 2 tygodnie będę chciał skupić się na tym, gdzie ten miód pitny właśnie troszkę bardziej się pojawiał, nie tylko w tradycjach polskich, ale też w różnych dziełach literackich. Nie będzie to proste zadanie, natomiast już wiem, że co niektórzy zwolennicy języka polskiego, literatury mogą już domyślać się, o co chodzi. No, powiem tylko, że

0: Konkretne rozmowy o książkach.
1: Jak się zapewne domyślacie, właśnie minęła 19, a to oznacza, że nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkie mole książkowe na 66. odcinek programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Dzisiejszego wieczoru moim i Państwa gościem będzie Piotr Osiński, rocznik 90. Były dziennikarz, były pracownik administracji, a jak wiadomo, słowo były oznacza czasem najlepszą rekomendację. Pan Piotr porzucił bowiem bezpieczny etat w korporacji na rzecz czegoś znacznie bardziej ryzykownego, ale i ciekawszego – wolności. I całe szczęście, bo dzisiaj dzięki temu będziemy mogli porozmawiać o jego literackim debiucie zatytułowanym Dziwne miasto. Tytułowym miastem jest Warszawa. Nie została ona wybrana przypadkowo na miejsce akcji. W tej książce stolica jest czymś więcej niż tylko tłem wydarzeń. Jest pełnoprawnym bohaterem, kapryśnym, tajemniczym, czasem mrocznym, a czasem zwyczajnie dziwnym. Zupełnie jak każde duże miasto oglądane po zmroku. Pan Piotr jest warszawiakiem z krwi i kości, miłośnikiem miejskich legend, historii ukrytych między kamienicami oraz, jak sam o sobie mówi, wszystkiego co dziwne. Trudno o lepszą rekomendację dla autora książki o takim tytule. Pod pseudonimem Wolter Żyćko prowadzi również popularny profil w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na którym opowiada przede wszystkim o warszawskich ciekawostkach, sekretach i historiach, obok których większość z nas przechodzi każdego dnia, nie zwracając na nie uwagi. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego miejsca. Można tam znaleźć więcej zagadek niż w niejednym kryminale. W dalszej części programu nie zabraknie oczywiście Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Jak zwykle będzie szybko, konkretnie i bardzo możliwe, że po raz kolejny dopiszecie sobie nową pozycję do listy książek do przeczytania koniecznie i najlepiej od zaraz. A teraz nie traćmy czasu. Przed nami Warszawa, pełna tajemnic, miejskich legend i dziwnych historii. Zapraszam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd wziął się pomysł na połączenie współczesnej Warszawy z polskimi legendami i stworzyć w ten sposób osobny, momentami wręcz oniryczny świat?
2: W zasadzie początkowo pomysł był taki, żeby nawiązać do legendy o Złotej Kaczce. Nie myślałem w ogóle, żeby tam była jakaś współczesna Warszawa. Pierwszy pomysł był taki, że chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kaczka była taka, jaka była. Ja od dziecka miałem tak, że lubiłem historie smutne, nie do końca wyjaśnione i Złota Kaczka spełnia tutaj wszystkie te warunki, bo jest postacią tragiczną, jest uwięziona w tym ciele, ale w zasadzie dlaczego ona daje jakiekolwiek próby ludziom? I chciałem odpowiedzieć na to pytanie. I tak naprawdę dopiero później, ponieważ książka rzeczywiście bazuje bardzo na moich doświadczeniach życiowych, skoro ja żyję we współczesnej Warszawie, to pomyślałem, że fajnie by było osadzić akcję właśnie we współczesnej Warszawie, ale są pewne delikatne różnice. Jest to rzeczywiście nasza Warszawa, natomiast w delikatnie innej rzeczywistości. No i głównie opieram się tutaj na legendzie o Złotej Kaczce, ale są też nawiązania do innych warszawskich legend i wszystko to po prostu wynika z takiej naprawdę jeszcze dziecięcej fascynacji.
1: To bardzo fajne jest, bo nikt wcześniej przed panem nie starał się pokazać, dlaczego ta złota kaczka w tej piwnicy tam siedzi, a teraz wiemy to, także odsyłam do książki.
2: Będzie mi bardzo miło. Ja w ogóle zastanawiałem się, skąd się wzięła legenda o Złotej Kaczce. Jak to z legendami nie wiadomo, ale kaczka mieszka w podziemiach zamku czy też pałacu Ostrogskich, który stoi na takim bastionie ceglanym. Myślę, że od kiedy ten bastion powstał, a powstał tam dlatego, że tak naprawdę obecny budynek to miała być tylko część olbrzymiego pałacu i miała tam być bodaj kuchnia czy jakieś pomieszczenia gospodarcze. Oczywiście Ostrogskim nie wyszło, bo często tak jest, że jak mamy ambitne projekty wymagające bardzo dużych nakładów, to one jednak nie wychodzą. Natomiast ludzi musiał od początku fascynować ten bastion, który miał po prostu umacniać skarpę warszawską. Skoro Ostrogscy byli obrzydliwie bogaci, bo byli książętami, byli magnaterią pochodzącą z Wołynia, no to musieli mieć tam skarby. Teraz skąd jezioro? Warszawa kiedyś była upstrzona różnymi jeziorkami, ciekami wodnymi, rzeczkami, których dzisiaj nie ma, albo są skanalizowane, albo zasypane. I myślę, że to było inspiracją do tego, że tam jakiś zbiornik pewnie jest. Ale właśnie, dlaczego kaczka? Tu jest w zasadzie odpowiedź na to pytanie, a w zasadzie jej nie ma, bo odpowiedź to cytat z pewnego bardzo znanego filmu z lat 90. polskiego. Natomiast ja również nie odpowiadam na pytanie, dlaczego kaczka stała się akurat kaczką, ale odpowiadam na pytanie, dlaczego daje ludziom próby. I u mnie to nie jest tak, że spotkała tam tylko jednego żołnierza czy szewczyka, tylko tych ludzi jest dużo. Oni trafiają do niej w specyficzny sposób i chciałem po prostu to zreinterpretować i ja w swojej głowie odpowiedziałem na to pytanie, dlaczego kaczka jest jaka jest. Także mam nadzieję, że czytelnicy będą usatysfakcjonowani z moich wyborów.
1: Trochę z książki dowiadujemy się, dlaczego ona taka jest, a nie inna. Także jeszcze raz odsyłam do książki, naprawdę warto. Ale Dziwne Miasto bardzo mocno dotyka tematu samotności i poczucia wykluczenia. Czy od początku wiedział pan, że emocje bohatera będą ważniejsze poniekąd niż sama warstwa fabularna?
2: Zupełnie nie i szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że bardzo dużo osób mówi mi i pisze, że nie są w stanie przeczytać książki na raz. W sensie nie dlatego, że im się nie podoba czy się dłuży, ale właśnie, że ona jest bardzo naładowana emocjonalnie. I szczerze mówiąc, jak ja pisałem tę książkę, to te emocje, które tam się pojawiają, rzeczywiście są prawdziwe, są autentyczne. Ja je wielokrotnie przeżywałem, ale nie myślałem, że będą aż tak oddziałać na ludzi, na czytelników. Jeżeli chodzi o samotność, rzeczywiście to jest bardzo ważny element tej książki, ale tam jest taka samotność jakby w wielu warstwach naszego życia. Oczywiście jest to samotność w warstwie romantycznej, mówi się obecnie o epidemii samotności, natomiast ja uważam zupełnie prywatnie, ale nie będąc żadnym psychologiem, ani coachem, ani psychiatrą, to jest tylko moja taka prywatna opinia, że z epidemią samotności to jest trochę jak z Gen Z-ami. To jest troszeczkę takie wymyślone określenie przez ludzi, którzy nie chcą, żeby okoliczności, w których żyjemy, się zmieniały. Czyli Gen Z-y są złe, bo nie chcą zarabiać 500 zł i nie mieć się za co utrzymać, a z kolei z epidemią samotności, nie wiem, to jest jakiś taki strach, że przestaniemy się rozmnażać, może nawet do tego stopnia podświadomy. Moim zdaniem po prostu czasy się zmieniają, ludzie może są przerażeni tą samotnością, ale może zaczynają widzieć, że takie dbanie o relacje, które nie mogą się udać, po prostu nie ma sensu w wielu przypadkach. Akurat moi bohaterowie odnajdują te swoje połówki i zaspokajają swoje potrzeby, bo tutaj też mówimy o takim wyobcowaniu w pracy na przykład, że jest postać Artura, który jest dziennikarzem i on jest tym takim najlepszym, takim pracusiem. Jeżeli jest 10 tematów do zrobienia, to trafiają do Artura i on też jest samotny, w sensie w związkowym jakby wybiera samotność, bo mówi, że po prostu nie może mieć dziewczyny, bo jest zbyt zajęty, natomiast jest osamotniony i czuje się taki wyobcowany w tym świecie pracy. No i mamy też trzecią postać, Violettę, która dopiero po 40 odkrywa swoją tożsamość i ona chyba nawet sama nie wie, że jest samotna. Dopiero pod koniec książki mamy pewną sugestię, że jednak chciała z kimś być, ale ta samotność jest tutaj taka nieoczywista, bym powiedział. W sensie ludzie ją dostrzegają, ale jak ja ją pisałem, to nie było to dla mnie oczywiste, że to będzie tak dostrzegany element i być może jednak nie mam racji i epidemia samotności istnieje.
1: Wydaje mi się, że istnieje. Wydaje mi się, że ludzie nie chcą się wiązać, że pasuje im to, że spotykają się raz na jakiś czas, nie muszą ze sobą, będąc parą na przykład, nie muszą ze sobą mieszkać. Być może jest to wygodne. Nie wiem, ja jestem, mam swoje lata, nie jestem Gen Z, więc mam zupełnie inne podejście do tych spraw, ale wydaje mi się, że ludzie odsuwają się od siebie i może jest to właśnie kwestia rozwoju internetu, cyberprzestrzeni. Znaczy moją taką największą uwagę przykuł właśnie główny bohater, który jest postacią niezwykle emocjonalną, momentami brutalnie szczerą wobec samego siebie. Czy trudno było napisać tak intymnym językiem tą historię?
2: Szczerze mówiąc, tak, ale ja pisałem to w jednym z takich najgorszych momentów mojego życia, bo pan mówi o Patryku, jak się domyślam. To tylko dopowiem, że książka tak naprawdę składa się z trzech części, bo ludzie mówią, że to są rozdziały, ale to są części. Są to jakby trzy niezależne od siebie opowiadania, ale połączone ze sobą. Tak jak był słynny film To właśnie miłość, który przedstawiał sploty różnych osób jakby w jednej opowieści, trochę niezależnie od siebie. Tutaj też tak jest i właśnie bohaterem pierwszej części jest Patryk. Patryk pracuje w warszawskim magistracie. Akurat w pierwszej części o jego pracy zbyt wiele powiedziane nie ma, ale Patryk zmaga się z tym, że jest osobą uważaną za nieatrakcyjną. I celowo mówię tutaj uważaną za nieatrakcyjną, bo jak wiemy, atrakcyjność jest bardzo subiektywna. Natomiast Patryk nie lubi sam siebie, wielokrotnie słyszał od otoczenia różne przytyki a propos swojego wyglądu. I czy ja takie przytyki słyszałem? Od dziecka. Także kiedy pisałem historię Patryka, oczywiście ona nie jest w 100% moją historią, to bardzo zagłębiłem się w odmęty swojej duszy, mówiąc literacko, i rzeczywiście było mi bardzo trudno to napisać, a później, kiedy jakby sam siebie sczytywałem, to miałem takie myśli, że może to jest troszeczkę za mocne. Natomiast jest takie powiedzenie, że książka musi trochę odleżeć, a ponieważ ja tę książkę piszę oczywiście z przerwami, to nie tak ciągiem, ale mniej więcej od 2017 czy 2018 roku piszę mniej więcej chronologicznie, więc pierwsza część była pisana na początku, to po latach, jak ja zacząłem się zmieniać i mój stan się polepszał, to widziałem, że opisanie osoby, która jest w ogóle jednocześnie bardzo chimeryczna i bardzo rozedrgana, więc ona nie jest też takim jednocześnie pozytywnym bohaterem, wielu osobom pomoże. Bo może gdybym ja kilka lat temu przeczytał coś takiego, zobaczyłbym, okej, nas jest więcej, byłoby mi po prostu dużo łatwiej, nawet biorąc pod uwagę, że to jest fikcja.
1: Tak, ta książka od pierwszych linijek jest mocna. Myślę, że dla niektórych ludzi może być bardzo mocna. No ale cóż, no, tak przyjął pan konwencję. Ja jestem jak najbardziej za tą konwencją. Bardzo mi się to podobało. To nie jest po nic wszystko. I w książce widać ogromną wrażliwość na tematy kompleksu wyglądu i społecznej oceny ludzi. Czy zależało panu na tym, żeby pokazać, jak bardzo wygląd wpływa na relacje międzyludzkie?
2: Inaczej. Mój zamysł był taki, ach, może jeszcze dodam jedną rzecz, bo mówię o tym otwarcie i się tego nie wstydzę, ale jestem osobą, która ma zdiagnozowane autystyczne ADHD, więc ja nie wszystko odczuwam do końca tak samo jak powiedzmy większość ludzi, tak zwana neurotypowa. Natomiast oczywiście mam takie same pragnienia, chcę być kochany, chcę się podobać, to jest jasne i oczywiste. I bardziej ten wymiar, o który pan pyta, był taki, że to miał być element eskapistyczny. Ja sam oglądając coś, och, przykład, który teraz jest wraca na top, Harry Potter. Kto z nas, czytając Harry'ego Pottera, nie chciał dostać listu do Hogwartu?
1: Ja.
2: Naprawdę? Dlaczego?
1: Oczywiście. W ogóle moja przygoda z Harrym Potterem była taka, że ja w jakiś sposób, ta książka mnie odrzucała, ale nie dlatego, że była pełna potworów i piekło wyzierało z niej, tylko nie wiem, wydawało mi się, że ona jest tak popularna, a ja chyba nie chciałem w ten nurt wejść. I stwierdzałem, że jestem mugolem i to nie wchodzę. Ale potem jak już zaskoczyło, to czytałem je tak, jak się ukazywały i przeczytałem je wszystkie. Ale nie miałem takiego pomysłu, żeby dostać, może dlatego, że nie wiem, już jak czytałem, byłem dorosłym facetem, więc inaczej na to patrzyłem wszystko. Także nie, ja nie chciałem dostać.
2: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. To ja do dzisiaj czekam na mój list do Hogwartu, który bardzo długo idzie.
1: Bo idzie Pocztą Polską. Jakby poszedł inną firmą, to pewnie już by dawno dotarł.
2: No tak, bo jestem mugolem, więc sowy mi nie przyniosą tego listu. To jest straszne. Ale ja czytałem Harry'ego Pottera mniej więcej tak, jak on wychodził. Więc ja wtedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej i ja na przykład sobie myślałem, Jezu, jakby było fantastycznie być tym czarodziejem i się okazać kimś takim właśnie wyjątkowym. Mnóstwo dzieci tak miało, dlatego to była tak popularna książka. Właśnie mieć tę czarodziejską różdżkę, która jeszcze pana wybiera. No coś niesamowitego. I tutaj, kiedy pisałem historię Patryka, to miał być taki element eskapistyczny. Wiem, że dużo osób jest w takiej sytuacji, wszyscy mamy jakieś kompleksy, jedni większe, inni mniejsze, jedni bardziej do tego przywiązują uwagę, inni mniej, ale tak generalnie myślę, że dużo osób z Patrykiem się utożsami i pomyśli sobie, ach, ale by było fajnie spotkać taką złotą kaczkę, ale później na koniec okazuje się, że to nie jest aż tak istotne. Ale nie mogę tutaj za dużo powiedzieć, żeby nie zdradzać.
1: Tak, żadnych spoilerów.
2: Więc tu są elementy eskapistyczne. Tak samo Artur ma pracę, której nienawidzi. Ja nienawidziłem wszystkich swoich prac, w których pracowałem, więc wiem, jak to jest i uważam, znowu mój pogląd, nie mam danych, że my jesteśmy potwornie nieszczęśliwym i sfrustrowanym społeczeństwem, jeżeli chodzi o pracę. Zresztą, jak właśnie myślę, że to zjawisko istnieje i fajnie, nawet mimo, że z Arturem dzieje się coś takiego mocnego, powiedzmy, i nie każdy chciałby tego doznać, to znowu to jest ten eskapizm. On znowu może porzucić tę swoją pracę, którą w zasadzie i kocha, i nienawidzi jednocześnie. Może przedmiot swojej pracy kocha, okoliczności nienawidzi, o, tak będzie. I najmniej eskapizmu jest w historii Violetty. Tam opiera się to na tym, że ona troszeczkę zmienia swoje nastawienie w trakcie książki. Jest na początku osobą bardzo taką negatywną, narcystyczną i na przykład mieszka na Gocławku, moim rodzinnym Gocławku, którego nienawidzi, a w trakcie książki zaczyna lubić te okolice i zaczyna kochać Warszawę. I to też jest taki pewien eskapizm, że sami możemy zmienić swoje podejście do swojego otoczenia. I myślę, że ogólnie te eskapistyczne elementy są moimi ulubionymi takimi motywami w całej książce.
1: Ale wróćmy do tego pytania, które zadałem przed chwilą. Czy właśnie zależało panu, by pokazać, jak bardzo wygląd wpływa na relacje międzyludzkie?
2: Ja w ogóle na pewno wpływa, ale ja zawsze mówię, że to jest tak jak z okularami. Żeby wiedzieć, jak to jest dobrze widzieć bez okularów, musiałbym, choć na jeden dzień, mieć wzrok zdrowej, standardowej osoby. I wtedy mógłbym porównać, bo tak naprawdę od dziecka ja okulary pierwsze miałem, jak miałem, nie wiem, 4 lata czy 5 lat, więc nigdy nie miałem dobrego wzroku. I tak samo jest z wyglądem. Abstrahując od gustów danej osoby, to na przykład ja sam siebie nie uważam za osobę ekstremalnie przystojną czy ekstremalnie atrakcyjną. I mam jakiś obraz takiej osoby w głowie i właśnie musiałbym choć na jeden dzień zamienić się w taką osobę i mieć wtedy porównanie, czy ten wygląd lepszy coś zmienia, a może nic nie zmienia, bo w książce nie jest to jednoznacznie powiedziane, czy tak, czy nie. Tam jest bardziej powiedziane, że dla jednej osoby tak, dla drugiej osoby nie. Główny bohater zresztą, Patryk, główny bohater pierwszej części, zastanawia się w pewnym momencie, czy gdyby był przepiękny, to może ma nawet taki charakter, który i tak nikomu się nie spodoba. I to jest w zasadzie pytanie bez odpowiedzi, bo każdy ma na nie swoją po prostu odpowiedź. Wierzę w to, że mogą być osoby bardzo atrakcyjne i adorowane przez wiele osób, a jednocześnie być potwornie nieszczęśliwe i nie mieć zaspokojonych tych swoich potrzeb, czy jeżeli chodzi o uczucia, czy jakieś ego, czy zawodowe. Także nie wiem, czy wygląd tak bardzo wszystko ułatwia, ale myślę, że tak.
1: Ja również uważam, że wygląd wiele ułatwia. Po drugie, wydaje mi się, że my sami patrzymy na siebie w zupełnie inny sposób niż widzą nas inni. Myślę, że podchodzimy do tego bardziej krytycznie niż podchodzą inni. Myślę, że inni są przyzwyczajeni po prostu do nas, a my widzimy się tylko czasami w lustrze. Ale tak, ładni mają łatwiej po prostu. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że jak ktoś jest przepiękny, to nie znaczy, że będzie od razu szczęśliwy. I nie znaczy, że znajdzie tą swoją połówkę i że dalej przez życie pójdzie szczęśliwy.
2: To prawda. I ja też bym chciał powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają i po prostu mają kompleksy i są z siebie niezadowoleni. Słuchajcie, wszystko jest kwestią tego, jak my na siebie patrzymy. Można zrobić eksperyment, zrobić sobie selfie, poprosić kogoś, żeby nam zrobił zdjęcie z tej samej perspektywy, z której robiliśmy sobie selfie. Ubrać się na jasno, ubrać się na ciemno. Naprawdę można się pobawić w domu samemu, nikt nie musi o tym wiedzieć i wtedy zobaczycie, jak bardzo różnie wyglądacie w różnych pozycjach i jak w niektórych bardzo się sobie podobacie, a w innych zupełnie nie. I to jest ten charakterystyczny element, jak ludzie widzą kogoś znanego na ulicy i potem prawie wszyscy mają, myślałem, że jest wyższy, niższy, grubszy, chudszy, ładniejszy, brzydszy. I należy też pamiętać, że jak oglądamy kogoś w mediach społecznościowych, to naprawdę bardzo rzadko jest tak, że nawet jeżeli jest atrakcyjny, powiedzmy wysportowany mężczyzna, to że on ma na co dzień takie napompowane mięśnie. On przed zdjęciem zrobi trochę ćwiczeń, ustawi się w odpowiedniej pozycji, ustawi odpowiednio światło i to też tak nie wygląda na co dzień. Acz oczywiście rozumiem, że oglądając przepięknych ludzi w mediach społecznościowych, można sobie pomyśleć, mój Boże, w kolejce po co ja stałem w tym niebie?
1: Dokładnie tak. To, co widzimy w internecie, nie jest prawdą. Ale podczas pisania książki, czy miał pan pomysł, jaki to będzie gatunek? Czy bardziej tworzył pan fantastykę, współczesną baśń, czy może jednak powieść psychologiczną?
2: Zupełnie.

0: Radio Praga.
1: Pisze się bardzo dużo, troszeczkę mniej z tego wydaje, chociaż też bardzo dużo. Ta osoba pisała swoją książkę jako bestseller. I to było najważniejsze. W zasadzie gatunek nieważny, ważne, żeby to był bestseller. I moim zdaniem to jest najgorsze, co można zrobić. Właśnie większość pisarzy pewnie chce stworzyć drugiego Tolkiena, drugą Rowling i nigdy, nigdy to nie wyjdzie. To nie ma prawa wtedy wyjść. I kiedy ja pisałem tę książkę, to w ogóle na początku pierwsza część miała być niezależnym opowiadaniem i nawet nie planowałem w ogóle żadnej kontynuacji. Bardziej pisałem to jako coś do szuflady, jeszcze w ogóle nie myśląc, żeby to wydać. I dopiero później przyszło mi do głowy, że fajnie by było zrobić z tego zbiór opowiadań. Jak już pisałem drugą część, to dopiero wtedy przyszło mi do głowy, a gdyby zrobić tak, żeby te opowiadania jeszcze się ze sobą łączyły, więc to był proces i w ogóle pisząc tę książkę nie miałem ani przez chwilę takiej myśli, jak to skategoryzować. To miała być moja książka. Natomiast jak książkę kończyłem, to już wtedy zaczynałem o tym myśleć, bo wiedziałem, że trzeba to jakoś nazwać. I ja na początku chciałem to nazwać Szalona powieść fantazy LGBT w trzech częściach, żeby Dziwne Miasto miało taki dopisek, ale później z tego zrezygnowałem, dlatego że tu jest tak dużo wątków, które ja sam odkrywam i ja sam na przykład w ogóle dopiero teraz odkryłem, że tutaj są kompletnie nieświadome nawiązania do twórczości Walaszka, czyli na przykład do Egzorcysty Bogdana Bonnera. On też ma tam diabły. Diabły w jednym z odcinków, jeden co najmniej, ma tak samo na imię jak jeden z moich diabłów, ale ja w ogóle nie zrobiłem tego świadomie, ba, oglądałem ten odcinek już po napisaniu swojej książki, więc sam dużo tutaj odkrywam. Często dzieją się rzeczy magiczne podczas pisania i dostałem w ogóle takie pytanie, czy w trakcie książki dużo się zmienia? Bardzo dużo. Ja w ogóle nie umiem pisać konspektu, więc, bo ADHD autystyczne i po prostu no nie umiem się do tego zmusić. Staram się, próbuję, ale jest to dla mnie męczarnia. Nie jestem w stanie napisać ani jednego słowa, więc mnóstwo elementów zmieniło się w trakcie pisania. Miałem bardzo dużo innych pomysłów i absolutnie jak to pisałem, nie myślałem, że ta książka będzie czymś konkretnym. Wręcz potwornie się bałem, że dosłownie każda osoba, która weźmie ją do ręki, powie, że to jest coś strasznego i to jest za dużo, a okazuje się, że nie.
2: Zdecydowanie nie. Rzadko bywam czymś tak zachwycony, ale naprawdę ta książka czyta się jednym tchem.
1: Brak mi słów. Nie mam co powiedzieć. No właśnie, zatkało mnie, dziękuję.
2: Jest pan związany z Warszawą. Ma pan podcast, w którym spaceruje pan po mieście i opowiada różne ciekawostki. Jest pan przewodnikiem po Warszawie. Mm-hmm. Warszawa w Dziwnym Mieście wydaje się niemal osobnym bohaterem. Jaką rolę pełni dla pana samo miasto w tej historii?
1: Bardzo się cieszę, że pan to wyczuł i pan to powiedział, bo dokładnie tak jest. Ja od początku uważałem, w sensie dla mnie to było oczywiste, że historia ma być osadzona w Warszawie, no bo jeżeli kręci się wokół Złotej Kaczki, no to gdzie? Ale sprostuję dwie rzeczy. Po pierwsze, prowadzę profil na Instagramie, podcastu jeszcze nie mam. Tam tworzę pod pseudonimem Wolter Żyćko i dużo osób myśli, że tak się nazywam. I druga rzecz, oprowadzam po Warszawie, bo nie mam licencji przewodnika. I rzeczywiście ja podczas moich spacerów opowiadam kompletnie szalone rzeczy, ale wszystkie się wydarzyły i ba, wszystkie są bardzo łatwe do zweryfikowania, bo wystarczy sprawdzić w internecie. Specjalnie korzystam z takich źródeł, że jeżeli historia kogoś zainteresuje, to będzie mógł ją sprawdzić. I teraz skąd w ogóle zainteresowanie Warszawą? Mam to w genach. Ja jestem warszawiakiem z urodzenia. Wiem, że dla bardzo wielu osób to jest super istotne. Dla mnie nie i nigdy nie było. Natomiast właśnie jak już jest się warszawiakiem urodzonym tutaj, no to jeszcze się liczy pokolenia. Więc ja jestem warszawiakiem dopiero w drugim pokoleniu. Dlatego, że liczy się warszawskość tak nie wiem, co najmniej od 200 lat. Więc trzeba mieć, nie wiem, z 5 pokoleń. Ale właśnie ja to mówię żartobliwie, bo dla mnie to jest żartobliwe po prostu. Ja też zawsze się śmieję, że jestem słoikiem warszawskim, bo mieszkałem całe życie na Pradze Południe i tutaj też kontrowersyjna nazwa wiem, ale ja świadomie jej używam, na Pradze Południe. Obecnie mieszkam na Woli i jak jeszcze żyła moja babcia, no ja jechałem do rodzinnego domu w odwiedziny, no to wiadomo, że wracałem ze słoikami na drugą stronę miasta, a z kolei moja babcia nie urodziła się w Warszawie, ale już od dzieciństwa tutaj mieszkała, miała niesamowite historie, zresztą mam ją nagraną i na pewno kiedyś to spiszę i ona jeszcze mówiła, a co do Warszawy jedziesz, kiedy na przykład jechałem spotkać się ze znajomymi, bo dla niej Praga i Warszawa to były dwa oddzielne organizmy, dwa oddzielne miasta, mimo że już przed wojną było to jedno miasto. I na przykład mnie a dlaczego ona tak mówi? Dlaczego ona tak mówi? Moja babcia jeszcze mówiła troszeczkę gwarą warszawską, w sensie nie używała jakichś

0: konkretnych słów, ale na przykład mówiła limuzynę albo rękę. I też mnie to fascynowało, dlaczego ona tak mówi, skąd to się wzięło. No i na początku lubiłem chodzić na przykład do biblioteki i pożyczyć sobie, nie wiem, korzenie miasta, jakieś słowniki, kwiryny, handkę, bo też w ogóle prezentację maturalną robiłem, wtedy były prezentacje maturalne, o nazwach placów i ulic w Warszawie i ja to gdzieś miałem w DNA. Natomiast też mój dziadek miał ogromny na to wpływ, bo mój dziadek, z kolei Zambrowiak, też mieszkał od dzieciństwa w Warszawie. On od dzieciństwa był zakochany w architekturze, wspominał Warszawę codziennie z rozrzewnieniem, pamiętał jeszcze przedwojenny Zamek Królewski, opowiadał, że nie było tych narożnych wieżyczek na przykład. No ja to wszystko chłonąłem. Dziadek mnie zabierał na spacery, byłem pierwszy raz w łazienkach na przykład z dziadkiem, mając chyba 4 lata, więc ja to tak jak gąbka wszystko chłonąłem. I dziadek pracował jako taki kierownik budów, bo w ogóle dostał się na ASP, ale ze względu na pochodzenie go nie przyjęto, bo miał pochodzenie tak zwane inteligenckie. Też ciekawa historia, też to kiedyś spiszę. I po prostu pracował na budowach jako właśnie taki kierownik, trochę jako budowlaniec. Odbudowywał Sejm, pracował przy budowie MDM-u i on też tę Warszawę strasznie kochał i chyba mi to po prostu przekazał. Natomiast moim zdaniem można kochać Warszawę bez względu na to, skąd się pochodzi i bardzo polecam, bo jest to coraz fajniejsze miasto do mieszkania.
1: Dlaczego właściwie polskie legendy stały się fundamentem tej opowieści? Czy chciał pan je odczarować i pokazać w nowoczesny sposób?
0: Też nie. To jest fascynacja, która wynika z tego, co czytałem. Na przykład mój partner, który ma ksywkę Skrzaty, jest to ksywka nieprzypadkowa, dlatego że on kocha na przykład mitologię słowiańską, uwielbia wszelką magię. O, jak on by chciał dostać list do Hogwartu, ja to nic. I na przykład on, studiując slawistykę, bardzo dużo wiedział o przeróżnych demonach słowiańskich. Mamy w domu bestiariusze słowiańskie. I na przykład ja zafascynowany czytałem te książki i jak mało my w ogóle znamy tych postaci, których były setki przeróżne, bo my znamy jakieś czarty, jakieś wiły, a tam są świetle. Świetle to jest fascynująca postać. Akurat w książce nie występuje. Czytałem też doskonałą książkę, która nazywała się Żywoty diabłów Polski. I tam są opisane legendy, fantastycznie pokazany świat polskich diabłów, słynne historie typu Czarcia Łapa z Lublina, oczywiście Boruta i Łęczyca. Uwielbiam, po prostu uwielbiam wszelkie miejsca w Polsce, gdzie Matka Boża odcisnęła swoją stópkę, a diabeł łapę, albo diabeł coś tam diabeł ogonem nakrył. To jest bardzo istotna część mojej książki, ta diabelska umiejętność. I to jest znowu tak, że ja zaczynając pisać książkę, wiedziałem, że będę nawiązywał aż na przykład do tylu legend, albo do tych konkretnych. Złota Kaczka była pewnikiem, a na przykład, no mogę zdradzić, bo w zasadzie i tak już to jest we fragmentach, w książce też są wampiry, czyli po polsku to by były upiory albo wąpierze. Wampiry tak naprawdę w ogóle pochodzą z demonologii słowiańskiej, co ciekawe, więc wpisują się w trend. I tak naprawdę angielskie słowo vampire pochodzi od upiór, więc ze słowa słowiańskiego. I jak zaczynałem pisać o wampirach, bardziej mi chodziło o nawiązanie do charakteru ludzi i stworzenie też kilku gier słownych, które padają w książce, niż konkretnie o to, że na przykład zrobię wampiry, bo wampiry się czytają, bo wampiry są w zmierzchu. To wszystko było takie bardzo organiczne, w sensie mnóstwo rzeczy w ogóle, jak siadałem do pisania książki, przychodziło mi do głowy podczas pisania i potrafiłem przepisać dany fragment, wprowadzić daną postać, bo myślałem sobie, o, to będzie dobre. Na przykład w ogóle w książce występuje postać wodnika, a to dlatego, że to jest ulubiony demon słowiański mojego partnera. I tak naprawdę tylko o to chodzi. On jest bardzo istotny w tej książce, wbrew pozorom, chociaż ma epizodyczną rolę. I ogólnie sama Warszawa jest tutaj też taką postacią legendarną. Tam jest wyjaśnione, dlaczego Warszawa powstała akurat tutaj, kto stworzył Warszawę. To wszystko bazuje na istniejących legendach, ale w mojej reinterpretacji.
1: Dziwne Miasto jest pana debiutem literackim i debiutanci często boją się poruszania trudnych tematów, a jak już powiedzieliśmy na początku, książka od pierwszych linijek jest bardzo mocna. Ale czy miał pan taki moment, pisząc książkę, albo jak już była napisana, że zawahał się pan przed publikacją?
0: Nie, to znaczy wahałem się przed publikacją z tego względu, że miałem taką myśl, czy ta książka nie jest aby zbyt słaba, żeby ją publikować. I to mnie powstrzymywało. Jak książka w ogóle była już w druku, zaczynała być szykowana do dystrybucji, to ja wtedy zagłębiłem się w środowisko tak zwanego BookToka i Bookstagrama i dokładnie wtedy wybuchła słynna afera z Katarzyną Romanowską, czyli właśnie debiutującą autorką, która stwierdziła, że zadebiutuje tak, że obrazi absolutnie wszystkich, natomiast uważam, że obie strony konfliktu przeginają mocno, bo każdy na tym korzysta, bo byłem gotowy w ogóle na negatywne recenzje, na jakieś złe komentarze, jakieś przytyki, ale jak oglądałem na przykład 4-godzinne analizy książki Romanowskiej, gdzie wytykano jej każdy przecinek, każdy jakiś błąd logiczny, to ja miałem dosłownie stany lękowe. Jeżeli chodzi o poruszaną tematykę, to ja właśnie dopiero teraz słyszę, że ta książka jest mocna. Ja wiem, że te tematy są mocne, ale z drugiej strony jednocześnie jestem zaskoczony. I to na pewno mnie nie przerażało. Była jedna dosłownie sytuacja, że moja siostra, kiedy przeczytała jeszcze taką pierwszą wersję, którą dopiero wysłałem do wydawnictw, to zapytała: słuchaj, uważam, że przegiąłeś z postacią Zosi, bo ona się okazuje kimś bardzo znanym w Polsce. I no i nie mogę powiedzieć więcej, ale rzeczywiście ta znaność tej osoby wynika z tego, że ta sytuacja jest powiązana z dużym cierpieniem rodziny i wtedy byłem przerażony, co ja zrobiłem, ale później stwierdziłem, że jednak sytuacja weszła już do popkultury, jest tak wałkowana przez wszystkich i teraz w ogóle wszyscy oszaleli na punkcie tej sytuacji i znowu ją odtwarzają. Ja też zmieniłem dane tej osoby, myślę, że w ciekawy sposób, także przepraszam, jeżeli kogoś tym uraziłem, nie chciałem, był to rzeczywiście moment, kiedy uważałem, że ta jedna sytuacja może jest zbyt mocna, ale potem ją przemyślałem i tak naprawdę w ogóle moja siostra do tej pory jest jedyną osobą, która na to zwróciła, co też mi pokazuje, jak odbiorcy zwracają uwagę na przeróżne elementy, które nawet często autorowi nie przyszłyby do głowy podczas pisania.
1: Dokładnie tak jest, no ale cóż.
0: Życie. Żyćko, przepraszam, żyćko.
1: Dokładnie żyćko. Ale kiedy pisał pan swoją książkę, czy miał pan na myśli jakiegoś konkretnego czytelnika, czy raczej o kim pan myślał w momencie pisania?
0: Myślałem o tak zwanych młodych dorosłych. Tutaj ta grupa docelowa była ewidentna. Młodzi dorośli mam na myśli, no dobra, powiedzmy w uproszczeniu od 20 do 40 roku życia. Myślę, że ci ludzie najbardziej utożsamią się z tą książką. Przychodzili na świat mniej więcej w tym samym czasie, kiedy bohaterowie tej książki i mogli przeżywać te same problemy na przykład na rynku pracy. I to była taka moja grupa docelowa, ale musi mi pan wierzyć, że ja tego nie pisałem jakby w żaden sposób, nie, że pod kogoś. Ja po prostu usiadłem, napisałem i chciałem zobaczyć, co będzie. Płeć w zasadzie nie ma tutaj znaczenia. Myślę, że książka spodoba się i kobietom, i mężczyznom. Myślałem też, że to będzie coś ciekawego na rynku książek LGBT, bo tutaj wątki LGBT są niesamowicie istotne. To nie są główne wątki w książce, ale są bardzo, bardzo istotne. A ja się nie spotkałem jeszcze, może za mało czytam, na polskim rynku książki, żeby właśnie była taka fantastyka, powiedzmy, i były w nią wplecione wątki LGBT. Ja jako autor muszę się wczuć w mojego bohatera i muszę wiedzieć, czego on chce i jakie ma pragnienia. I na przykład, kiedy mnie podobają się mężczyźni, ja wiem, jakie to jest uczucie, jak się po prostu patrzy na drugiego mężczyznę i nie wiem, czy jakbym wstawił tam kobietę, to będzie dokładnie to samo. Jest też tutaj w książce romans hetero. W trzeciej części w ogóle wcielam się w kobietę. Wiem, że ludzie mówią, że zrobiłem to fajnie, natomiast nie robiłem nic w tej książce celowo pod kogoś albo żeby osiągnąć jakiś efekt. W ogóle nie przeszło mi to przez myśl, natomiast uważam, że książka na pewno nie jest dla osób poniżej 18 roku życia, chociaż w ogóle wydawnictwo chyba ją oznaczyło jako 15 czy 16 plus.
1: Może młodzież teraz szybciej dojrzewa.
0: Może.
1: W każdym razie muszę powiedzieć, że wątki LGBT w tej książce, trudno ich nie zauważyć. Mm-hmm. Moim zdaniem w Dziwnym Mieście czuć fascynację internetem, aplikacjami, anonimowością i kreowaniem własnego wizerunku. Czy uważa pan, że dziś żyjemy trochę w świecie permanentnego przybierania masek?
0: Ale zdecydowanie tak. Ja w ogóle powiem panu taką ciekawą rzecz, bo też widzowie na przykład zadają mi pytania, czy ja naprawdę jestem taki jak na Instagramie. I tak, ja jestem ogólnie miłą, grzeczną osobą i taki zawsze byłem i pewnie taki umrę, chociaż zmieniamy się w trakcie życia. Natomiast będąc naprawdę miłą, grzeczną osobą, ja sobie zdałem sprawę, że mam coś takiego, co się nazywa syndrom miłego faceta, czyli ja nie robię pewnych rzeczy bezinteresownie, w sensie jestem miły, nie chcę dostać za to pieniędzy na przykład, ale liczę na to, że ta druga osoba też będzie dla mnie miła. I to się właśnie nazywa syndrom miłego faceta, który kończy się tym, że ja, będąc miłym facetem, notorycznie trafiam na osoby, które nie są dla mnie miłe, no i zaczynają mi na przykład wchodzić na głowę. I tak naprawdę tu jest pytanie, czy ja jestem taki miły, czy to jest maska? Maskę nakładałem też wielokrotnie jako autystyk, bo musiałem sobie po prostu radzić w życiu. Nie wiedząc nawet, że mam ten autyzm, wiedziałem, że jestem inny po prostu od ludzi, czułem się dużo gorszy, więc musiałem zrobić coś, żeby mnie lubili na przykład. I pamiętam taką sytuację, że kiedyś znajomi zabrali mnie do pubu pierwszy raz, ale warunkiem było to, że muszę założyć koszulkę zespołu, którego w ogóle nie słucham, bo powiedzieli mi, że jestem nudny i muszę mieć tę koszulkę. No i ja to zrobiłem, no bo chciałem być akceptowany. To też była maska. Teraz bym absolutnie tego nie zrobił, bo po prostu znam swoją wartość. Natomiast jeżeli chodzi o media społecznościowe, i teraz to bardzo źle zabrzmi, nie chcę tu wychodzić na osobę jakąś narcystyczną i mającą duże ego, ale wydaje mi się, że jestem w mniejszości osób, które pokazują też oczywiście jakąś kreację na Instagramie, natomiast jestem tam szczery i taki, jaki jestem, a ludzie strasznie grają i media społecznościowe bardzo się wypaczyły, ale jak sama nazwa wskazuje, to miały być media społecznościowe, takie oddolne. I teraz na przykład, jeżeli w mediach pokazuje się coraz więcej osób ze świata telewizji, ze świata show biznesu, one naturalnie mają więcej zdolności, jak grać, jak pokazywać tę swoją lepszą stronę. No i niestety wydaje mi się, że tym środowiskiem, ale zresztą całym światem, obecnie rządzi wyłącznie pieniądz i na drugim miejscu jest władza, więc ludzie w mediach przeważnie zrobią absolutnie wszystko dla pieniędzy i dla władzy. Także no tak, jest dużo kreacji i tak w książce jest dużo fascynacji tym zjawiskiem, chociaż wszystkie media społecznościowe tutaj są w tle, jakby nie występują w żadnej scenie na pierwszym planie, acz muszę powiedzieć, że Złota Kaczka przez lata swojej niewoli wiele się nauczyła i potrafi na przykład ludziom instalować aplikacje na telefon.
1: Tak, dokładnie to robi i to robi bardzo zdalnie, chyba że wtedy, kiedy główny bohater jest nieprzytomny, to mu grzebie w telefonie.
0: I bardzo złośliwie, znając nerwowość bohatera.
1: Czytając książkę, w wielu momentach nie wiedziałem, czy bardziej powinienem się śmiać, czy czuć niepokój. Czy właśnie o taką emocję panu chodziło?
0: No dobra, to ja mam pytanie. A no, były takie momenty, że pan się śmiał, na przykład, że pan śmiechnął, czytając książkę, czy nie? No właśnie. I to myślę, że mi nie wyszło, albo wyszło mi w mniejszym stopniu niż chciałem, bo myślałem, że więcej osób będzie zwracać uwagę na humor i ironię. Czytelnicy też zwracają na to uwagę, nie powiem, że nie. Natomiast nie mam tego efektu, że ktoś tam śmiechnął, jak to się teraz mówi, albo się roześmiał. Tu jest wszystko i serio, i nic na serio jednocześnie. Diabły, które są istotnymi bohaterami tej książki, w polskim folklorze właśnie mają taką osobowość, że niby są nieszczęśliwe i złośliwe, ale jednocześnie robią bardzo dużo rzeczy z taką gracją i poczuciem humoru. I kiedy ja to pisałem, to bardziej mi zależało, żeby poczucie humoru się wybijało na pierwszy plan, acz okazuje się, że napisałem książkę, której ludzie nie są w stanie przeczytać za pierwszym razem, bo jest bardzo emocjonalna, ale dla mnie to jest ciekawe doświadczenie. Jako dla debiutanta, bo jest to nauka przy ewentualnych kolejnych tomach czy innych książkach.
1: Czy udało się panu zrobić coś takiego, że po przeczytaniu tej książki chodzę i polecam ją wszystkim?
0: Ale to mam ciarki i uwielbiam pana za to, jest mi przemiło.
1: To po pierwsze, to się panu udało. Po drugie, również nie przeczytałem tej książki za jednym posiedzeniem. Mhm. W ogóle jest, myślę, że na palcach jednej ręki można wymienić książki, gdzie ja usiadłem i naprawdę i wstałem dopiero, kiedy przeczytałem. Mhm. No bo tak się nie czyta, no po prostu trzeba mieć na to czas, żeby tak usiąść i czytać. Ale nie było to na takiej zasadzie, że czytałem, rzucałem, potem wracałem za miesiąc, zwłaszcza że premiera była 20 kwietnia, więc stosunkowo niedawno.
0: To prawda. A to ja tylko zrobię tutaj wtrętkę, bo w takim razie muszę przeprosić moje skrzaty, które dostały opieprz, bo 2 tygodnie po premierze jeszcze nie miałem od nich recenzji na Lubimy Czytać.
1: Ale jest.
0: Jest, zgadza się. Natomiast, to znaczy, skrzaty to mój partner, więc mam wymagania wobec niego. Ja uważam, że ja nie mam prawa mieć jakichkolwiek wymagań wobec czytelnika. Jestem zaszczycony, że ktoś zdecydował się kupić moją książkę, nieważne, czy to jest e-book, czy to jest wersja papierowa, i absolutnie znienawidziłbym siebie, jak na przykład bym uważał, że ktoś ją źle czyta. W ogóle był taki zamysł, ale niestety trzecia część to niszczy, bo ona już zbiera wszystko, że można by było czytać książkę w dowolnej kolejności. Bo tutaj było, powiem panu, jeszcze tego nie mówiłem nigdzie, bo w ogóle pierwsza wersja, która poszła do wydawnictwa, miała 66 666 wyrazów. No i no fajne nawiązanie, bo szóstki, ale tak mówię, no nie, no nie będę o to walczył i nawet nie wiem, ile ona ma teraz tych wyrazów, więc tu jest sama dla mnie niespodzianką. Natomiast ludzie nie dostrzegają pewnych smaczków, które ja tutaj umieściłem. Każdy ma swoją interpretację, nie każdy musi dostrzegać jakieś duże szczegóły, ale nie mam też absolutnie pretensji do czytelników, że nie spełniają jakichś moich oczekiwań, bo ja nie mam po prostu prawa mieć tych oczekiwań. Napisałem książkę, której głównym celem jest to, że ma sprawiać przyjemność czytelnikowi, bo ja w ogóle od zawsze uważam, że czytanie ma sprawiać przyjemność, o czymkolwiek czytamy. Możemy czytać trudne tematy związane z II wojną światową, ale mamy coś wynosić z tego i jakby z tej wiedzy odczuwać frajdę. I mówię, ja wiem, że w tym kontekście to źle brzmi, proszę mi wybaczyć, ale nie umiem tego inaczej ująć w słowa. Chodziło mi o to, żeby sprawić mojemu czytelnikowi przyjemność i to stało na pierwszym miejscu, a wszystkie rzeczy typu ego, że ja sobie właśnie wejdę na Lubimy Czytać. Jeżeli na przykład ktoś powie, że to jest straszna kupa ta książka, ja też jestem z tym okej. Okay. Każdy ma w ogóle do tego prawo, więc niech każdy znajdzie w książce to, co chce znaleźć w tej książce.
1: A z jakimi pytaniami chciałby pan zostawić czytelnika po lekturze swojej książki?
0: Szczerze mówiąc, mam taki cel, który absolutnie jest skazany na porażkę, że jeżeli tę książkę przeczytają Zygmunt albo Hugo, to pomyślą sobie, to chyba o mnie. Ale ponieważ Zygmunt i Hugo są chodzącymi ideałami i to ich pracownicy powinni całować im stopy, to nie pomyślą sobie tak. Chciałbym też zwrócić uwagę na problem estetyki. Myślę, że to jest bardzo oryginalne w tej książce, bo staram się zrobić to nienachalnie, ale zwracam uwagę na problem styropianizacji i pastelozy, z którym zmagam się od lat. Ja potrafiłem jakieś interwencje w gazetach robić i tak dalej, no ale niestety cały kraj jest zalany styropianem.
1: Ale wiemy, kto za tym stoi.
0: Wiemy, kto za tym stoi, otóż to. I chciałbym, żeby ludzie sobie pomyśleli, że ludzie na przykład ze wspólnot mieszkaniowych, że może nie trzeba malować wszystkiego na czerwono, zielono, nie wiem, żółto, a przy kolejnym remoncie, bo teraz trzeba zrobić odwrotnie na trupio, szaro, biało, bo to jest kolejny trend, który się pojawia, tylko no chciałbym dać po prostu troszeczkę do myślenia. Są też tutaj wątki, ja jestem ogólnie osobą niewierzącą, nie lubię filozofii, takiej ustrukturyzowanej, ale zawsze mówię, że ja jestem filozofem, który nie lubi filozofii. Są tutaj moje takie przemyślenia na temat tego, po co coś robimy, dlaczego świat się kręci, czy jaki jest sens tego wszystkiego i może ja nie daję odpowiedzi na to, ale chciałbym tak dać do myślenia, żeby każdy, kto to czyta, zastanowił się, czy, że tak pędzę, że nie dbam o swoje zdrowie, że nie spędzam czasu z bliskimi albo sam ze sobą, bo jakby to nie jest warunek, jest czymkolwiek uzasadnione. Może celem życia jest życie i czytanie.
1: Powiedzieliśmy już, że Dziwne Miasto jest pana debiutem, ale czy ten debiut był bardziej ekscytujący czy przerażający dla pana?
0: To zależy, dlatego że niestety przez swoje przypadłości mam coś takiego, że mój organizm sukces i zainteresowanie odbiera jako stres. Ja zawsze byłem taką osobą, która się trzymała w cieniu i ja wiem, że mi nikt w to nie uwierzy, bo ja dużo gadam, ale właśnie, maski, już o tym rozmawialiśmy. I teraz na przykład, jak dostaję wiadomości na Instagramie od osób, których nie znam, po prostu są moimi widzami albo trafiły na moją książkę i mnie zaobserwowały i na przykład mam tam wiadomości, panie Piotrze, bardzo dziękuję, nie mogę się oderwać. Albo chciałem przeczytać dwie strony, jestem na 80, albo to też jest odwrotnie, bo część osób mówi właśnie, że nie może przeczytać całości, a część, że nie może się oderwać. I to jest piękne w tym wszystkim. I ja na przykład, moja przyjaciółka mnie zapytała, jak ty się z tym czujesz? I ja próbowałem sobie sam zadać to pytanie, absolutnie nie wiem, jak się z tym czuję. To, co nie podobało mi się bardzo w moim debiucie i uważam, że to był mój pech, to właśnie pan na przykład się do mnie odezwał tak, że nasza rozmowa byłaby nagrywana dosłownie w pierwszym tygodniu tym debiutanckim. Miałem też iść na podcast, na który idę jutro, tu jeszcze nie mogę powiedzieć do kogo, właśnie w tym pierwszym tygodniu. Sami się do mnie odezwaliście, no byłem zaszczycony, byłem szczęśliwy. Natomiast wróciłem z wycieczki ze Stanów z jakimś strasznym choróbskiem, który już mi w zasadzie przeszło, ale jeszcze trochę trzyma. Musiałem to wszystko podwoływać. No i niestety nie chcę wymieniać tutaj firmy, bo to nie o to chodzi, ale jeden z dystrybutorów mojej książki, który zrobił przedsprzedaż, okazał się niezbyt rzetelny. No i zamiast dostawać od ludzi informacje, że hej, twoja książka przyszła, bo na to właśnie liczyłem, że na przykład ktoś zrobi zdjęcie, ja właśnie wrzucę na relacje, miałem już takie, to dostawałem, hej, dostaję informację o opóźnieniu, hej, dostaję drugą informację o opóźnieniu. Ktoś, kto zamówił więcej książek, dostał informację, że przesyłka została zagubiona, więc zaczęły się tam dziać dziwne rzeczy, jak to w Dziwnym Mieście. Tak naprawdę musiałem, będąc chorym, bardzo załatwiać po prostu tę sprawę. Czułem się bardzo osamotniony w tym. Na szczęście, z tego co wiem, wszystkie osoby, które książkę zamówiły, książkę dostały. zostały, więc udało się to załatwić, ale nie był to najszczęśliwszy debiut. Natomiast absolutnie nie narzekam teraz, bo odzew jest fantastyczny i dużo większy i dużo lepszy niż mógłbym sobie wymarzyć. I też to, co pan mówi, że pan chodzi i poleca Dziwne Miasto, to jest dla mnie, na przykład tego się w ogóle nie spodziewałem i w ogóle nawet sobie nigdy tak nie pomyślałem, bo autor zawsze sobie tak myśli, że może Netflix by się tym zainteresował. A jak to będzie brzmiało po angielsku? A kto by to przetłumaczył? Ale na przykład nie pomyślałem, że ktoś mi kiedykolwiek powie, polecam tę książkę innym. I to jest super doświadczenie. W ogóle się tego nie spodziewałem, więc jestem ogólnie bardziej zadowolony. Natomiast uważam, że biorąc pod uwagę, że prowadzę jednak duży profil na Instagramie, to potencjał promocyjny jest no niewykorzystany. Jestem z tym bardzo sam, a ponieważ to jest mój debiut i naprawdę jestem człowiekiem znikąd, nie mam tatusia, nie mam mamusi, nikt mi nie pomaga, to na początku czułem się taki osamotniony. Natomiast teraz, jak już się tak oswajam z sytuacją, to tak naprawdę uważam, że jestem w czepku urodzony, bo miałem możliwość spełnienia swojego największego marzenia i jednocześnie to marzenie sprawia, że dostaję pozytywny odzew od ludzi.
1: Czy byłem pierwszą osobą, która zwróciła się do pana z prośbą o wywiad?
0: Tak, zdecydowanie i do tej pory jedną z dwóch.
1: No to super.
0: Ja czekam, proszę państwa.
1: No i pytanie, które przy debiucie myślę, że nasuwa się samo. Wydał pan Dziwne Miasto i co dalej? Jakie dalej plany?
0: Pierwsza część książki kończy się pewnym cliffhangerem. I to jest pierwszy moment, gdzie ludzie do mnie piszą, ja chcę wiedzieć, co, dlaczego tak zrobiłeś. Nienawidzę cię. Ja mówię, przeczytaj całą książkę do końca. I ten cliffhanger akurat zrobiłem celowo. Jakby tutaj liczyłem właśnie na takie reakcje. Bo tu historia jest zamknięta z perspektywą kontynuacji. I ja w ogóle nie myślałem, że jeszcze od czytelników będę dostawał pewne pytania, których nie mogę ich przytoczyć, bo już za bardzo będą zdradzały fabułę. Natomiast bardzo chciałbym kontynuować. Czytelnicy proponują, że jakby drugi tom powinien się nazywać Dziwne Przedmieście na przykład, albo jeszcze Dziwniejsze Miasto. Nie mam jeszcze tytułu. Zacząłem w ogóle pisać już tę książkę. Na razie mam całe 2 strony w formacie A4, więc idzie mi świetnie. Także już za 3 lata... Jak te pisałem od 2018 roku, no to trochę trwa. Więc mam już pomysł, on już się zdążył z 10 razy zmienić, bo miałem taką wizję, że jeżeli się okaże, że to się nikomu nie podoba, to po co ja mam ludzi męczyć? Więc będę sobie pisał do szuflady po prostu, co też lubię robić. Ale właśnie ludzie sami mówią, że chcą dalej i powinienem pisać dalej. Miałem rozmowę z jednym czytelnikiem, który ostatecznie w ogóle dał mi maksymalną ocenę na Lubimy Czytać, a byłem przekonany po tej rozmowie, że ona nie będzie 10. I myślałem, tak jak on ze mną rozmawiał, że jego przekaz jest taki, że Jezu, już nie pisz więcej, po czym okazuje się, że dostaje właśnie maksymalną ocenę i w komentarzu czekam na kolejne książki. Natomiast absolutnie nie mam jeszcze nic zaplanowane. Moje wydawnictwo nie zwróciło się na razie do mnie z propozycją jakiejkolwiek kontynuacji. Na razie chciałbym zobaczyć, myślę tak przez pierwszy rok, żeby mieć taki cały cykl, jak się to będzie sprzedawało, w miarę jak się będą pojawiały też negatywne recenzje, czy ja to dobrze znoszę. Może się okaże, że ja mnie się wydaje, że ja super znoszę krytykę, a okaże się, że nie, że będę płakał w nocy albo coś takiego. Także bardzo trudno mi powiedzieć, ale bardzo chciałbym kontynuować tę serię. Myślę na razie w ogóle, żeby ona się kończyła na 3 książkach, bo ja uważam, że to jest złota zasada. 3 części to jest maksimum. Reszta to jest skok na kasę i już nie ma co wymyślać po prostu. I chciałbym też bardzo opisać mój kolejny świat, który tworzę od 2003 roku, jak miałem 13 lat i on narasta i też jest jakby fikcyjnym, wymyślonym krajem całym, ale zupełnie w naszym świecie. Jakby w tym świecie pan i ja teraz rozmawiamy, tylko pan zna nazwę mojego kraju, znaczy on nie jest mój w tym świecie. Wie pan, jaka tam jest stolica, wie pan mniej więcej, co się dzieje, bo to jest kraj europejski, ale ma on swój ustrój, ma króla w ogóle do tej pory, zresztą tak jak Hiszpania, bo on leży koło Hiszpanii. I to już nie będzie fantazy, tylko pewien taki, no ciekawy taki zabieg, że to jest wymyślony kraj, więc coś jak a la fantazy, takie trochę political fiction, ale dziejące się w kompletnie naszym świecie, jedynie ze zmianami wynikającymi, że jakoś ten kraj tam musiał powstać. A ponieważ wymyślam to 23 lata, to ja tam mam materiału, a materiału.
1: No to życzę, żeby miał pan też samo zacięcie, żeby usiąść do tego.
0: O, to jest najgorsze. To jest najgorsze. Ale ogólnie to jest apel do wszystkich ADHD-owców, czy autystycznych, czy zwykłych, nieważne. Albo też ludzi, którzy mają w ogóle problem ze skupieniem i też wątpią w siebie, bo często ta niechęć do pisania wynika z tego, że człowiek ma wątpliwości. Ja tę książkę zacząłem pisać x lat temu. Mimo że ciekawiło mnie to, co piszę, to też w pewnym momencie nachodziły mnie wątpliwości. Albo po prostu takie typowo ADHD-owe. Nie, bo muszę teraz włożyć rzeczy do zmywarki. Nie wiadomo dlaczego, bo przewidziałem ten czas na pisanie. Ale zawsze do tej książki wracałem i tak naprawdę, jak dostałem leki, ja się śmieję, że książkę dokończył Medikinet, a później Atenza, to ja rzeczywiście usiadłem i ją dokończyłem. I naprawdę można pisać książkę bez konspektu, mając w głowie totalny chaos. O, właśnie dostałem taką fajną recenzję, że pozornie książka jest chaotyczna, ale autor bardzo dobrze porusza się w tym chaosie i umie go okiełznać. I to jest takie przesłanie. Słuchajcie, dacie radę. Ja wiem, że psychiatra tani nie jest, ale warto się do niego udać. Naprawdę. Kreatywność w ogóle nie zanika jakby po lekach. Właśnie to, co się pojawia, to umiecie usiąść i dokończyć swoje pomysły. I to jest najgorsze właśnie w tej przypadłości, że człowiek nawet wie, że wymyślił coś fajnego, domyśla się, że to się może spodobać. Nachodzą go oczywiście te wątpliwości, takie jakie każdy z nas ma, ale najgorsze usiąść i napisać i broń Boże, pod żadnym pozorem nie używajcie sztucznej inteligencji. To powinno być prawnie zabronione, jestem bardzo przeciwny, nawet usunąłem ostatnio z telefonu ChatGPT, którego używałem do omawiania wyników badań, także też nie polecam w ogóle tego robić, ale rzeczywiście jestem bardzo przeciwny. Nie chodzi tylko o to, że sztuczna inteligencja kradnie ludziom ich dorobek artystyczny, ale podam wam fajny przykład. Pamiętacie taką kreskówkę Jetsonowie? Tam był taki pokazany świat, gdzie już maszyny mnóstwo rzeczy robią za nas, a więc my mamy troszeczkę więcej czasu na takie fajniejsze życie i pracę kreatywną. Chociaż tam Jetson też chodził do pracy i też nie bardzo ją lubił. A my mamy teraz odwrotnie. Maszyna zabiera nam pracę kreatywną, tę taką najprzyjemniejszą, pewnie dla większości ludzi myślę, a cały czas to my musimy sobie sprzątać w mieszkaniu na przykład. To nie w tę stronę powinno iść.
1: Do czasu.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby był robot, który posprząta za mnie w mieszkaniu, a załatwi mi pisanie maili i pisanie książek. Znaczy zostawi mi.
1: Reasumując, niech pan łyka tabletki Eviva Larte.
0: Bardzo dziękuję. Niestety, jeżeli chodzi o języki, to mogę powiedzieć w swoim własnym języku Zimmer, czyli dziękuję bardzo.
1: I na koniec, ostatnie pytanie, bardzo szybkie, które zadaję wszystkim swoim rozmówcom. Jakie trzy książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
0: O, i to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja w ogóle stosunkowo mało czytam. Ja jestem jak Lech Wałęsa. Ja więcej w życiu napisałem niż przeczytałem. To wynika z tego, że ja sam kiedyś pracowałem jako dziennikarz. Trzaska się tekstów taką liczbę, że potem już się po prostu nie chce czytać, a potem człowiek jest rozproszony przez te wszystkie social media i trudno do tego wrócić. Ale uwaga, numer jeden, Mistrz i Małgorzata Bułhakowa. Ja wiem, że to jest sztampa, ale jest to jedyna książka, poza Dziwnym Miastem, którą czytałem w życiu, od której nie mogłem się oderwać do tego stopnia, że na przykład wsiadałem do zatłoczonego tramwaju i wyjmowałem i czytałem jakby gniotąc się z tymi ludźmi i byłem zachwycony. Zresztą też ktoś porównał Dziwne Miasto do Mistrza i Małgorzaty. Jest to miłe dla mnie porównanie, acz uważam, że troszeczkę na wyrost. Kolejna książka Tomasza Kulsa. Tomasz Kuls zrobił album, gdzie są komputerowe, robione przez niego rekonstrukcje budynków w Warszawie, tak jak one wyglądały w tym XVII wieku, a Gościniec ogólnie to jest pierwszy przewodnik po Warszawie, w ogóle pisany wierszem. Ten album w zasadzie jest po prostu niesamowity. Ja mógłbym się nim nacierać albo mieć z niego kroplówkę. Nie nudzi mi się przeglądanie niego. Uwielbiam go. I trzecia książka to, i tutaj nie pamiętam autora, ale to jest niezatapialny, Pełna historia RMS Titanic. Wygooglajcie to sobie i przeczytajcie. Fantastyczna książka, którą czytałem 100 razy. To jest taka typowa książka czytana 100 razy, czyli jest brudna już cała od paluchów i tak dalej, ale jest niesamowita. Ma piękne zdjęcia w środku. Patrząc na nie spędzałem naprawdę długie godziny. To chyba by była taka wielka trójka, która przyszła mi jako pierwsza do głowy.
1: To wszystko. Koniec. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że w ogóle spotkaliśmy się mimo chorób i maksymalnej przeciwności losu. Chciałem co prawda zrobić zrobić to albo jeszcze przed premierą, albo tuż po premierze, ale co się odwlecze, to nie uciecze.
0: Otóż to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Powtarzam się, ale jestem naprawdę zaszczycony. Jest mi przemiło i polecam też, znaczy pewnie już słuchacie tej audycji, skoro teraz mnie słuchacie, ale jeśli trafiliście tutaj przez przypadek albo przez mojego Instagrama, posłuchajcie sobie też innych odcinków, bo ta audycja jest serio niesamowita. Polecam szczególnie osobom, które słuchają podcastów przed spankiem, chociaż muzyka często bywa ostra i może was wybudzić, ale polecam.
1: Czytajcie Dziwne Miasto. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Halo, halo, Marcin.
3: Dobry wieczór, ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szpiegiego Monologu o książce. Dziś wieczorem chciałem opowiedzieć o Dzieciach Czasu Adriana Czajkowskiego, która stanowi pierwszy tom trylogii science fiction. Ja czytałem wersję wydaną w Polsce w 2017 roku przez Rebis w tłumaczeniu Jarosława Rybskiego. Niestety wydawnictwo to nie zdecydowało się na publikację kontynuacji. Na szczęście w zeszłym roku serię przejął Vesper, a pierwszy tom przetłumaczył na nowo Robert P. Lipski. Tom drugi Dzieci Ruin z kolei na polski przełożył Tomasz Chyrzyński. Powieść Czajkowskiego to dość nietypowe science fiction, którego akcja liczy się w stuleciach, jeżeli nie tysiącleciach. Na starcie jesteśmy świadkami finału wyprawy statku naukowego na obcą, od jakiegoś czasu terraformowalną planetę. Dochodzi na owym statku do aktu sabotażu, w rezultacie którego planowany eksperyment zmienia się w zupełnie coś innego niż zaplanowała to jego twórczyni. Mianowicie w świecie, gdzie mamy umierającą Ziemię, wydojoną przez ludzkość wszelkich zasobów, pada sugestia, by przygotować znane, nadające się do terraformowania planety, tak by mogły stać się kolebkami nowych ludzkich cywilizacji. By przygotować infrastrukturę jednej z takich planet, dr Avrana Kern wymyśla projekt wywyższenia genetycznego małp przy pomocy nanowirusa. Takie wywyższenie spowodowałoby skok cywilizacyjny naczelnych, tak by one przygotowały planetę na przybycie ludzkości, która by pojawiła się już na gotowej planecie i przejęła nad nią władzę, kompletnie pomijając już ten wywyższony gatunek małpi. Oczywiście, jeżeli coś może pójść nie tak, na pewno znajdzie się jakiś człowiek, który każdy dobry plan potrafi dokumentnie zepsuć. Tak więc ten kontrowersyjny już w założeniach plan w samym finale efektownie się rozpadł przy pomocy takiego właśnie fanatycznego rewolucjonisty, przy okazji doprowadzając do niemal całkowitej zagłady cywilizacji ludzkiej, nie tylko w obrębie tego systemu gwiezdnego, ale właściwie w całym kosmosie. W efekcie tego działania naczelne, które podążały już ku celowi, spłonęły, ale wirus przetrwał i dotarł na planetę przygotowaną do terraformacji i rozgościł się w zupełnie innych zwierzątkach, a mianowicie w pająkach z rodziny z kokonów. Od tej pory narracja Dzieci Czasu idzie jednocześnie dwutorowo i skokowo, z wtrętami dr Kern, która w obliczu zagrożenia przeniosła swój umysł do komputera, sama będąc zamrożoną, a która śledzi wydarzenia jakoby z boku. A skoki czasowe Czajkowskiego to całe pokolenia pajęcze, a i wśród ludzi na Ziemi zdążyła upaść jedna cywilizacja, a na jej gruzach narodziła się w wersji kadłubkowej druga. Poza śledzeniem rozwijającej się cywilizacji pająków, na kosmicznej arenie pojawia się wreszcie Gilgamesz, statek Arka, wiozący resztki owej drugiej ludzkiej cywilizacji, która zmierza na ową terraformowalną planetę, by tam znaleźć nowy dom dla gatunku ludzkiego. Oczywiście nikt na Gilgameszu nie jest świadom, że planeta została już opanowana przez inny inteligentny gatunek, mianowicie przez te pająki. W obu liniach fabularnych dostajemy bohaterów, którzy nas prowadzą przez meandry tego, co się właśnie dzieje. U pająków jest to samica Portia i jej różne potomkinie, a u ludzi na Gilgameszu wydarzenia widzimy oczami Holstena Masona, naukowca, specjalistę od starożytnych języków, które w tym przypadku odnoszą się do cywilizacji, z której pochodzi Avrana Kern. Portia z każdym przeskokiem czasowym jest innym osobnikiem o innym charakterze i funkcji w pajęczym gnieździe. Opis wydarzeń jest podany czytelnikom trochę z boku, jakby pająki były obserwowane przez kogoś z zewnątrz, może właśnie przez Kern. I to, co się u nich dzieje, było przekształcane tak, by umysł ludzki potrafił to pojąć. Holsten z kolei zawsze jest ten sam, ale zawsze wybudzany jest w kompletnej nieświadomości, co w tak zwanym międzyczasie na Gilgameszu się zmieniło. On też nie jest właściwie aktorem w tym dramatycznym teatrze wydarzeń, jest bardziej obserwatorem. Czasem w głowie coś się zinterpretuje, ale sam unika działania. Takie ujęcie daje nam obraz tego, co czas robi z cywilizacjami w różnych fazach ich rozwoju. Trzeba przyznać, że ów rozwój cywilizacji na bazie pajęczaków został przez Czajkowskiego opisany znakomicie, z pełnym zachowaniem charakterystyki tego gatunku. Również śledzenie akcji na Gilgameszu przynosi dużo czytelniczych emocji, bo po przypadkach te historie mówią nam też dużo o tym, jak my ludzie traktujemy coś nieznanego i w jaki sposób byśmy zapewne zareagowali na kontakt z cywilizacją pozaludzką. Pomimo takiej nieco chaotycznej, skokowej narracji i podejmowanych ważkich tematów, Dzieci Czasu nie przytłaczają czytelnika, wszystkie te zabiegi nie odbywają się kosztem fabuły. Historia, choć rwana, zaciekawia, a a niektóre wydarzenia zostały opisane z pazurem, jak choćby pierwsze spotkanie ludzi z Gilgamesza z pająkami, czy też ostateczne starcie między gatunkami. Do tego jeszcze otrzymujemy zakończenie, które jest nietypowe. Wnosi trochę nadziei w defetystyczne wizje ludzkości prezentowane nam dotąd przez Czajkowskiego. Do drugiego tomu prędko się nie zabiorę z powodu znanych wszystkim wyborów edytorskich wydawnictwa Vesper, które omija szerokim łukiem rynek e-książki. A szkoda, bo Czajkowski bez wątpienia mnie zaintrygował. Książkę oceniam na 7 000. Dziękuję bardzo.
4: Radio Praga.

0: Siemano, siemano.
1: Siema, siema.
0: Z tej strony Cezary Mrowiec, pseudonim Czarodziej.
1: I z drugiej strony Łęcki Kacper, ksywa taka sama jak nazwisko, czyli Łęcki. Yo.
0: Yo. Słuchajcie, jesteśmy nowym duetem w Haha Talk. O czym zaraz powiemy, ale warto się przedstawić, znaczy naszą historię od początku. No i znamy się już 5-6 lat, w sumie tak mniej więcej. No i od początku gdzieś nasze wajby się spotykały, nasze gusty muzyczne, wychodziliśmy na dwór.
1: Mieliśmy milion pomysłów muzycznych, które no splamiły.
0: Tak, w ogóle muzycznych, też marketingowych, po prostu wiele było.
1: Wszystko, nawet jakichś wspólnych tworzenia aplikacji muzycznych, no mnóstwo tego było. Ale spotkaliśmy się tutaj.
0: No właśnie, wydarzyło się tak, że po prostu dostaliśmy propozycję, by nagrać własną audycję. I nie wiem jak ty, ale ja to odebrałem jako tą przestrzeń, która spotyka wszystkie poprzednie i pozwoli nam na nowo.
1: No kurde, po tych 5-6 latach ciągłego jakiegoś planowania w końcu jesteśmy tutaj. No dla mnie niesamowite,
0: dla mnie
1: że tak
0: też
1: to połączyło się.
0: No i no zresztą to łączy wszystkie przestrzenie tak naprawdę. No właśnie, znaczy no głównie muzykę, bo możemy się podzielić, którą my słuchaliśmy, taką, którą tworzymy. Nawet może, kto wie, co tam jeszcze wpadnie po drodze, jakieś freestyle, bity Kaspra. Bo tu właśnie, tu warto by, żeby dodać może na przykład ja na co dzień. No ogólnie lubię poezję, sport, lektorstwo, no i muzykę każdego rodzaju. To co najważniejsze, to żeby ona była prawdziwa.
1: U mnie to jest zajawek takich mocnych pasji, życia jest muzyka, w takich dolnych no to wędkarstwo, no poezja tak samo, pisanie tekstów, tyle i tak sporadycznie majsterkowanie przy jakichś komputerach, telefonach. Takie majsterkowanie, ale pierwsza moja myśl i miejsce w moim sercu, no to muzyka. I też po to tu jesteśmy w sumie, dla tej muzyki.
0: No właśnie, to też jest niesamowite, że no właśnie mamy, że nasze style się dopełniają jakby. Tutaj jest producent i poeta, który się bawi słowem w sposób, jak to opisać, taki łączysz przestrzenie, które nie są na co dzień łączone. Jakby bierzesz sobie z totalnie jednego rodzaju, nie wiem, kurde, bierzesz jakieś miejsce, ale tworzysz metaforę, to opisuje miejsce, ale jest to zjawiskiem pogodowym. No ciężko to wyjaśnić. Może być dane nam to rozjaśnić. A ja z kolei lubię zabawę słowem, czyli wszelkie rozszczepianie słów, słowotwórstwo i kurde, ostre puncze.
1: Jo.
0: No i co? Myślę, że to jest moment, byśmy zaczęli od tego, żeby puścić no pierwszy owoc naszej przyjaźni.
1: Było to 3 lata temu. Trochę minęło czasu, ale ten numer dalej jest dla nas żywy i prawdziwy.
0: Tak, i zresztą mamy jego duży sentyment, o czym opowiemy zaraz.
1: Tak jest, i dużo o nas powie, o trudach, dużo tego.
0: Tak, no słuchajcie, zapraszamy was w tą podróż z nami, pierwszą i raczej nie ostatnią.
1: Debiutancką.
0: Yo, Nepal tyle, oczyszczenie.

ukryta planeta, coraz słabsze są żywioły. Spory o poglądy, sporo woli odbierają nam. Belier zachwycony, na czym ubolewa mak wody. Kasa na wzory, hajs mnożony na potęgę. Niewolnik Bradleya czeka, aż pójdzie na przerwę. Podliczmy osoby chętne, by o wolność walczyć. Otwórz oczy, weźmy wody, wynik nas nie się sam. Nie potrzeba takty, wystarczy dać znak. Tak ty też o tym marzysz, by nas było więcej. Mamy dużo wiary, a system nie widzi rewolucji. On nas nie docenia, a znamy jego usterkę. Musisz zdusić w sobie strach, do ludzi wyciągnąć rękę. Jazda, wyzwólmy naszą planetę.

0: Yo, yo, yo! No kurde, jest dalej sentyment.
1: Kurde, znaczy no przede wszystkim to ja nie powiem, bo to jest tak, że Kasper mi tego bita kiedyś wysłał. Ja pierdzielę, ale żebym go katował. Po prostu ja z nim fruwałem cały czas, miałem 15 wersji tej zwrotek napisane. Po prostu, bo wiesz, tak słowem chciałem. W końcu to nagraliśmy to, co
0: tak, było. Tak, ale naprawdę ten numer, jak ten beat wchodzi, od razu takie na sercu się robi, że taki powrót do tej przeszłości, takie kurde, ten cały bagaż, co przeżyliśmy, że kurde, no bo nie ma co się oszukiwać, no na tamtym momencie byliśmy dość...
1: No tak.
0: Każdy miał jakieś swoje zwalone pomysły i w głowie miał mętlik i kurde, no nie wiem, takie prawdziwe to jest.
1: Tak, no znaczy... To też taka, myślę, że kwintesencja tego, co będzie potem, czyli bunt, w końcu jest pada o systemie, no. Ale też o tym, ile jest obłudy w ludziach, że potrzeba nam oczyszczenia, jak ważne jest to, żeby no, oczyścić siebie, oczyścić świat. No jakby, jak chcesz oczyszczać świat, jak sam żyjesz w bagnie, tak? No, no i Maji wokalizy.
0: Też, no pozdro Maja, dziękujemy jeszcze tak raz.
1: Od L do A, do M, do N, do E, do N, do T.
0: No i tak jeszcze napominając a propos naszej muzyki i tak dalej, no to działamy pod szyldem, jak to nazwać w sumie, w zespole po prostu, tam nie ma co wymyślać. Nepal Tyle, ja, Czarek, Vera Icon, Anna, tworzymy w sumie dalszy rozdział.
1: No, taki dalszy. Jeszcze to było przez projekt PGR-u była droga, ale teraz mamy już taką naszą, kurde, bandę. I no, będziemy puszczać naszą muzykę na bieżąco. Też jeszcze na końcu pokażemy to, co w miarę ostatnio wyszło. Bo to taka wisienka, no i też świadectwo tego, że dalej działamy.
0: Więc w sumie tak tworzymy razem.
1: No ale tak, żeby coś było takie, wiesz, też nasze stricte.
0: No tak, to tak.
1: Ukierunkowane to.
0: Ale no duży miks muzyczny to też jest. Od połączenia zabawą na głosy, po w ogóle świeże bity, takie trapowe. No jest to świeże.
1: Tak, nawet autotune nam się
0: tak, krada, tak, że... tutaj.
1: O, w sumie to może zamiast tego Disso na biznes włączymy drilla na przykład potem. Bo tam też jest mech Indigo, Melchior, no ale to co innego. No. No i co generalnie, no zapraszamy do odsłuchu, znajdziecie nas na socjalach, normalnie Nepal Tyle, dobre flow. Yo.
0: Miłego słuchania.
1: Yo. To ja mam, siema. Co ludzie, kurwa, co to ja
2: Wchodzę w codzienność, tak bardzo pasywny. Wiesz to, ziomuś, że ja nie chcę twoich

jako zwłaszcza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, których przyjęła stara data. Rzucił 0-1 na rejonach 0-2-2. Jeszcze młody, a czuję się jako zwłaszcza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, których przyjęła stara data.

czuję się jako osoba starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, które uczyła stara tata. Ludzie na rejonach 02. Jeszcze młody, a czuję się jako osoba starsza. Nie chcę być stary, ale inna moja prawda. Uznaję zasady, które uczyła stara tata.

0: No słuchajcie, nie ma co powiedzieć innego niż to, że uwielbiam katy. Real talk. Kurde, słyszałem, że to jest taki vibe Bronxu. No dziewczyny z Lamentu oczywiście dodały od siebie swoje piękne wokalizy. Teledysk jest na YouTube.
1: No, klip totalnie old school, Bronx, Brooklyn, wszystkie dzielnice podbite.
0: Tylko taki warszawski, bo Mokotów, ale... Kurde, no. I Praga, to są takie dwie dzielnice, które po prostu kocham i darzę wielkim sentymentem. No, a teraz później wam kolejny nasz numer. Nepalu. Kurde, słuchajcie, no tutaj mamy super combo, bo nie dość, że jest autotune. To jest beat drillowy Kaspra, co też było dla niego chyba, to był może nawet jeden z swoich pierwszych beatów drillowych.
1: Dzieje się tyle, że trudno to aż opisać, tak w głowie. No ale kurde, gitara elektryczna na drillowym bicie, dużo tuna, ale nie taki, jak to powiedzieć, chamsko wciśnięty, tylko artystycznie, bo tak żeśmy to wcisnęli, żeby to brzmiało fajnie i wykorzystać to jako instrument, a nie jako taki upiększacz. No i co, trzeba to posłuchać, żeby zobaczyć, bo mówić można wiele, ale trzeba odsłuchać, no. Co, zapraszamy, słuchajcie. Jo.
0: Wysokie natężenie dźwięków, czas start.

0: No, słuchajcie, tutaj Melchior Schroeder nam się dograł na tej gitarze.
1: No zasuwa jak piorun
0: Kurna,
1: na niebie.
0: normalnie w gitarze turbina jest. I to nie jedna. No, i tutaj chciałem powiedzieć podbić, że no to znowu jest. Jak się nazywa to słowo? Buntu taki. Hymn? Nie, jakoś tak to chciałem nazwać
1: Hymn
0: dobrze.
1: buntu nazwiemy to.
0: No, na
1: To
0: przykład.
1: jest hymn buntu nasz.
0: No. I chciałem jeszcze pozdrowić tej miejscówce z Poznania, Rozbrat. Kurde, tam żeśmy grali, taka miejscówka. Jak ktoś jest na 061, no to totalnie miejsce warte obejrzenia. Tam się działy takie imprezy. Tam też podobno legendy zaczynały, jak Peja, Don Góralesko z Poznania. No i dobrze, że hip-hop może łączyć, a nie dzielić. No, słuchajcie, ale żeby dotrzeć do etapu też, żeby robić muzykę, być w miarę siebie świadomym, wyrażać swoje emocje, swoje postulaty, no to też na ktoś nas musiało kształtować. I niewątpliwie duży wpływ na ukształtowanie nas miała muzyka, którą słuchaliśmy i ku której Poznaniu was zapraszamy.
1: Tak, no i chcieliśmy się z wami w sumie podzielić naszą muzyką, która nam towarzyszyła przez te lata, na czym się wychowywaliśmy, co nam to dawało. No i też jednak muzyka o nas sporo mówi, jakiej słuchaliśmy, z czym się borykaliśmy, no bo jednak muzyka to my. Jak ktoś jest muzykiem, ktoś się utożsamia z tą muzyką, no to jest część jego i po prostu tak jest. Dla mnie. Nie wiem, jak dla ciebie, ale zapewne też tak jest.
0: No tak, dla mnie no to jest narzędzie transcendentne po prostu. To jest ponad nami i jak wtedy się słuchało, to było coś innego. Teraz po latach tego, jak będziemy słuchać, no to też może to mieć totalnie w ogóle inny wydźwięk i też być procesem terapeutycznym.
1: No i kurde, w ogóle same szukanie tych utworów, przygotowywania się do tej audycji i znalezienia tych numerów, które kiedyś się słuchało, bo tego jest naprawdę ogrom. Cała armia tego jest, że tak to nazwę.
0: No lawina. Lawina pobranych z ulub utworów,
1: No.
0: słuchanych na huśtawkach, trzepakach czy innych miejscach, na słuchawach, w samotności ze znajomymi. I naprawdę będzie tylko parę tych numerów, ale żeby. No, cała playlista to by nie wystarczyła, myślę.
1: No nie, tu to by trzeba by było taki roczny podcast zrobić, co miesięczny, to samej muzyki, bez mówienia.
0: No, totalnie, żeby ona mówiła za nas, co było kiedyś. No i myślę, że nie ma co przedłużać, tylko po prostu zaprosimy was w ten świat.
1: Tak,
0: Zresztą
1: no zapraszamy.

0: A my siebie też zapraszamy.
1: W sumie też, tak. To też jest ważne. No i co? Zaczniemy, wrzucimy dwa numery od siebie. Jeden ode mnie, drugi od Czarka. Miłego słuchania.
2: Wiedziałem, że droga, którą podążam, prowadzi mnie do samozniszczenia. Chciałem inaczej żyć. Normalna praca, rodzina, dom. Uległem jednak pokusom, a jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy, to jej ulec. Nie dotrzymałem słowa, słowa danego samemu sobie. Nie miałem już odwrotu. Zmierzałem donikąd. Moim przyjacielem stał się strach. Strach przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

Miał farszywe dzieciństwo, trzymał się poza domem. Lubił kraść i rozdrabiać, ale o tym za moment. Jego ziomek był spoko, towar na porcję dzielił. Tak się wciągnął w interes, że go w końcu zamknęli. Chłopak był samotnikiem, chciałby dano mu spokój. W swoim życiu uczciwie nie przepracował roku. Nie był gotów na zmiany, fortuna mu się śniła. Ta historia z ziomeczkiem nic go nie nauczyła. Wraz się wziął, wyprowadził, matka jedynie piła. W swojej roli raczej się nie najlepiej sprawdziła. Ojciec świętej pamięci odszedł chyba gdzieś w maju.

chłopak to naprzeciw. Pójdź, krzeć, przeciw. Chłopak zaczął coś pisać, stwierdził, że to jest to. Kiedy składał te wersy, nawet nieźle mu szło. Jednak zwątpił po czasie, notes odstawił w kąt, bo nie spotkał nikogo, kto by podał mu dłoń. Zaczął ścigać go sąd, on nie lubił się żalić. Za tą cechę to przy

nikt nawet nie protestował. Wziął, napisał do brata, że mu wszystko się pieprzy, że ma dość tego życia i jest w areszcie śledczym. Tamten mu nie odpisał, po prostu go przekreślił. Chłopak bardzo to przeżył, no i zwątpił do reszty. Prześcieradło miał mocne, gdy zrobiło się ciemno. Anioł stróż w tamtej chwili chyba poszedł się zdrzemnąć. Tak to zwykle się kończy, wyjdź tym faktom naprzeciw. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił. Let's go.

0: wychodzą naprzeciw. Być, przebyć, przebyć, sprzeciw.
1: Gdybym wiedział, gdybym potrafił pokonać samego siebie, gdyby opuścił mnie strach, strach przed życiem i szczęściem. W tej ostatniej drodze głupców, kłamców i straceńców nie będę sam. Podąża za mną setki mnie podobnych, szukających ucieczki. Ucieczki przed samym sobą. Tak to zwykle się kończy.

To historie z mojej młodości. Rzuć je na głośnik. Czy pamiętasz tamte lata? Pamiętasz jak to było? Czy masz czasem takie wspomnienia? Przemyśl to sobie jeszcze raz.

0: No, no i to był pierwszy zestaw. Po pierwsze, to zacznę od tego, że numery Hady też słuchałem po prostu i niesamowite jest to, że u mnie i u Kacpra tak to się zwykle nie skończyło. Tak jak to zwykle się miało kończyć. I po prostu też się z tym strasznie utożsamiam. A polska wersja, wspominam, no to proszę cię, znaczy kurde, no u mnie nie był to świętej pamięci Iwan, jest to aktualnie teraz już świętej pamięci Miłosz. W sumie słuchałem tego zanim umarłeś. Mam nadzieję, że tam jesteś na górze i to słyszysz. Dzięki ci za wszystko, co było na ziemi, a no każdy ma swoje wspomnienia i tutaj jak Jano o tym mówi, no to od razu się też tam przenoszę. Głównie do mnie na wieś, jak lasem idę i tego słucham. Wraz z drugim utworem z tej płyty, Popatrz w lustro też, to był taki duet. Taki melancholijny, nostalgiczny. I kurde, utożsamiam się z tym na maksa. No wtedy w ogóle nie zważałem totalnie, jak teraz mam takie kaprysy jakieś tam swoje, czasami, żeby to było techniczne i takie tam, co ty? Tu prostota mnie powaliła, beat po prostu mnie też powalił. I słuchałem tego niejednokrotnie, płakałem przy tym, jak to Jan mówi w refrenie, nieraz.
1: No, ja z kolei, jeśli chodzi o numer Hady, ten co teraz leciał, to mam ogromny sentyment, bo to był chyba jeden w ogóle z pierwszych numerów Hady, jakie słyszałem. I no, poruszyło mnie to bardzo. I też z samej perspektywy, że wcześniej w ogóle poznałem Hadę osobiście, bo mój wujek był jego dobrym kolegą i często mnie do niego zabierał. I w sumie wtedy nie wiedziałem, że on rapuje. Zbytnio mi nie mówił za dużo, ale po prostu przychodziliśmy do niego. I w sumie po śmierci dopiero się dowiedziałem w ogóle, że to były Hady numery. Że to był ten człowiek, którego słuchałem. To jest w ogóle zaświrowana historia. No, a co do twojego numeru. Kurde, słuchałem kiedyś. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem polskiej wersji, tak szczerze mówiąc. Ale lubię chłopaków. To jest też w sumie rodzinnie, no bo jednak też z Pragi Południe jest Hinol. Hada też był z Pragi Południe, więc w sumie ja też z Pragi Południe, więc też ciekawa perspektywa tego, że byliśmy blisko siebie i ta muzyka była blisko.
0: Taki duch tego miejsca.
1: Tak.
0: Jano z kolei Olewiem jest z Ursynowa. No ty jakieś tam mieszka na Ursynowie. A właśnie do Hady wracając, no to też był jeden z pierwszych numerów, które słyszałem Hady. I bardzo oceniłem sobie w nim po prostu to, że no jak po prostu on ma taką barwę, taką charyzmę,
1: Tak,
0: że
1: tak.
0: po prostu to, co on mówił, ja to brałem za prawdę. W ogóle nie wiem, czy tak było, ale no, mam nadzieję, że. Znaczy, no po prostu wątpię, że Hada kiedykolwiek skłamał w utworze. Jego charyzma, taka po prostu surowość życia. To przede wszystkim w tym wybrzmiewa. I
1: Ale
0: darzę
1: tak,
0: dużo
1: ale ten
0: sentymentu.
1: człowiek w ogóle, no nawet ten numer, co był Szukajcie, a znajdziecie, że go szukała policja, a on jeszcze nagrywa w klipie, że go szukają i te dokumenty wszystkie, a on się śmieje z tego. No niesamowite.
0: No mam nadzieję, że tam, że też jesteś w niebie i kurde, masz tam na poprawce, że po prostu chłopaki tutaj jest takich więcej jak my, którzy cię słuchali i coś z tego wszystkiego powyciągali dla siebie.
1: No, ale tak, to muzyka Hady to jest też jakaś część mnie, ta taka kurde niezgoda na to wszystko, no bo jednak Hada dużo miał buntu, naprawdę, co do prawa, środowiska, wiadomo, że miał też swoje za uszami, no nie ma co oszukiwać.
0: No tak. No ale właśnie co człowiek to historia i myślę, że znaczy no summa summarum, no to wyciągnęliśmy z tego i mam nadzieję, że też inni słuchacze Hady wzięli z tego to, co najważniejsze, a nie szli w jego ślady w tych złych rzeczach, no bo też miał prawo jako człowiek pobłądzić po prostu nieraz. Zostając przy Hadzie, no to teraz ode mnie wleci tercet Hada, Beszczel i z Buku, Kontrabanda. Utwór naprawdę też, no to jest taki łzowy ciskacz dla mnie totalnie, ale zresztą to opowiem jeszcze potem więcej.
1: No, u mnie z kolei będzie Kuban. Było, nie minęło. Czy minęło, zobaczymy. Myślę, że nie minęło to, co było. No i co, zapraszamy do odsłuchu. Wsłuchajcie się.
0: Tak jest, jo.

szafy. Nie żal czego, nie widzą oczy, może być spokojna, już zamieniłem na wino prochy. Na początku naszej trasy było strasznie, gdy rano zapinałem pasy w naszym aucie. Niby wcześniej nadawałem się na odwy, ale już wtedy to był zarys na psychiatrię. A w koło kredo pytają jak o Wi-Fi, wydzwania Bliwus, wymyślają CV. Osiedlowy mam talent,

cały ja. Nie daj Boże mi na dno spaść. Zwykle staram się jak mogę, ale ham to ham. Opatrzność ma, stoi na baczność, ha. Nigdy nie byłem tym, który pod dyktando grał. Tańczę tango jak facet, życie to bal. Jednak dla kelnera jest tłem. Widzę tak samo, na mnie patrzą inaczej. Zmienia się kart, ale wpływu nie ma na treść.

ciągle woła. Powtarzam i uważaj, gdy przemieszczasz się po ciemku. Po życia korytarzach tu się zdarza czasem zbłądzić. Od kłopotów aż gęsto, tylko czemu mi akurat? To zdarza się tak często, ludzie nie chcą być samotni. Ten schemat się powtarza, większość przeszkód pod nogami. Staram się zauważać, na cmentarzach strasznie tłoczno. Nie jeden chciał tu pożyć, lecz niestety mu nie wyszło. I też się tam położył, Boże prowadź mnie przez życie. Poraźniej będzie z tobą, teraz mocno chwyć za rękę i trzymaj ją kurczowo, daj słowo, że chcę dobrze. I ciężko mi ze sławą, no i staram się jak mogę. Lecz chyba ciut za słabo, często słyszę brawo Tomek. Pochwały w moją stronę, zastanawiam się czy oby są one zasłużone. W takim tonie dziś nabijam, bo nie czuję się zdrowo, nie odbieram telefonu.

Przechylasz na hejną, czwartą flaszkę stawiasz obok. Czwarty krok, martwy wzrok, wszystkich wokół martwi to. Obrachunek moralny, wiesz, że to już nie żarty są. Jesteś na świeczniku, masz już tego dosyć. Zatracasz się w piciu, może jeszcze coś do tego dosyp. Dolej oliwy do ognia, co tam przecież raz się żyje. Spierdol wszystko, życie wszystkim, pokaż wszystkim jak się pije. W duszy pustka, wiesz, że to musi ustać. Okłamujesz wszystkich bliskich, gorzką prawdę dusisz w ustach. Bóg

Zastanawiam się nad sobą, a w duszy jakby pusto, to już leci druga doba. Znowu nie mogę usnąć, widzę zakurzone lustro. Ćwiartkę walę na hejnał, to zakrada się po cichu. Cholerna schizofrenia.

0: tutaj jest taka ciekawa też rzeczywistość, o której warto powiedzieć, że bity same w sobie. W ogóle nie wiem, jak ty masz, ale ja to miałem tak, że nawet mam utwory, tak mi się wydaje, że które jakbym puścił, to nawet nie do końca bym się zgadzał z treścią, ale to sam bit był tak na tyle nie
1: Tak,
0: po prostu wewnątrz mnie.
1: nawet treść, nieważne jaka była treść, to ten beat. I ja naprawdę mam niektóre numery takie, że nie podoba mi się zupełnie treść, bo jest w jakichś takich narkotykach, jakiś taki ten, ale beat. I często nieraz nawet szukałem tych bitów na internecie, czy gdzieś jest sam beat, no ale wiadomo, ciężko. No ale beat dużo robi, naprawdę w sumie bez producentów, bez całej tej warstwy muzycznej, no to nie byłoby raperów, no bo nie mieliby pod co rapować. I kurde, też mam tak, że często mało są doceniani. Że mało tego jest takiego, że nieraz nawet jak się wejdzie w opisy jakichś większych twórców, to tam poukrywani są ci producenci, że nikt nawet nie wie. Przecież nieraz co są hity jakichś raperów wielkich, tych co teraz w mainstreamie są, to nawet nie wiadomo kto stworzył ten beat. Że to jest tak pochowane, no i szkoda.
0: No tak, no właśnie całą chwałę w cudzysłowie zgarnia po prostu no MC, a no po prostu to jest jakby spójność, tak samo jak w hip-hopie pomija się często tancerzy i DJ-ów, w ogóle graficiarzy, w ogóle jakby hip-hop to były tylko rapsy, pomijając jakby ich jakość często, no to totalnie, beat po prostu no czasami robi sam robotę. Wiadomo, że słowa też mogą totalnie, w ogóle wokale można też nawet zmieniać, jakoś kształtować tę muzykę, naprowadzać, że też tak samych bitów to mało kto słucha. Ale no, kurde, no bez bitów, bez producentów, którzy też często siedzą nawet przy tych artystach, tworzą, bo to chyba każdy ma równą kolejność, mi się wydaje. Na przykład ja zazwyczaj to piszę najpierw tekst, a potem do tego dobieram beat. Ale też nieraz napiszę tekst pod jakiś beat, i to szczególnie Kasper twoje, no to łza zła, takie oczyszczenie, to były no to takie bity po prostu, czy nawet diss na biznes, no w ogóle pierdyle tych bitów jest, które jak słucham, to od razu siostra wokół kręci. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten numer Kubana też właśnie mi się spodobał, nie znam, znam mało numerów Kubana, ale wszystkie, które poznałem, w miarę były spoko. I to mi się tam w drugiej chyba zwrotce, tam był taki moment już tak, tego, co ja lubię, tych takich rymów
1: Tak,
0: nagiętych,
1: tak.
0: że nie tego pisać, to mi to w ogóle tak płynie, że to nie jest AB, AB albo A, AB, B, tylko tak fajnie to skleił po
1: Czy
0: prostu.
1: Kuban w ogóle ma w środowisku dużą, że jest mocno sylabistą i że on tym działa, że nie działa na tych rymach, tylko właśnie sylabuje bardzo mocno. No i właśnie w tych starych numerach jego i też w nowych pokazuje jakby to, że on naprawdę jest sylabistą, takim mocnym, naprawdę, że potrafi się bawić tym słowem.
0: No tak, no i właśnie. No, i to jest totalny atut.
1: I wtedy też podziwiałem to, mega. W sumie dalej podziwiam, bo no trudno jest skleić tak tekst, kurde.
0: No, o kurde, tak to powiedziałeś, to już totalnie po prostu był numer Quebo na fide i Eripe Provo. Tam też to chłopaki, kurde, po prostu posadzali Quebo na fide, tam co posadził. Po prostu przyspieszenie, wszystko. To taki muzyczny fetysz mój jest. A po prostu mam być o kontrabandzie, no to po pierwsze już nie ma ani Bezczela, ani Hady na tym świecie. Peace. Rest in peace po prostu. Nie, chyba nie tak się mówi.
1: Tak.
0: Ale no to był taki numer po prostu. No do tej pory się często nad sobą zastanawiam. Nie słuchałem tego od dawna, ale teraz się nad sobą zastanawiam, czy może bym tego nie posłuchał. Bo Beszel, jak mówił o tym piciu, o okłamywaniu bliskich, no to totalnie to jest moja historia. Że ta muzyka gdzieś mnie dogania teraz. Ten numer mnie gdzieś z kolei dogania. No właśnie on nie jest z kolei jakiś tam technicznie dobry. Ale no jest prosty i taki, że serducho rozpieprza. No i beat. Że daj
1: No
0: psu
1: beat to...
0: klimatu. Ja po prostu jestem fanatykiem smutnych bitów. O, tak to nazwę. Właśnie dlatego łza zła i oczyszczenie Kaspra. Chociaż oczyszczenie to tak nie do końca aż takie smutne. W sensie ma też jakąś nadzieję.
1: Ale zależy też jak użyjesz tą muzykę.
0: Tak.
1: Jakby po co to? Czy dajesz, żeby, wiesz, słuchasz smutnego bitu, żeby się zasmucić, czy dać sobie jeszcze nadzieję, czy w ogóle, wiesz, to zależy jak użyjesz tego.
0: A to jest w ogóle dla mnie ciekawy temat na taki sondaż społeczny, bez kitu, bo
1: Tak.
0: SM o tym, że tu często ludzie, i ja też tak nieraz mam, że jakby na smutnego włączy sobie smutną muzykę, żeby się dobić, a na wesołego puszczę smutną, żeby nie być zbyt radosny. A nie mam tak za bardzo, że jestem smutny i sobie włączam nagle taki banger i nagle w ogóle wraca mi humor. Zaczynam do tego wracać, bo to, no fajnie, muzyka jest dobrym narzędziem, kurde,
1: Prawda,
0: właśnie.
1: prawda.
0: Tak samo na przykład, jak pisać. Może czasami, miałem tak ostatnio właśnie, że może skoro, jak mam doła, to właśnie nie będę pisał smutnego tekstu, tylko napiszę taki banger. W ogóle wysram to z siebie. Yo.
1: Jo. No i co, jak jesteśmy już przy utworach, bo będziemy puszczać kolejne dwa, to ja bym chciał puścić numer od Elpro. No i w sumie podzielić się jego też twórczością, bo dużo mu zawdzięczam. Było od początków. W sumie, kiedy zacząłem, to był 2019. Ten numer jest z 20 roku. W sumie trochę już go słuchałem. Ale było od początków. Pokazał mi pierwsze kroki w ogóle z produkcją muzyki. Pierwsze sample, pierwsze dźwięki. No i naprawdę zawdzięczam mu wiele. I to jest niesamowite, że są tacy ludzie, że jednak on też, no bo robił beat dla Hady, którego słuchaliśmy wcześniej. Robił dla wielu naprawdę muzyków, z Edytą Górniak, dla Snoop Dogga zrobił remix, z Eminemem też coś tam robił. No jest niesamowite, że w ogóle mogę mieć taki kontakt i że on jest taki w tym otwarty, że chce pomóc, że wspiera te podziemie, bo odszedł jakby z mainstreamu, nie chce w nim być. I myślę, że to jest takie uhonorowanie też po prostu, że podzielić się z wami, no te... słuchaczami.
0: No to jest człowiek orkiestra. Pierwszą wszystko sobie sam robi i właśnie też ma w sobie ten taki pierwiastek transcendencji, że jakby no jest taki utalentowany, ma udział w muzyce, a z drugiej strony jest taki niewidoczny. Ja też jakby Elpro, ja z kolei nie słuchałem go od początku, bardzo mało znam twórczości, ale Kasper mnie nie zaraził i jako osoba, jako producent totalnie gdybym mógł go dodać do playlisty parę lat temu, to bym go dodał. Ode mnie widzę, że będzie, w sumie nawet się zgodzę. Niech będzie, bo mówisz o początkach, więc ja też puszczę coś, co było na początku. No i co? Ja jestem z Mokotowa. Na Mokotowie po prostu chłopaki z Hemp Gru działali. I po prostu od mało lata siedziało się na murku, nawet z moim bratem siedziałem tam na ogródku i żeśmy słuchali Hemp Gru HWDP czy Hemp Gru Drogę, żeby mama nie słyszała, żeby nie było na przypale. No i Hemp Gru Droga, no to jest utwór dla mnie droga po prostu. Bo sam jestem w tej drodze.

wyjść. Gość mnie cisnął, teraz pyta, czy się dobra. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby sobą tu zostać. Z tej iluzji wydostać. Są ludzie, których już to niszczy od siebie.

0: to niszczę od środka. Miałem sny na blokach, a teraz syf na pokaz. Grunt, żeby z sobą tu zostać, z tej iluzji wydostać.
1: Ale pro, kurde, wjechał porządnie. Też w ogóle, no real talk, nie? Real talk po prostu. Mi się to podoba, że w sumie trochę tutaj Hemgru ma taki ogólny, jakby to jest taka szersza perspektywa, nie? Masz bardziej ogólniki, ale też pokazują drogę właśnie, są drogą. A tutaj masz jej szczegóły, ale propisuje jakby, kurde. Co robi, jak robi, dla kogo robi. I to jest takie...
2: Szczerość, kurde. Szczerość. Tego brakuje zaraz.
1: Ale też i otucha właśnie w tych wszystkich, kurde. Wiesz, normalnie takie numery, to psu człowiek idzie i od razu ma łapie te perspektywy, o których Hemgru mówi, że jak nie masz perspektyw, to idź do przodu i ruszaj. Zresztą Hemgru też bym mógł tutaj dużo takich numerów puścić, bo zlewam się przede wszystkim z antysystemem u nich. I z Wilkiem miałem to samo, co z Hadą. Że po prostu taka charyzma, jak coś mówi, to ma takie okej, okay, tak jest. Po prostu
2: no
1: jest
2: ja
1: słucham.
2: Też tak miałem. Totalnie. To jest... Kurde.
1: Kawał historii.
2: No kawał historii. Ale też takie manifesty. Dużo jest właśnie w tych numerach.
1: To jest to słowo, manifest. To chciałem przy drillu powiedzieć, że to był manifest.
2: Że jest ogrom manifestów. Niestety nie ma ich jakoś dużo na scenie teraz, tej mainstreamowej, bo trzeba szukać dość głęboko w podziemiu, gdzie chłopaki mają, kurde, po 1000 wyświetleń. Gdzie możemy też w sumie podpiąć nas, bo próbujemy jakby ten przekaz nieść dalej. Gdzie to trafia? Nie trafia to może do jakiegoś szerokiego grona, ale... Jak ostatnio gadamy, trafia do osób, do których ma to trafić po prostu.
1: Myślę, że tak samo jest Elpro właśnie, że on no jakby zszedłszy do podziemia, po prostu robi tą muzykę i ten, kto miał przy nim zostać, ten przy nim został. Ta muzyka się broni sama.
2: I kto ma to usłyszeć, ten usłyszy po prostu. Kto chce prawdy, ten będzie miał prawdy.
1: Jest to zaszczyt, że mogę go poznać teraz po czasie jakby. Dodać go do takiej playlisty, której nie słucham, ale takiej playlisty osób wartościowych w zalewie mainstreamu po prostu. I zresztą takich graczy, którzy są trochę między mainstreamem a podziemiem jest sporo. Ryfa, Mada też mają tak, że coś, część osób ich kuma, ale nie każdy ich kuma. Nagłówek jakiś tam czasami będzie, ale nie są na stałe w tych mediach. Wywiady, nie wiem, tam coś tam robią, ale tak nie do końca. Właśnie to jest taka też właśnie kwintesencja. Są zbyt dobrzy na podziemie, a zbyt słabi w cudzysłowie na mainstream, bo zjadają większość tego mainstreamu.
2: No ale... Tu by się przydały takie pady, jak masz te trąbki takie, wiesz, o co chodzi.
1: Tak. Te punche i takie inne efekty. No, zbieramy nam takie oto przedmioty, prosimy o wsparcie nas na Patronite. Kto może niech rzuci groszem, albo wrzuci nam przez okno 5 dych x 5.
2: To jak jesteśmy przy tematach manifestów, to wrzucimy od siebie takie manifesty, które słuchamy, słuchaliśmy, które gdzieś tam dalej w nas są i utożsamialiśmy się z nimi w sumie dalej. Kurde, co ja mogę gadać? Dalej się utożsamiam. Mam sobie taki manifest i myślę, że mogę to puścić, po prostu pokazać wam. Niech to idzie dalej. Avi manifest ode mnie.
1: Ode mnie polska wersja, Licz na siebie. Też tego albumu, co wspominam, o ile się nie mylę. I też dobrze ten utwór wspominam. Wiadomo, już teraz nie uważam, żeby na siebie tylko liczyć, ale no, jest tu szerszy kontekst i na pewno nie możemy liczyć bardzo często na system.
2: Tak jest. Miłego odsłuchu.
1: Do boju, Polsko.

0: Widzę, że tutaj mamy. No, to jest to przesłanie, które dla mnie też tak grupowało ekipę. W sensie, no jednak bunt był fundamentem. I to nie tylko chodzi o bunt przeciwko temu, że mama dała karę na komputer, tylko w imię wyższej idei, bo na świecie już jako dzieciak się widziało, że coś jest nie tak. Tylko wtedy nie brakowało świadomości, ale też ukierunkowania, bo w końcu nie można buntować się przeciwko wszystkiemu. Nie wszystko jest złe, trzeba umieć dobrze się buntować. Bo to tak samo jest z tą tolerancją. Jak wszystko tolerujesz, to niczego sobą nie reprezentujesz.
1: No, ja się podpinam po prostu pod to. Pod to wszystko, co powiedziałeś. Kurde, bunt. Ważne to jest. Kurde, jesteśmy teraz w trudnych czasach, naprawdę. Jeśli chodzi o to, co się dzieje i to, co się dzieje z muzyką i w ogóle, co się dzieje na świecie i z wiarą, co się dzieje. No, jest to naprawdę trudne i ten bunt jest potrzebny. I kurde, jakby tak naprawdę cała armia ludzi na przykład z podziemia nagle się spotkała w jednym miejscu i stworzyli, kurde, wspólnego cyfera takiego.
0: Dniowy cyfer.
1: No, to by kilkudniowy cyfer. Trzeba by było kilka dni tego słuchać, żeby, kurde, każde dzieciaki, młodzież, też starsi mogli to pokazać w końcu, kurde. No, ale tak jest, kurde, ciężkie to, no.
0: No właśnie. Bo system cię dobrze w system wprowadzi. I jednym z tych elementów jest to, żeby dać ci poczucie, że nie masz na nic wpływu. W sensie, że jesteś sam po prostu w takich sytuacjach, że no i tutaj już by trzeba było dalej poszerzać. Na to przyjdzie czas w kolejnych audycjach. Tak myślę.
1: Tak jest. No, ale a propos właśnie tekściarstwa wszystkiego, no to kurde, dużo myślę o tym właśnie poezji pisanej, że można to zawrzeć, wiesz, co chodzi. Że to jest, kurde, no niesamowite, że można to, wiesz, że swoje myśli przepisujesz, nie wiem, tam na telefon, kartkę i to mieścisz w tych utworach. Że możesz wszystko tam wyrzucić.
0: Czyli teraz położymy trochę akcent na słowach.
1: Tak.
0: Tak to rozumiem. No i no to co byś miał od siebie takiego w takim razie, tej do zapuszczenia?
1: No ja z takich poezyjno, co kiedyś ze mną towarzyszyło, no to będzie PZ. Tutaj, kurde, no. Ja myślę, PZ dużo mi też towarzyszył w takiej muzyce właśnie buntu, poezji. Bo naprawdę teksty miał mocne i wiesz, PZ ukryty w mieście Krzyk.
0: No to tak, klasyka.
1: No to jest klasyka buntu, no. A od ciebie co tam?
0: No ja może tak nie do końca poetycko, ale też w moim gatunku, czyli zabawy słowem. I przy okazji mój kolejny fetysz muzyczny, czyli murmurando trzeciego wymiaru. Strasznie lubię zabawę słowem, którą chłopaki tam sobie używają. No i bit też jest fajny, no i sam murmurando. Ja lubię sobie tak pomruczeć. Szkoda, że tak rano nie robię, kiedy wstaję do pracy, tylko wtedy mam murmurando.
1: No i a propos tekściarstwa ode mnie leci PZ, Nisko jest niebo. Też oczywiście bit też robi swoją robotę, więc ode mnie wlatuje. Ja mam mocny sentyment i do tego tekstu, i do całej tej muzy po bit. No robi to takie, kurde, we mnie, no ciary. Zawsze jak słucham tego utworu, to mam takie ciary. Kurde, nawet nie wiem jak to opisać. Nie da się tego opisać, kurde, nie da rady.
0: No właśnie i to jest funkcja muzyki.
1: Tak,
0: ona opisuje to, co nie daje rady. Czy jak słuchamy, czy jak ją dajemy, wypluwamy. No pierwsze, ja mam podobnie z murmurando, tam też jest ważny aspekt, że znaczy ja tam po prostu czuję w ogóle od trzeciego wymiaru, od chłopaków, choćby od Nulizmatyka w numerze Genesis sprzed 2-3 lat, no to tak, to myślę też, że wcześniej,
1: tak, tam też,
0: że jest takie szukanie po prostu Boga. Jednak w sumie najważniejszy aspekt w naszym życiu aktualnie i w ogóle w tej muzyce też ludzie gdzieś tam myślę, że szukali Boga zawsze, inaczej go nazywali, inaczej go definiowali, no ale nie znamy ich wnętrza i ich historii, a zawsze on był ze mną, też w końcu bunt też był przeciwko Bogu, jest w tym świecie i to jest rzecz, to jest postulat po prostu, który od tysięcy lat bym wygłaszał, a nie stu.
1: Ludzie często się buntują przeciwko tym, co nie trzeba.
0: Tak, no właśnie, bo bunt musi być mądry.
1: Tak jest.
0: Słuchamy.
1: Słuchamy. Miłego słuchania.

0: Słuchajcie, ja to bym, znaczy ja myślałem od tego, że taka myśl mi przyszła, że PZ właśnie inaczej to, że w ogóle, no chłopaki mają tutaj inny sposób.
1: Miałem to samą myśl.
0: Tego wyrażania, ale no zobaczcie. Tutaj jest o Biblii, o miłości. Tutaj też jest o po prostu marności ludzkiej, o szukaniu tego, że ktoś nas stworzył na swoje podobieństwo. No raczej nie chodzi o wielką kaczkę, nie oszukujmy się. Ale tak samo niebo, o tym, że w niebie to myślę, że nawet każdy poganin powie, że zazwyczaj mówi się o Bogu w tej sytuacji. No właśnie, różnie postrzeganego. Ale są takie tęsknoty. W ogóle za czym my tak naprawdę tęsknimy zazwyczaj? I czemu szukamy tych odpowiedzi tak często w sobie, właśnie, a nie zewnętrznym? I tutaj mi się też i do Frankla podwoływał, i do innych osób, i do świętych, i tak dalej, gdyby trzeba było. Ale naprawdę, no właśnie trzy takie rzeczy. Nisko jest niebo. To też taki symbol, że Bóg jest blisko.
1: Dla mnie w ogóle niesamowite, jak ta nasza muzyka się łączy teraz, bo my, mówiąc szczerze, przed audycją nie mówiliśmy sobie, jakie

0: numery dajemy i tak dalej. I to wszystko jest tak, kurde, połączone i to jest niesamowite też a propos naszej drogi we dwójkę, że gdzieś tam, kurde, blisko jesteśmy nawet w guście muzycznym.
1: Tak, no.
0: Że to jest, kurde...
1: No, myślę, że jakby tak, żeby tak była taka opcja, takie listy, nie? Gdzie jakby psu totalnie, co każdy słuchał ile razy, to na pewno psu by się pokryło dużo numerów. Tak. PZ-a, Ukryty w mieście krzyk, na bank. No, to jest bankowo, to... tak? Kurde, no i... Polska wersja też już się zgadzała. Trzeci wymiar, nie wiem jak ty, no ale na pewno...
0: No my nawet gadaliśmy i Czarek mnie pyta, ty to masz na playliście? No mam.
1: No tak, no jeszcze jeden numer, ale... No kurde, no przecież to ciekawe w ogóle, to jest ta... Znaczy to jest taka niezbadana geometria po prostu dzielnic, ludzi, tęsknot, no wszystkiego. Ja nigdy nie dotrę do momentu, w którym powiem, że znam muzykę. Że muzyka jest czymś dla mnie już odkrytym. Prędzej powiem o tym, co muzyką nie jest, ale nie to, co nią jest.
0: W sumie tak cię zapytam, a jaki twój artysta jest najbardziej, jakby nie wiem jak to nazwać, nawet ulubiony, którego kiedyś słuchałeś najczęściej, bo u mnie na przykład był Popek, a jak u ciebie na przykład, u mnie
1: i tutaj, Polerego było. Tutaj, kurwa, to jest pierwsza myśl i chyba jest on najczęściej i jak się kurde okaże, oni są lub byli przyjaciółmi, Kali, okay. Którzy mieli razem firmę, ja w słuchu Kaliego uwielbiałem słuchać Dysgaśnie Słońce, Sentymentalnie, Crime Story. W końcu tam przestałem na Chinatown i na ta płyta Czakra chyba się nazywa z 6 numerów. No kiedyś też słuchałem, ale teraz już po prostu trochę się hamuję przez duchowość. By zhamował, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje. No ale Kaliego słuchałem w opór i on też tak właśnie ma takie poetyckie te rzeczy. W ogóle byłem fanatykiem Kaliego kiedyś. Kurde, wszyscy już uważali, że on jest najlepszy, kurde, prawie.
0: No Kali, ja jakoś często nie słuchałem, ci powiem szczerze. W sumie jestem ciekaw, co puścisz, bo nie znam jego za bardzo twórczości.
1: Ale to jest ciekawe właśnie, bo ja za bardzo Popka nie słuchałem. Jakby ja znam Popka przez Kaliego chyba. No i wiadomo, Gang Albanii, no kto Gang Albanii jest.
0: No ja właśnie Popka, jakby Kaliego znam od Popka, bo jakiś mieli wspólny numer, nie pamiętam, który to
1: no
0: był.
1: Właśnie.
0: Ale poznałem go przez to i mówię serio. I to jest ciekawe.
1: A ja znam ciebie od Very Icon i ty znasz mnie od Very Icon, no kurde. I dzięki niej i jeszcze Maji jesteśmy w Hakatolku razem, możemy do tego wniosku dojść. Ciekawe właśnie, że Popek i Kali, nie spodziewałbym się, nie? Ale no przyjaźnie też są ciekawe w rapie i zresztą kiedyś tam słuchałem podcastu z Kalim o ich historii, jego i Popka. Jakby traktuję to jako prawdziwe po prostu, wolę. Tam było sporo podobno przekrętów o Kalim, ale nie sugerując się tym po prostu, no chłopaki też stworzyli, kurde, firmę. Potem się tam rozeszli, przecież też był beef na Dysgaśnie Słońce, tam był utwór.
0: Tak.
1: Żyje zamiast polec, czy tam, tak, Żyje zamiast polec bodajże, jest właśnie o tym ich beefie. No, a teraz chyba są pogodzeni i, no my nie myślimy za bardzo beefu, ale jesteśmy pogodzeni. No i od Kaliego, kurde, musiałbym też zrobić po prostu oddzielną playlistę. Ja z każdego prawie albumu coś miałem. A V8T było tam takim już przełomem, że już odpuszczałem, ale tam też są Opary, które lubiłem z Paluchem. No, a tak to, no to puszczę co jest Sentymentalnie, bo to jest płyta, którą najbardziej wspominam. Czyli rozumiem, że teraz wjeżdżamy Popek i Kali.
0: Tak, u mnie wchodzi akurat Popek, Sobota, Mateo, Nigdy nie mów nigdy. To jest ciekawe. Propos.
1: No właśnie, ciekawe. Nigdy nie mów nigdy, kurde, że ja teraz będę też... No nie, w sumie to tyle razy w życiu powiedziałem nigdy, ale dalej twierdzę, żeby nie mówić tego nigdy.
0: No bo nie wiadomo, kiedy będzie to nigdy.
1: Tak, tak. Kurde, no i też... Ale się nie wiem, no to ten numer znam. Nie był to właśnie u mnie tam na napisach, no ale znam. Nie było tak, że go słuchałem, banglało, ale słuchałem go.
0: Ja mam sentyment, ja bardzo dużo tego słuchałem. Kurde, a to ja grałem w piłę. Nie wiem, jakiś ten numer ma w sobie takie coś i chyba też przez moją drogę cięższą, jaką miałem, że nigdy nie mów nigdy i po prostu mnie to podnosiło. No bardziej.
1: No właśnie, bo mi się wydaje, że oboje z chłopaków też mają swoją historię do opowiedzenia.
0: Tak, tak.
1: Tylko to ciekawe, bo to się, myślę, że historie jakby podobnie masywne, a jeden jest chudy chłopak i ma taki album, a drugi no to Popek Monster, tak?
0: Tak.
1: Kurde, no i tu się chłopaki bardzo różnią. O, kurde, jeszcze chudy chłopak, też jest fajny album Kaliego, ale to już przy jednej okazji. No. Myślę, że możemy puszczać. Jeszcze jak coś nam wpadnie, to podzielimy się po odsłuchu.
0: Miłego słuchania.
1: Miłego.

zrozumieć, że nie jesteś ministrantem. Zagubione owce w tłumie, dla księdza zostaw opłatek, też płaczę. Też znam ból, gdy bardzo czegoś chcesz, gdy tak łatwo zapomnieć, kim się jest. Odnalazłem sens jak góral prawdę. Mamy otwarte umysły, nawet jak na

0: Dla mnie utwór Lost Boys, no właśnie, gdyby Kali jeszcze miał wszystkie osoby pogodzone, w sensie, gdyby miał być o wszystkich, no to jeszcze by tam był Kasper HTA, Fonosi, Popek właśnie, z ekipą, bo też jest z tym, kurde, no razem tworzyli historię z Popkiem. I to jest właśnie takie dla mnie, że każdy, w sumie ty byś miał taką, gdybyś miał taki numer stworzyć, Lost Boys, właśnie o tym, kogo słuchałeś, co ci dał, jeszcze jakieś wersje follow-upować, no to ja też bym mógł tak samo zrobić, kurde, i tam by tu zawarł wszystkich ludzi, a teraz to chciałbym nawet, teraz bym jeszcze nas dopisał, Anny numery, bo tak już potem dołączając, no to też już słuchałem
1: wszystkie
0: lamentu.
1: Nasze zespoły.
0: Słuchałem lamentu, jeszcze bym tu wtłoczył soundtracki, który słuchałem i słucham czasami, czy muzykę, którą nawet w radiu kiedy słyszałem i ten tam gdzieś tam mi plumkała, się podobała, no to tego mnóstwo jest, kurde, taka składanka. Ten Lost Boys trwałoby tyle, co ten Cypher tych wszystkich z buntu. I... No i nie sądziłem, że jakieś to nagramy, więc nigdy nie mów, nigdy.
1: No nigdy nie mów, nigdy. No, dla mnie niesamowite jest w ogóle siedzieć tu, kurde, słuchać tych numerów, które kiedyś, nie, mam takie w sobie, no, nie wiem jak, kurde, no dzisiaj mi ciężko jest opisywać to, bo to jest taka podróż trochę w przeszłość jednak, łącząca się z naszą przeszłością, że jednak no mniej więcej poznaliśmy się ile? 6 lat temu? No to jednak, kurde, te numery w większości też są sprzed tam, kurde, 7, 8, 6 lat. No. Że to jednak jest, kurde, ten czas, kiedy my się poznawaliśmy i to, czego słuchaliśmy. No jest to niezwykła przygoda dla mnie. Naprawdę czuję takie no, uniesienie.
0: Ja też, znaczy, że... no, to jest takie ponad.
1: No.
0: Ponad po prostu. Myślimy, kurde, jaką tu puentę dać, no. Słuchajcie, znaczy ode mnie puenta w sumie jest taka, że... Że muzyka jest niesamowitym narzędziem, po prostu powiem o tych dobrych stronach. Po prostu jest niesamowitym narzędziem terapii, spalania ludzi, wnoszenia idei, przeciwstawiania się temu, co złe, też na takie podróże nostalgiczne. Po prostu ona jest transcendentna. To jest, no, Bóg stworzył muzykę, po prostu nie mam pytań. Ciekawe, jaki ty byś stworzył utwór po prostu tam na górze, bo to obawiam się, że tutaj nikt z nas nie ma podjazdu w ogóle. Ale tworzyć to na twoją chwałę to jest szacun. Też miło poznać twoją muzykę. Fajnie, fajnie, że one się w ogóle sklejają w większości. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia audycja, a raczej jestem tego pewny.
1: No nie, no co ty, to jeszcze długa podróż przed nami i opowieści. Ja miałem taką myśl teraz, że w ogóle łącząc te nasze numery, no bo jednak to była jakaś droga, że dostawaliśmy poszczególne leki, może tak to nazwę, w tych utworach i że dołączyliśmy w podobnym okresie mniej więcej do Fundacji Twoja Pasja i że tam jakby głównie właśnie jest terapia przez sztukę, właśnie przez tą muzykę, jak ją użyć i że kurde... Po coś tam trafiliśmy jednak, że nie ma przypadków żadnych, ja w to nie wierzę. I że wiesz, że kurde, no trafiliśmy tam. Że jednak to jako narzędzie tą muzykę dostaliśmy po prostu, jako dar.
0: Kurde, tak jak to wiesz, ja mam totalnie w ogóle kminę odjechaną w kosmos. Że właśnie to jest, a propos tej terapii przez sztukę, że jakby w ramach trochę terapii przez jakby... Słuchanie muzyki, którą kiedyś słuchaliśmy, która nas doprowadziła do momentu, że my słuchamy tej muzyki.
1: I ją robimy.
0: Tak, jeszcze puszczamy swoją muzykę, która też jest
1: tak
0: pewnie poświadomie inspirowana tym, czego słuchaliśmy.
1: I nawet tematyka jest o tym, co słuchaliśmy. No i tak. To jest niesamowite, że możemy to przekazać dalej. Że kurde, to idzie z pokolenia na pokolenie. No bo jednak tych, co słuchamy, no to już takie dziadki. No oni już, wiesz, no nie są to młodziaki.
0: No tak.
1: I my przejmujemy tą pałeczkę i teraz to my możemy przekazywać tą muzę.
0: I mamy nadzieję, że będziemy to robić dobrze. Jeszcze mam po prostu takie coś właśnie, że... Znaczy dla mnie takie coś jest, bo ja nie wiem czemu w ogóle. Chyba to był wstyd po prostu jakiś, że ja bardzo łatwo skreśliłem wszystko, czego słuchałem kiedyś właśnie. Teraz dopiero to odkupuję właśnie na tej audycji i to jest dla mnie na maksa terapeutyczne. Bo po pierwsze słyszę, że no ja nie mam za bardzo powodów, by ich wywalić z tej playlisty. W sensie, jasne, może tam gdzieś się treścią nie zgadzam, albo... tam gdzieś tam technicznie nie uważam tego za najlepsze, no ale czy to jest powód, żeby człowieka skreślać? No tu jest z kolei dylemat tego, czy człowiek jakby tego, jaki człowiek jest i jak otworzy muzykę, żeby to było sklejone. Jasne, to jest bardzo ważne, ale no nie mogę po prostu skreślić tylko dlatego, że już teraz robię coś innego. I po prostu bez powodu. To jest część mojej historii i normalnie jestem na maksa zajrany i myślę, że do takiego murmurando to sobie wrócę normalnie na słuchawkach, zresztą Genesis,
1: ja też do tych starych, ja sobie je wrzucam na playlistę, wszystkie te numery teraz.
0: Kurde, no to
1: tak. Od razu.
0: Po prostu i też myślę, że na pewno byśmy historię, kurde, jakie miejscówki to były, możemy powiedzieć, u mnie to były głównie po prostu na wsi, czy jak sobie sam spacerowałem po Mokotowie, czy jak byłem po prostu, no zawsze w kryzysach, na imprezach, była ta muzyka ze mną. I też miałem, nawet miałem doświadczenia, że kurde, czy miałem pracować w Bringo Barze u Bilona, czy byłem u Jano i Hinola na teledysku. Kurde, no i ty chyba dasz El Pro.
1: No do mnie, bo ja pracuję w Media Markt, yo. I często przychodzą jacyś raperzy, nie raz, kurde, czy to Dixony, czy to TD, czy to różni, kurde, no różni artyści, to też jest niesamowite ich w ogóle spotkać, że kiedyś ich słuchałem, jak byłem dzieciakiem, takim 10-11-letnim i zobaczyć ich na żywo, że poznać w ogóle, pogadać, wymienić słowa, że podziękować za tą muzę, no bo jednak to część nas była.
0: No tak, ale też taka świadomość, bo tego, że to też są ludzie, w sensie właśnie to,
1: no tak,
0: to,
1: tak.
0: To a propos tego wcześniejszego, że ja chyba tak bardzo brałem ich za autorytet, teraz to myślę, tych wszystkich raperów, że jak przestałem się z nimi sklejać, to po prostu tak się na nich zawiodłem, że ich odciąłem. A to nie jest do końca prawda. Ja mam dalej sentyment, no i kurde, ja znam na pamięć połowę tych utworów, które leciały. No i to nie jest przypadek, że ja je znam na pamięć. To nie jest aspekt, no to nie jest żadne wyparcie, wręcz przeciwnie.
1: Bo ta muzyka jest w naszych sercach.
0: No.
1: Gdzieś tam siedzi.
0: Ty masz jakąś jeszcze puentę na zakończenie? Kasprze, coś tutaj dodał?
1: Moją puentą? Ja mam po prostu, że kocham muzykę, kocham poezję i nie wstydzę się tego, na czym się wychowałem. Jak tego słucham, nie mam w sobie wstydu, bo jednak to była część mnie i jest dalej. To, co tworzymy, to, co słuchamy. No i tak jak powiedziałem, jest to po prostu w naszych sercach. Kształtuje to nas.
0: No mi się to podoba, bo bym to w sumie tak podsumował, że muzyka to my, ale też coś więcej niż my. Właśnie to jest tak po prostu, to jest autoterapia.
1: Znaczy ona wykracza poza w ogóle schematy. To muzyką można tak wyfrunąć, że... No co, nie ma co się rozwodzić po prostu. Wiadomo, o co nam chodzi zapewne, każdy pewnie wie.
0: Jak kogoś to ruszyło, to się bardzo cieszymy. I polecamy też, myślę, po prostu, żeby wrócić do takiej swojej muzyki, żeby zrobić taki rachunek muzyczny sobie ze swojej playlisty, zobaczyć, co jest aktualne, co nie, podziękować też za to, zrobić sobie taką inwentaryzację tejże muzyki. A my was jeszcze zostawimy po prostu z paroma utworami na zakończenie, które no jakby pasowują się w ten temat.
1: Tak, mnie będzie Popek. Akurat jak mówiłem, że jest w naszych sercach, akurat numer się nazywa Muzyka w moim sercu. Więc akurat się złożyło idealnie. Ale tak, ode mnie Popek, Muzyka w moim sercu, to jest numer sprzed 10 lat. Słuchałem też ogrom tego. Też mnie to dało dużo, ten numer. Może nie jest to jakiś, nie wiadomo jak lirycznie ułożone, ale sentymentalnie po prostu bardzo. I że jednak ta muzyka w moim sercu, że to gdzieś cały czas chodzi za mną. Że mam tą robić muzykę. Ile ja razy miałem zwątpień, czy mam ją robić, czy nie. A za każdym razem, nawet tu mówiąc o tej muzyce, że robimy ten podcast, że nie mogę z tego zrezygnować, że jest w naszych sercach.
0: No bo ona coś tak się, ona się ładnie upomina. Właśnie, to też chciałem dodać. Właśnie, że prostota w muzyce też jest ważna, że tak. Na przykład ja mam taką tendencję, że najchętniej bym chciał, żeby każdy tekst był dojechany, wszystko takie dojechane, a właśnie to jest piękno tych rzeczy, które kiedyś słuchałem, że one są często tak bardzo proste. Nawet te wspominam ja na polskiej wersji. To nie są jakieś skomplikowane teksty, rymy, wszystko, ale przeszywam je, kurde, na całą myśl o tym, jak to kiedyś było. A ode mnie wleci Molesta, tak miało być, kurde, to też taki sentymentalny numer. I od Dixonów 37 Mam plan.
1: Ode mnie z kolei będzie, tak jak mówiłem, Popek, Muzyka w moim sercu i OSTR Flam.
0: Jakbyś powiedział OSTR ABC, to bym się normalnie zaśmiał, uwielbiam ten numer.
1: Ja też.
0: ABC psu, z polskiego abecadła, no. Byłem z wami ja, Czarodziej.
1: I Łęcki.
0: Dziękujemy wam za odsłuchanie tej audycji. Instrukcje przekazaliśmy, polecaję ich też. I niech dobra muzyka będzie z wami.
1: Muza z wami. I dziękujemy za odsłuchy. Że wytrzymaliście z nami.
0: Tak jest, dziękujemy. Yo.
1: No i nasz debiut. Więc to też trzeba mieć na względzie, że kurde, siedzimy tu we dwójkę i gadamy do mikrofonów.
0: Tak jest. Tak nieruchomo na ogół to rapujemy do tych mikrofonów. Yo.
1: Yo. I dzięki, dzięki jeszcze raz. No i miłego słuchania. I do usłyszenia następnym razem, na następnych audycjach.
0: Tak jest. Do usłyszenia.

Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdol na drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolny, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

naprawdę pomóc, jak tu jąć słowo. Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart niekwalifikacji. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś co miał skończyć kopiąc rowy.

Ciągnę jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.

0: Żaden ze mnie wizjoner, ale rozeznanie mam. Gdzie początek, a gdzie koniec, jaki mam na życie plan. Właśnie tak, to jak znak, jak to światło w tunelu. Rodzina kobita, ta przyszłość bez problemów. Póki co, nie ma co, zadupcam na piątym biegu. Bez nerwów na ślepców, co nie wyczytali z kontekstu. Nie z każdym po drodze, nie każdemu pomogę. Coraz więcej doświadczeń, też inaczej myśli człowiek. Mam plan, by nie sam, mam w drodze syna. Ten stan, ta nowina, to jak widoczny sygnał. Coś pięknego, skupiam się wokół tego. Nie marzę woli w roli, by nie brakło im niczego. Spokój, spokój, temat przedni na tapecie. Szekowski syndykator, klasyki koneser. A plan to ten rap, który wciąż posiada głębie. Nizioł i Hinol, u Dixon 37. Nizioł i Hinol, u Dixon 37.
1: Ah.

Jestem w Polsce, muzykę dalej gram, moje garażówki cały czas, to jest kolejna z nich, pozdrawiam fanów. Zmieniłem swoje życie, kurwa, w 15 sekund mrugnięciem oka, strzeleniem z palca, jestem już sportowcem i tego będę się trzymał. Ram, pam, pam, pam, jeb! W 3 grudnia widzimy się w arenie.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

można odwlekać marzenia. I tak się wydłuża moja wers. Stary sen, stoi u jego podnóża. W głowie wielkie szczyty. Za chwilę ruszam, za moment, teraz. Bo ile można odwlekać marzenia.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga.

0: wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

przyjść daleki śmiech.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie. W godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

So now I'm alone. Now I can think for myself.